SK Szczecin.

że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na coś.

0: Radio SK. No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodziak.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: I po reklamie.
3: SK Szczecin News.
4: To już pora na magazyn lokalny prosto ze Szczecina. Zapraszam Was serdecznie, Oliwia Rudnicka.
3: SK Szczecin.
4: Przechodzimy do pierwszego materiału.
5: Witam serdecznie, z tej strony Krzysztof Baziuniak. Witam w kolejnej rozmowie naszego lokalnego magazynu. Dzisiaj moim gościem jest Szymon Nieradka, polski aktywista miejski i komentator błędów związanych z parkowaniem oraz ruchem drogowym. Założyciel kanału Stop Ham Szczecin, gdzie publikuje nagrania pokazujące nielegalne parkowanie kierowców. Witam Cię serdecznie.
6: Dzień dobry Państwu.
5: Ja tutaj już rozpocząłem, że jesteś założycielem kanału, nie mając do końca pewności, tutaj się przyznam. Faktycznie Ty jesteś autorem, założycielem kanału?
6: No nie, ja dołączyłem do niego na bardzo wczesnym etapie i faktycznie już uczestniczyłem w pierwszym filmie, ale ojców założycieli było czterech w tamtym okresie. Nie wiem, czy jest miejsce, żeby ich wymieniać, ale...
5: Oczywiście, pewnie, jakby tutaj nie mamy...
6: Z nazwisk, które Państwu powiedzą najwięcej, to Przemek Słowik był w pierwszej ekipie, która się tam pojawiła. Dwóch następnych panów się już wycofało, więc... Zostaliśmy sami z Przemkiem.
5: Okej, czyli to oznacza, że macie więcej roboty? Jak jest was teraz mniej?
6: No jest to eventowe bardzo przedsięwzięcie, w związku z tym czasami jest tak, że tej pracy jest bardzo dużo w krótkim czasie, ale równocześnie na przykład od miesiąca praktycznie nic się nie pojawiło, bo byłem skupiony nad tym, o czym będziemy pewnie jeszcze dzisiaj
5: rozmawiać. Tak, oczywiście. Tutaj głównie się spotkaliśmy, żeby przejść płynnie później do rankingu straży miejskich w Polsce.
6: A żałuję, bo no, sytuacja z brązowym lanosem na placu Zamenhofa prosiła się o to, żeby się tym tematem zainteresować, no ale w końcu...
5: I rozumiem, że nie było cię na miejscu i nie było jak, tak?
6: Nie było mi na miejscu, byłem skupiony na innych rzeczach, słynny już od półtora miesiąca parkujący na środku placu Zamenhofa lanos zablokował w końcu autobus, zgodnie z przewidywaniami i chyba przestali parkować dzięki temu.
5: Okej, no to czyli...
6: Samo się rozwiązało bez atencji naszej kamery.
5: Okej, no to czyli ja tutaj wprowadzam lekką poprawkę, nie założyciel, ale współczłonek, współtwórca kanału Stop Ham Szczecin. No jest to odłam kanału, bo głównym kanałem jest Stop Ham, jest taki kanał, prawda?
6: Znaczy one są niepowiązane, to nie jest afiliacja.
5: Niepowiązane, okej. Tak. No właśnie, mam takie pytanie, czy jesteś ze Szczecina?
6: Jestem ze Szczecina oryginalnie.
5: I właśnie, też jestem ze Szczecina, więc bardzo mi miło. I czy to właśnie błędy szczecińskich kierowców dały ci pomysł na tę, myślę, no jeszcze dla wielu bardzo kontrowersyjną działalność? Czy to się zaczęło tutaj stricte w naszym mieście?
6: Tak, jakby to się zaczęło od tego, że miałem taki krótki spacer z osobą, która chce pozostać anonimowa, a która założyła na Facebooku profil o nazwie Społeczny Rzecznik Pieszych.
5: Okay.
6: I niestety zostałem uwrażliwiony na rzeczy, których wcześniej nie widziałem i to się do mnie przykleiło 10 lat temu i tak już ze mną zostało.
5: Okay.
6: Polecam. Ja takie spacery teraz organizuję i robię tę samą krzywdę kolejnym ludziom, z którymi spaceruję. Spaceruję z samorządowcami. Nie przykleję się do wszystkich. Miałem spacer z miłościwie nam panującym prezydentem naszego miasta. Nie przykleiła się do niego ta wrażliwość na nierówne chodniki.
5: Okej, no czyli masz właśnie to jest... Cieszę się, że dobrze to ująłeś. Masz wysoką wrażliwość po prostu na te problemy. No skoro zajmujesz, poświęcasz już 10 lat na działalność, więc...
6: No może wrażliwość, może nadwrażliwość. Ja się tutaj zdradzę, że osoby, które mówią, a mówi mi to bardzo często, szczególnie ludzie w internecie, że jestem sfrustrowany. No tak, no jestem sfrustrowany tą sytuacją. Bez wątpienia zajmuję się tym tematem od 10 lat. Poprawa jest marginalna, ale nie jest, że jej nie ma. Ja za każdym razem, jak przyglądam sobie zdjęcia na Google Street View, to jestem w szoku, jak wyglądała sytuacja. No na przykład na placu Grunwaldzkim, który był cały zostawiony samochodami w kółko, więc to nie jest tak, że ta zmiana nie następuje, ale tempo...
5: Czyli jest lepiej.
6: Tak, ale to są zmiany, które są punktowe i nie ma żadnych zmian centralnych. Czyli to tak naprawdę samorządy, na ich barkach spoczywa regulacja w tej kwestii. To samorządy wydają miliony na nowe chodniki, potem się orientują, że te chodniki są dewastowane i potem

0: przedtem, bo to, że przepisy skłaniają do nielegalnego parkowania ekonomicznie. Mhm. Obliczyliśmy w ramach naszego rankingu, do którego dojdziemy, że nielegalne parkowanie w Polsce kosztuje złoty 50. Natomiast legalne parkowanie za złoty 50 to możemy stanąć na 20 minut w najlepszym wypadku. Okay? To jest bardzo niesprawiedliwe i naprawdę powinniśmy to zmienić, bo powtórzę, piesi i te sytuacje na, chodnikach to dostajemy rykoszetem. Najbardziej niesprawiedliwie to są traktowani kierowcy. I też w tym rankingu udało nam się obliczyć tak zwany współczynnik niesprawiedliwości samorządów. Czyli no, proszę pomyśleć o tym w ten sposób. Są dwie formacje, które u nas chodzą po chodnikach i pilnują kierowców. Jedna to jest Straż Miejska, a druga to są kontrolerzy strefy płatnego parkowania. Tak. Tych kontrolerów statystycznie jest 10, a często i 20 razy mniej niż strażników. Prawda, są wspomagani samochodami, bo mogą, bo mają do tego technologię. Mhm. I oni średnio wystawiają opłaty dodatkowe, mylone z mandatami. To są te takie długie papierki, które wkładają za wycieraczkę, tak, na 3-4 razy większą kwotę niż mandaty. Czyli my potrafimy świetnie dyscyplinować kierowców i karać ich srogimi opłatami, ale tylko tych, którzy zupełnie nierozsądnie zaparkowali w liniach i poszli do parkomatu, a potem się spóźnili. No bo przecież nikt normalny nie parkuje w strefie i mówi, a może,
1: a może się uda.
0: No nie, no nie. I dokładnie wszyscy to robią w przypadku nielegalnego parkowania. No i dlatego nie ma rotacji. No jakby to są takie sytuacje, że w strefach płacą w cudzysłowie frajerzy oraz ci, którzy mają abonament roczny albo miesięczny. To jest naprawdę postawione na głowie.
1: A to oznacza, że biletomaty są w wielu miejscach zbyt daleko ustawione od miejsca zaparkowania? Czy one powinny być
0: gęściej? Tam jest 5 minut, więc ja myślę, że to są naprawdę bardzo... Dosyć często ten temat był podnoszony na takiej grupie, którą prezydent Chrzystek stworzył, Piotr Chrzystek na mieście i dwa tygodnie po wyborach ona zniknęła.
1: Już nie ma tej grupy?
0: Nie, nie ma tej grupy.
1: Bo widziałem, często mi się wyświetlała.
0: A to ja ją stworzyłem. To tak? Stworzyłem sequel tej grupy.
1: Okej.
0: Okay. Obecna grupa Piotr Chrzystek na mieście to jest moje dzieło. Natomiast ta oryginalna zmieniła nazwę na co ciekawego, nie, 100 pomysłów na to, co zrobić w Szczecinie. Pojawił się tam jeden wpis
1: i koniec. I umarło śmiercią naturalną pewnie.
0: Na tamtej grupie kierowcy bardzo często się skarżyli na funkcjonowanie NIOL-u i na restrykcyjność tego. I to były bardzo często na przykład takie sytuacje, że my mamy, jak państwo się na pewno orientują, próbując zapłacić, mnogość stref, podstref, PPN-ów i tak dalej. No i z legendarnym pod urzędem miasta, gdzie po jednej stronie ulicy był jedna PPN, a po drugiej SPP i one się wzajemnie nie uznawały. Więc to są błędy drobne, błędy ludzkie. Może są też takie sytuacje, że ktoś nie zdążył obrócić do parkomatu i z powrotem, ale spodziewam się, że to najczęściej są spóźnienia, gapialstwo, niezorientowanie się, że jest się w strefie i tego typu rzeczy. No, dużo mniejsze tematy niż parkowanie na przejściach, parkowanie na skrzyżowaniach, parkowanie na przystankach, parkowanie na zieleni i tak dalej, gdzie mandaty są niższe.
1: A pozostając jeszcze w temacie twoich filmów, no przeglądając je, największe wrażenie, jakby to nie jest pozytywne wrażenie, zresztą chyba najwięcej wyświetleń ma ta produkcja. Zrobił na mnie film z Placu Lotników. Jest to jakby nawet wręcz wiralowy chyba film. Czy coś się zmieniło w tym miejscu, gdzie w jednym miejscu jest parking i przystanek autobusowy? No bo to jest absurd, prawda?
0: No, zmieniło się dużo, bardzo dużo się zmieniło, ponieważ zostało wszystko wysłupkowane niestety.
1: I zmieniło się dlatego, że dzięki twoim działaniom, że nagłośniłeś ten temat?
0: Nie wiem co, no to dużo rzeczy się zmienia w pewnej synchronizacji z nagłaśnianiem przeze mnie tematów, natomiast miasto zawsze oświadcza, że to jest ich inicjatywa. To jest okej. Okay. To jest okej, okay. Ja nie mam z tym problemu.
1: Nie masz z tym problemu, okej.
0: Okay. Nie mam z tym problemu, mogą sobie brać.
1: No trudno, żeby w sumie tak sobie teraz humorystycznie myślę, żeby miasto napisało, panie Szymonie, to dzięki panu i tak dalej.
0: Tak, więc z tym na przykład to, że na Jagiellońskiej przybyło kilkadziesiąt, jeśli dobrze pamiętam 30 parę legalnie wyznaczonych miejsc w strefie płatnego parkowania, to jest bezpośrednie działanie po zainteresowaniu tym tematem dwójki albo i może trójki radnych, wiceprezydenta i także przeprowadziłem przez tą ulicę prezydenta i wtedy nagle to się zmieniło. No i teraz...
1: Z panem prezydentem, tak?
0: Tak, także miałem taki spacer.
1: Czyli okej.
0: Okay, dwa tygodnie przed wyborami.
1: Okej, okay. Ale czyli pan prezydent naprawdę się zainteresował tematem. I
0: co, na dwa tygodnie przed wyborami pan prezydent był na tyle elastyczny, że na propozycję spaceru przystąpił. To miało być kontynuację, bo mieliśmy zrobić sobie spacer także na temat czystości naszego miasta, bo ja widzę codziennie pod swoim domem jadącą taką myjkę mijającą ulicę, natomiast doskonale wiem, dlaczego chodniki są brudne, no ale te spacery już nie miały kontynuacji, bo było po wyborach.
1: Okej, okay, rozumiem. Uważasz, że... Czy myślę, że z tego, co widzę, co słyszę, jesteś skromny chyba mimo swoich działań, ale

0: Powiedz mi szczerze, czy uważasz, że twoje działania mają realny wpływ na parkowanie kierowców?
1: Widzę zmiany w poszczególnych punktach i to mnie bardzo cieszy. Mhm. Widzę też zmiany nastawienia, bo po co powstał Stop Ham? Stop Ham nie powstał po to, żeby tam stać przed kamerą i się wygłupieć. To naprawdę nie jest komfortowe. Mhm. Trzeba mieć sporo w sobie opanowania, ale też ta
0: też
1: agresja...
0: Też myślę, że odwagi, bo...
1: Ta agresja potem w człowieku zostaje. Natomiast to zmienia trochę świadomość. Znaczy, ten tak zwany problem, którego nikogo nie interesuje, ma 500 000 odsłon na YouTubie. No to chyba jednak jest jakiś problem, prawda?
0: No jest, no na pewno jest problem.
1: I oczywiście tam są dwie strony konfliktu. Śledzę w tej chwili, współpracuję z Maksymem Szewczukiem, który ma kanał Konfitura. Chyba największa gwiazda tego ruchu. To też swoją drogą, znowu, takich kanałów analogicznych powstało w ostatnim czasie całkiem dużo.
0: Okay.
1: I pomogłem Maksymowi w zarządzaniu jego profilem na Facebooku i średnio kasujemy dziennie 300 komentarzy, które spełniają kryteria mowy nienawiści. Jest oczywiście do tego napisany automat, on analizuje, co tam jest napisane i dopiero jak się przekroczy próg wulgarności na poziomie 85%, to wtedy on automatycznie te komentarze kasuje. To jest niewiarygodny zalew nienawiści. Więc no, oczywiście, że są dwie strony konfliktu, ale tak to wygląda w internecie. Jak się stoi na ulicy, ten odbiór jest zupełnie inny. I oczywiście, że te kanały żyją trochę z tego, żeby napiętnować, no tak jak media. To tak jak medium, tak. No, nie? Żyjemy tymi rzeczami. Ale większość moich interakcji z kierowcami jest pozytywna. Większość. Tylko po prostu one się... Jakby nie mogę to nagrywać. Tylko co z tego? No, tak. To niczego nie wnosi. Będzie to miało 1000 odsłon. Więc pokazuję pewien margines w tamtym miejscu i nagłaśniam pewne sytuacje i można odnieść wrażenie, że w zasadzie każda interakcja z kierowcem kończy się bluzgami czy wyskoczeniem z baseballem, bo przecież taki no, tak. Mieliśmy także materiał.
0: Tak. No właśnie, a miałeś sytuację, że któryś z kierowców po akcji, albo po jakimś czasie przyznał się do błędu, że faktycznie miałeś rację? Czy nie ma takich
1: sytuacji? Ja takie filmy kasuję i tak, bardzo się...
0: Okej, okay, no to jest pozytywne zaskoczenie.
1: Zdarzyło mi się tak parę razy. Zazwyczaj niestety jest tak, że najpierw jest taka bardzo agresywna wyjście z pozycji siły, ale miałem takie sytuacje, że zdecydowałem się usunąć film po tym, żeby na przykład nie psuć reputacji jakiemuś biznesowi, bo uzyskałem odpowiedź, nie chodzi o to, że on musi mnie przeprosić, bo to nie jestem w tej całej sytuacji poszkodowany, tylko miałem wrażenie, znaczy czasami jestem, okej? Okay? Jak ktoś mnie weźmie na rogi i przywiezie samochodem 20 metrów, to jestem, ale zazwyczaj się jakby interesuję tematem nieco szerszym niż mój komfort, bo ja nie mam problemu z poruszaniem się, jestem w stanie przejść. Oczywiście, że jak jest pół metra pozostawione, to się przecisnę bokiem, ale nie wszyscy mogą. Ale miałem wrażenie, że te osoby, na życzenie których ten film skasowałem, to były osoby, które zrozumiały, że faktycznie jest coś nie tak w tym zachowaniu. I tłumaczą swój egoizm, tłumaczą szerszym tematem. To jest ten klasyczny przypadek, z którym się spotykam, że na przykład mówimy, że nie można stawiać słupków, bo karetka nie przejedzie. Nie chodzi nam o karetkę, chodzi nam o to, że my tam parkujemy, a te poparkowane samochody oczywiście dokładnie blokują karetkę.
0: Okej. No ostatnie pytanko, zanim przejdziemy już do rankingu. Takie, nie wiem, czy masz w głowie takie sytuacje, którymi się możesz podzielić, ale z jakimi najbardziej absurdalnymi tłumaczeniami kierowców się spotkałeś? Jesteś w stanie przytoczyć, poza tymi turboagresywnymi? Czy to są tłumaczenia typu, nie wiem, zostawiłem to na chwilę samochód i od takich po jakieś bardziej absurdalne? No nie wiem, nie potrafię sobie wyobrazić.
1: To ludzie działają w stresie i mówią rzeczy, do których są przyzwyczajeni. I ja podam dwa przykłady, które są bardzo świeże. Jeden przykład jest taki, że pani stojąca bardzo dużym samochodem, zasłaniająca przed placem odrodzenia, przed przejściem dla pieszych. Tam jest nawet taka kratownica z podwyższeniami, żeby wyraźnie zasugerować, że w tym miejscu naprawdę nie wolno stać. Ona stała 20 cm przed przejściem i na prośbę o przestawienie auta poza pierwszymi takimi atakami werbalnymi, których nie będę cytował, powiedziała, że ona czeka na męża, który jest w śpiące farmakologicznej. No to było ciekawe.
0: Okej, okay, myślisz, że...
1: No nie wiem, ja jakby wiem, jak wygląda pojazd do przewożenia ludzi w śpiące farmakologicznej. Wiem, że taka osoba też sama nie przyjdzie. I teraz tak, ta osoba prawdopodobnie ma ciężką sytuację życiową. Gwarantuję panu, że nie czeka na męża w śpiące farmakologicznej. Okay. Nie? Więc my bardzo często znajdujemy taką rzecz pod tytułem mamy wyższą konieczność.
0: W stresie od razu, no wiem, rozumiem, o co chodzi.
1: Zauważyłem też taką prawidłowość. Jak się zaczyna jakakolwiek dyskusja na temat parkingów pod szpitalami, to tam jest mnóstwo komentarzy od biednych pacjenta, które przyjeżdżają z całego województwa, a czasami z całego kraju do tego szpitala wojewódzkiego i nie mają gdzie stanąć. Dziwnym zbiegiem okoliczności osoby, które to komentują, mają wykształcenie na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym. No to też jest taki klasyk. Ja to naprawdę sobie śledziłem wielokrotnie. I nikt z całego województwa, bo oni jakby nie żyją tym tematem oczywiście. Mm-hmm. Tych pacjentów bronią lekarze, którzy parkują w tamtym miejscu. I okej, ja rozumiem, ale powiedzcie wprost, chcecie mieć gdzie zaparkować, okej? Okay? Mm-hmm. A nie wycierajmy sobie czym innym problemem naszej...
0: To już jest bardzo nieładne.
1: No teraz patrzę sobie, jest taka specyficzna, nie będę w stanie w tym momencie powiedzieć, jakie to jest skrzyżowanie, ale to jest końcówka, albo w zasadzie być może początek ulicy Bolesława Śmiałego, tam jest takie małe rądko w okolicy Turzynu. Gwarantuję Państwu, tam zawsze jest gdzie stanąć. To jest granica strefy, tam wiatr wieje po tej ulicy. I jest tam specyficzne Alfa Romeo, które parkuje dokładnie na środku sugerowanego przejścia dla pieszych. I ma mnóstwo talizmanów. One są wspaniałe, te talizmany. To znaczy wszystkie naklejki, jakie można przejść. Święty Józef jest przyklejony oczywiście w bardzo prominentnym miejscu. Udawana taka naklejka bardzo stara dla niepełnosprawnych. Różaniec wisi. Baby on board. Wszystkie takie, takie talizmany, które mają nas przekonać, że to jest bardzo ważna czynność się dzieje w tym momencie. W zasadzie ratowanie życia. Nie można było stanąć gdzie indziej.
0: A to są tylko naklejki.
1: Są tylko naklejki. Dzień w dzień oczywiście tam stoi. No to jest unikanie strefy. Ale powtórzę. Ten człowiek statystycznie płaci złoty 50 za parkowanie w tym miejscu. W zasadzie zero prawdopodobnie jeszcze go ta nieprzyjemność nie spotkała. Ale tak grając w tę ruletkę, on płaci złoty 50, a stojąc obok płaciłby 40 złotych. To jest rozsądnie myślący człowiek. I my z jednej strony wychowujemy ludzi do tego, a z drugiej strony ja jestem bardzo zbudowany tym, że 85% naszego społeczeństwa gra w tę nieczystą grę i faktycznie parkuje w liniach, idzie do parkomatu, płaci abonamenty i tak dalej, i tak dalej. I nie ma gdzie stanąć.
0: To jest absurd.
1: I teraz jeszcze może, dlaczego mi oburza takie parkowanie w tych lukach w strefie? Strefa jest u nas wyznaczana, to są niestety przepisy z Ministerstwa Infrastruktury. Strefy są wyznaczane tak, że to jest wszystko takie by the book, czyli wszystko musi być bardzo prawidłowo powyznaczane i pozostawia mnóstwo wolnej przestrzeni. No i kusi, żeby w takiej wolnej przestrzeni zaparkować, do tego stopnia, że są naprawdę miejsca, które nikomu nie przeznaczają. Nakręciłem takie filmy, które tłumaczyły, jak parkować za darmo w strefie, w miejscach, w których naprawdę warto parkować, i to jest absurd, że miasto nie pobiera opłaty w tym miejscu. Chodnik nie jest taką miejscą, zdradzę sekret, i parkowanie przed przejściem nie. Tyle, że te miejsca są tradycyjnie takim azylem dla dostawców. I jeżeli my zapchamy sobie strefę w 120%, to dostawca już nie ma gdzie stanąć, kartka nie ma gdzie stanąć, autobus nie ma jak przejechać i tak dalej. Więc to naprawdę ma sens, że taka strefa nie jest wypełniona w 100% i te puste takie miejsca do czegoś nam służą.
0: No tak, faktycznie, temat dostawców, bo to jest coś takiego, mam wrażenie, że jakby kogo obchodzi dostawca, nie? Mówię tak kolokwialnie bardzo, takiego statystycznego mieszkańca. Co go obchodzi, że ten dostawca nie ma
1: on musi to wykonać. Myślę, że się mylisz, bo dostawcy, jeżeli tylko pojawi się temat dostawców na kanale, a ja jeżeli piętnuję, to piętnuję takich, którzy na przykład mają przejście albo mają parking 10 metrów dalej i mogliby wózkiem przewieźć ten towar, no to tam jest obrona wielka.
0: Tak?
1: Znaczy liczba inwektyw, która się wtedy wylewa, jest niewiarygodna.
0: Okej. Czyli jest taka
1: obrona, praca dostawcy. My czujemy to, że te paczki do nas faktycznie przychodzą, że te paczkomaty są obsługiwane i tak dalej. Więc tutaj obrona tego jest bardzo wysoko.
0: Wiesz co, nie wiem, czy to coś zmienia. Miałem na myśli, mówiąc o dostawców towarów gastronomicznych, o to miałem na myśli, ale nie wiem, czy to wiele...
1: To wpada do jednego.
0: Czyli jest obrona, okej. No to myślę, że...
1: To w branży u nas się mówi zwrot, a po ciepłe bułeczki to byś chciał chodzić.
0: Okej. Ma to sens. Okej, możemy przejść do rankingu, po to się głównie spotkaliśmy. Przygotowałeś ranking straży miejskich w Polsce i mało tego, przygotowałeś go wraz z naukowcami z Uniwersytetu Warszawskiego. To już na samym wstępie daje takie poparcie, jak to się jest popierane tezą naukowca. Ja myślę, że to jest coś ważnego i warto się tym zainteresować, dlatego się spotkaliśmy. Ranking obejmuje 18 polskich miast wojewódzkich, ale tutaj oddam Tobie głos, żebyś mógł nam wyjaśnić, tak żeby nasi słuchacze zrozumieli, na czym polega ten ranking.
1: Spotkaliśmy się z panem Piotrem Wójcikiem i Maciejem Świtałą, obydwoje z Wydziału Nauk Ekonomicznych, i naszym pierwotnym celem była próba oszacowania skali zjawiska liczbą. Chcieliśmy oszacować, ile nas kosztuje nielegalne parkowanie. Koszty infrastruktury, koszty wypadków, koszty społeczne itd., itd. Niestety w toku tych badań i w trakcie zbierania informacji z różnych urzędów, a odezwaliśmy się do kilkuset instytucji, okazało się, że jakość tych danych, które dostajemy, jest niewystarczająca. To znaczy, że oczywiście będziemy w stanie podać jakieś widełki, ale te widełki już będą tak szerokie i będą tam tyle współczynników, że nie ma to wartości badawczej. No ale zebraliśmy te dane i doszliśmy do wniosku, że wyłania się pewien obraz, nie ten, którego szukaliśmy, wyłania się pewien obraz, który warto byłoby opublikować. I w ten sposób przekuliśmy ten materiał w ranking straży miejskich, który znajdą Państwo na stronie agendaparkingowa.pl, i także powstaje równolegle do tego nieupublikowany jeszcze artykuł naukowy, który będzie ten temat zgłębiał dużo bardziej metodologicznie. W rankingu chcieliśmy odpowiedzieć na dwa pytania. Z jednej strony porównać te formacje między sobą i tak pokazać. No dzisiaj o 8.04 dostałem tajemniczy telefon. To był komendant Straży Miejskiej w Rzeszowie, który chciał porozmawiać o tych poszczególnych współczynnikach i tak dalej. Okazuje się swoją drogą, że Rzeszów w przeciągu ostatniego roku wykonał gigantyczną pracę i bardzo fajnie. Mogło się łatwo bronić w mediach. Ale znowu, możemy sobie porównać. A zobaczcie, w tym mieście jest tak, w tym mieście jest tak. Także na przykład porównując to, że strażnicy w Krakowie zarabiają dwa razy więcej niż strażnicy w Rzeszowie. To jest ciekawa obserwacja. Więc mam argument do tego, żeby poprosić o podwyżkę. Ale chyba ważniejsza była próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego jest tak źle? Dlaczego na 407 badanych, bo sprawdziliśmy pobieżnie 407, głębiej 63, a raport pogłębiony, kompletny, opublikowaliśmy dla 18 straży miejskich. Dlaczego nie ma w Polsce ani jednej skutecznej straży miejskiej? I odpowiadamy sobie na to pytanie, że tak.
0: No tak, no bo nikt nie jest na pierwszym miejscu, tak? No
1: nie ma nikogo na pierwszym miejscu. Na 1200 punktów Poznań zdobył 649. To jest hegemon absolutny w tym rankingu. Następny ma Kraków 561. No ale podam Państwu taką liczbę. Najbardziej skuteczna straż miejska w Polsce, poznańska, która uzyskała naprawdę najwięcej punktów, strażnik miejski tam wystawia 14 mandatów miesięcznie. No to musi zaskakiwać. To dobrze też widać na przykładzie Warszawy, gdzie strażnikowi miejskiemu wystawienie mandatu zajmuje 22 godziny, a kontrolerowi strefy, oni na to mówią SPPN, niestrzeżonej, kontrolerowi strefy zajmuje to 30 minut.
0: Okej.
1: No to jest duża różnica.
0: Bardzo
1: powtórzę,
0: duża.
1: Oczywiście, to są inne sytuacje, tu jest kodeks wykroczeń i kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Tutaj mamy po prostu proste postępowanie administracyjne, ale no ja stawiam pytanie, dlaczego? Dlaczego mamy dwie formacje pilnujące tych samych kierowców, i ci, którzy zaparkowali poprawnie, bo żeby dostać opłatę dodatkową 400 zł w Szczecinie, notabene, trzeba zaparkować legalnie. To jest warunek wejściowy. Każemy ich automatycznie, samochody z radarami i tak dalej, i tak dalej. Czy oni dają pouczenia? No nie dają pouczeń.
0: No nie.
1: Więc ten ranking daje dwie rzeczy. Możliwość porównania sobie, zobaczenia, może nie tyle, gdzie nasze miasto jest w tym rankingu, ale na przykład zobaczenia. Przewinę sobie w tym momencie na Szczecin. Jesteśmy na 10.
0: No
1: miejscu.
0: No właśnie, chciałem też do tego nawiązać. Na 10. miejscu. I jak odbierać? Jesteśmy w połowie, można powiedzieć.
1: Chyba znowu nawiążę do ambicji, ale już dobrze, nie będę wymieniał.
0: Czy patrzymy na to optymistycznie, czy pesymistycznie?
1: No jeżeli naszą ambicją jest być średniakiem i zawsze być we wszystkich rankingach między 8 a 10 miejscem, nie, no to super, to tam się zmieściliśmy. Ja miałbym trochę większe ambicje. Jasne. I życzyłbym sobie, żeby ten Szczecin był bardziej bliżej top 5, a nie top 10. Ale chyba próbowałbym wyciągać wnioski z poszczególnych słupków. I to, co mnie oburza, to to, że nie hulujemy z przejść dla pieszych. Przecież się po prostu nie huluje z przejść dla pieszych. Doprecyzuję. W Szczecinie huluje się z tak zwanego paragrafu 130a, w którym mówimy, że pojazd stwarza zagrożenie. Po prostu nie ma takich holowań. A to jest dokładnie ta sytuacja, kiedy na przykład samochód stoi przed przejściem dla pieszych. My tego po prostu w ogóle nie robimy. Nasza Straż Miejska jest także liderem w mało szczytnym rankingu dotyczącym tego, jaki procent mandatów Straży Miejskiej dotyczą parkowania. I to jest 92%. Co to oznacza? Straż Miejska, jest taka ustawa o strażach miejskich i gminnych i tam jest 10 punktów, którymi te straże mają się zajmować. Pierwsza strona dosłownie na samym początku. Parkowanie jest fragmentem pierwszego punktu. Nasza Straż Miejska zajmuje się parkowaniem w 92%. To oznacza, że mamy straż parkingową. Jeżeli się Państwo zastanawiają, dlaczego jest problem ze ściganiem ludzi, którzy palą ze śmieciami, jeżeli jest problem z niszczeniem zieleni, jeżeli jest problem z nieczystością, co jest chyba niestety w Szczecinie najbardziej widoczne, oni po prostu niczym innym się nie zajmują. Dodam jednak, że ten ranking nie tyle porównuje, musieliśmy to jakoś nazwać, natomiast on nie tyle porównuje czysto Straże Miejskie, ale on porównuje samorządy, no bo samorząd finansuje Straż Miejską, samorząd rozlicza Straż Miejską, w związku z tym my tak naprawdę oceniamy, w jaki sposób samorząd dba o bezpieczeństwo swoich mieszkańców w tym kontekście. I to jest nie tyle wina Straży Miejskiej też, ale też pewnych oczywiście wytycznych, które dostają od miasta i pieniędzy, które dostają od miasta. Mhm.
0: A ile trwało przeszykowanie tego rankingu? Bo to jest kawał przybytej pracy.
1: Około 10 miesięcy. Zaczęliśmy w kwietniu, maju ubiegłego roku. Udało nam się to dopiąć dopiero teraz. Dane są z 2024. Odpowiem od razu na pytanie, czemu to tyle trwa. Jedna rzecz jest taka, że większość tych danych dotyczących określonego roku jest publikowana w marcu, kwietniu, więc w ogóle można wtedy zacząć. Dwa, my dostaliśmy 10 tysięcy stron dokumentów, które w dużym stopniu, czy tak, wysyła się jakiejś jednostce prośbę o wypełnienie Excela. Mhm. Oni odpisują, że połowa tych danych jest dostępna publiczna, proszę sobie poszukać na stronie, uzupełnić samemu. A przyciśnięci do muru po 3 miesiącach odsyłają tego Excela, ale wydrukowanego, przekrzywionego 15% i zeskanowanego z powrotem do pliku PDF. Więc to nie było proste analizowanie tych rzeczy.
0: Też
1: i
0: pewnie nie to wszyscy, zajmowało. Pewnie też nie wszyscy od razu odpisują. Pewnie też trzeba czekać? Czy...
1: Były, no czy tak, to zajmuje 3 miesiące, 4 miesiące, czasami parokrotne ponaglanie, oraz też były jednostki, które po prostu pomimo nalegań nie odpisały. I oczywiście z taką sprawą można iść do sądu, ale...
0: Tak, bo mają obowiązek, prawda?
1: Mają obowiązek odpisania w przeciągu miesiąca. Natomiast no, można to zrobić dla 18 miast, więc w przypadku 18 miast naprawdę byliśmy na tyle skupieni, że mamy 100% informacji. Tam jest chyba jedna informacja z jednego miasta jest niekompletna. Ale zrobienie tego dla wszystkich miast powyżej 50 tysięcy mieszkańców, co było naszą pierwotną ambicją, bez szans. Znaczy, okay. Nie naszymi zasobami. Zrobienie tego dla wszystkich 407 nie.
0: Okej. Okay. Nie. A powiedzmy jeszcze, czy macie w planach aktualizację rankingu?
1: Znaczy, jeżeli...
0: Przepraszam, że ci wejdę słowo, bo mam wrażenie, że jeżeli już tyle wykonaliście pracy i już poruszyliście ten temat, no to chyba będziecie chcieli wracać do niego po jakimś czasie.
1: Pewnie tak. Natomiast ja mam też dane z 2023. W związku z tym tamte dane nie było publikowane, ale widzę, że niewiele się zmieniło. Okay. Znaczy te proporcje się niewiele zmieniły, więc dopóki nie zmieni się otoczenie, to nie ma do końca czego badać. Możemy oczywiście zrobić sobie pobieżną analizę, żeby rzucić okiem na to, czy gdzieś coś się poprawiło. Wiem, że drastyczna zmiana nastąpiła w jednym mieście, w Rzeszowie, o którym wspominałem, bo tam faktycznie nastąpiła zmiana prezydenta, zmiana priorytetów i Straż Miejska wystawiła 3 razy więcej mandatów w 2025 w porównaniu do 2024. W związku z tym tam na pewno niby nie zajęli przedostatniego miejsca w tym momencie. Okay. Ale co do zasady, nic w tej kwestii się nie zmienia, więc jeżeli wejdą państwo na stronę agendy parkingowej, tam mamy kilka postulatów prostych zmian w przepisach, które należałoby wprowadzić i tutaj wprowadzenie tych zmian mogłoby spowodować, że moglibyśmy sobie na nowo te rzeczy badać, bo tak, krajobraz jest taki sam.
0: No właśnie, teraz jest jakby druga strona medalu. Zrobić taką samą robotę i nie zobaczyć skutków, no mogłoby być to bardzo demotywujące.
1: No albo udowadniające, że się nic nie zmienia. No, na pewno badania o tak przekrojowego i o takim zasięgu nie będziemy robić, ale być może odświeżymy te podstawowe liczby dokładnie dotyczące straży miejskich, bo pozostałe liczby, powtórzę, to się prawdopodobnie dużo nie zmieni. Przy czym, no znowu, w czasie naszego badania za 2024 rok opłata dodatkowa w Szczecinie, która jest istotna w tym badaniu, czyli opłata za spóźnienie albo za opłata za spóźnienie się w strefie płatnego parkowania, to było 200 zł, teraz to już jest 400 oraz strefa się poszerzyła. Więc ja mam takie podejrzenie, że zamiast 4 milionów z SPP, to Szczecin w ubiegłym roku dostał pewnie z 10 milionów, więc no tutaj prawdopodobnie przynajmniej w jednym współczynniku by się poważnie zmieniło. I tak, takie zmiany mogą być, ale one obrazu nie zmieniają. Polskie straże miejskie nie funkcjonują, zostały zepchnięte do narożnika i zajmują się wyłącznie parkowaniem. Szczecin jest tutaj na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o tą proporcję, ale konkurencja jest zaraz za nią. I jest to wina przepisów i to nie są duże zmiany. Kojarzysz, ile czasu zajęło od pojawienia się w przestrzeni medialnej propozycji tego, żeby nastolatki musiały jeździć w kasku na rowerach, do uchwalenia wejścia w życie tej ustawy. To były miesiące. My potrafimy takie rzeczy robić. O tym, żeby piesi
0: mieli... kiedy to wchodziło.
1: To było dosłownie, znaczy z perspektywy takiej newsowej, to były dwie wiadomości. Jest, nie będzie, tak. Jest, o już jest.
0: Tak, dokładnie.
1: Naprawdę można takie rzeczy robić błyskawicznie, a zmiany, które postulujemy, są kosmetyczne i są też tamte zmiany, które nie wymagają podpisu prezydenta, gdyby tutaj ktoś stawiał taką tamę. Taryfikator mandatów jest rozporządzeniem premiera. Może sam to sobie zrobić. I oczywiście słyszę, o, podwyżka. Proszę Państwa, te mandaty są z 2003 roku i pensja minimalna wynosiła wtedy 800 zł. Uczciwa waloryzacja powodowałaby, że taki mandat powinien być na poziomie 500 zł. My proponujemy 300 zł. I ja uważam, że to jest absurd, że zarzucenie papierka w ustawie jest wpisane 500 zł, a zarzucenie w tym samym miejscu 2 ton plastiku i stali na kołach mamy 100 zł. To jest naprawdę, to jest bez sensu. Coś musiałoby się zmienić.
0: Myślę, że mamy z czym Państwa zostawić. Zostawiamy. Kończymy naszą rozmowę. Moim gościem dzisiaj był Szymon Nieradka, polski aktywista miejski i komentator błędów związanych z parkowaniem oraz ruchem drogowym. Współtwórca kanału Stop Ham Szczecin, do którego odsyłamy po naszej rozmowie. No i współtwórca rankingu strażych miejskich w Polsce, które właśnie dzisiaj nam przygotował i zaprezentował. Dziękuję Ci, Szymon, za rozmowę.
1: Dziękuję pięknie, pozdrawiam Państwa.
2: SK Szczecin.
3: Lecimy do następnego materiału i tym razem ponownie Krzysztof Baziuniak.
0: W dzisiejszym studio mam przyjemność gościć Karolinę Wroniewską.
4: Cześć, witam Cię.
0: Jakbym miał w pełni opowiedzieć, czym się zajmujesz, no to jednak tutaj już na samym starcie kilka dobrych minut by nam zajęło, ale mówiąc pokrótce, instruktorka kultury, trenerka sportu i aktywna działaczka społeczna z Pomorza Zachodniego. Na co dzień pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, tworząc przestrzeń do rozwoju, działania i odkrywania własnych możliwości. To się wszystko zgadza, rozumiem.
4: Tak, zgadza się.
0: I to jest bardzo, bardzo mała część tego, czym się zajmujesz.
4: Myślę, że tak. Mogłabym dużo więcej wymienić rzeczy.
0: Na pewno. Wspomniałem o dzieciach, jako że akurat rozmowa, którą nagrywamy dzisiaj, wypada w Dzień Dziecka, więc może to będzie nasz punkt, od którego zaczniemy. Możesz w kilku słowach, w kilku zdaniach opowiedzieć, na czym polega twoja praca z dziećmi?
4: Pracuję z dziećmi jako instruktor kultury, prowadzę zajęcia kreatywne. Pracuję też jako trener w Akademii Sportowej. Na co dzień moja praca wygląda tak, że nazwałabym to, że tworzę przestrzeń do rozwoju, zarówno w sporcie, jak i w kulturze. Dla dzieci. Na swoich zajęciach przede wszystkim uczę dzieci samodzielności i wierzenia w własne możliwości.
0: Robiąc sobie research przed naszą rozmową, właśnie widziałem to, w jaki sposób pracujesz z dziećmi. Duża kreatywność na pewno. Tak odebrałem te filmiki, te wszystkie rzeczy, które wiadomo, filmik nie odda całej pracy, którą wkładasz w to wszystko, ale właśnie kreatywność, te wycinanki, ja to bardzo teraz oczywiście spłaszczam, ale kreatywność to jest na pewno jeden z takich głównych elementów, które dzieci powinny nabywać i rozwijać.
4: Tak jest. W tych zajęciach kreatywnych też staram się takich nowoczesnych metod używać. Na moich zajęciach dzieci mogą się brudzić, mogą brudzić salę, na której robimy. Mają taką dowolność wyrażania siebie.
0: Okej, ale czy od zawsze tak było, jeżeli chodzi o ścieżkę zawodową, którą obrałaś, właśnie praca z dziećmi, czy to sięgnijmy do początków, od czego się zaczęło?
4: Zaczęło się tak naprawdę od moich własnych dzieci. To chęć ich rozwoju gdzieś tam pokierowała mnie w szkolenia, sensoplastyka, motoryka mała, duża. I gdzieś tam stopniowo pojawiała się chęć podzielenia tym z innymi dziećmi.
0: Bardzo ciężko jest połączyć życie prywatne a zawodowe, no dzieci w domu i dzieci w pracy?
4: Właśnie myślę, że nie, właśnie dlatego, że pracuję z dziećmi, więc gdzieś tam moje dzieci też uczęszczają na moje zajęcia, na moje wydarzenia, na moje akcje, tak samo na treningi, więc trochę też ze mną pracują.
0: Okej, no zatrzymajmy się właśnie przy tym sporcie, który jest równie ważny jak kreatywność, o której wspomniałem, jeżeli chodzi o rozwój dzieci. Na czym dokładnie polegają zajęcia, które prowadzisz?
4: Zajęcia w akademii pokazujemy różne dyscypliny sportu. Akademia nie skupia się tylko na jednej dyscyplinie konkretnej, tylko co tydzień dzieci poznają różną dyscyplinę.
0: Okay, super.
4: Są to takie dyscypliny, które być może nigdy nie miałyby okazji spróbować ćwiczyć. U nich hokej, baseball, futbol amerykański, okay. Oczywiście piłka, koszykówka i różne właśnie tego typu dyscypliny.
0: Świetnie. Brzmi to naprawdę super, bo jest to chyba idealna droga do tego, by dziecko mogło po prostu w którymś momencie postawić na jeden z nich lub kilka z tych aktywności sportowych.
4: Mm-hmm. Tak, dokładnie.
0: To takie szukanie
4: Dokładnie. To ma to na celu, że nie zawsze wiemy, co chcemy robić, czy jakiś konkretny sport wybrać, a tutaj dzieci mogą próbować i później iść ewentualnie w danym kierunku.
0: Okej, okay, teraz przejdźmy do działań społecznych. Czym dokładnie się zajmujesz w tej sferze?
4: Działam aktywnie w dwóch stowarzyszeniach. Tworzę projekty. Też to stopniowo się pojawiło. Najpierw uczestniczyłam w projektach tworzonych przez innych. Mhm. W tej chwili organizuję własne inicjatywy, piszę własne projekty na naprawdę dużą skalę. W tej chwili, w tym roku, to jest naprawdę rekordowy rok projektów. Właśnie jestem po jednym z nich. W sobotę 30 maja miała miejsce Noc Bajek. Jest to na Dzień Dziecka tworzymy spektakl. Bierze w tym udział wiele grup społecznych.
0: Muszę o to zapytać. Skąd inspiracja? Skąd czerpiesz inspirację? Ale chodzi mi bardziej o to, ja wiem, że człowiek ma dużo pomysłów i jesteś na pewno kreatywną osobą, ale pewnie sama od ciebie wymaga, żeby to były co rusz nowe pomysły. A skąd się trzeba czerpać?
4: Początkowo właśnie tak jak mówiłam, od moich dzieci czerpałam pomysły na zajęcia.
0: Wiele można się nauczyć od dzieci.
4: Tak. Początkowo to właśnie było od moich dzieci te pomysły. A teraz myślę, że kurczę, pomysły same przychodzą jakoś. Dużo się działa, też ludzie inspirują do tego.
0: Wspomniałaś, że zaczęło się tego, że sama brałaś udział w projektach, by móc teraz samemu je tworzyć. Często tak jest, że bierzemy w czymś udział, też nabieramy jakiejś inspiracji, doświadczenia na pewno. I to właśnie był też ten moment, gdzie pomyślałaś, przecież ja mogę to tworzyć, ja mogę być tą osobą, która stworzy projekt.
4: Zaczęło się od pracy w Domu Kultury. Najpierw byłam tam od kwestii takich kreatywnych i właśnie od zajęć kreatywnych dla dzieci. Zaczęłam współpracować z różnymi stowarzyszeniami, kołami gospodyń, organizacjami i właśnie brać udział w tych wszystkich projektach. Mhm. I właśnie pojawił się taki moment, że chciałam sama coś zacząć działać. I to też droga metodą prób i błędów, szkolenia, aż w końcu pojawiły się pierwsze inicjatywy i jest ich teraz naprawdę bardzo dużo.
0: No właśnie, metoda prób i błędów to jest coś, co pozwala zmotywować na pewno. Mówię też o tym jakby w kontekście kampanii Pomorze Zachodnie, Możesz Wszystko, żeby się nie zniechęcać, że ta metoda prób i błędów jest czymś ponadczasowym, czymś dobrym.
4: Tak, myślę, że tak. Ja też długo swojej drogi nie mogłam znaleźć, długo nie wiedziałam, czym się chcę zajmować i wiele razy jakby zmieniałam kierunki. Próbowałam czegoś, a po prostu nie szło, albo zmieniałam kierunek, szłam w zupełnie innym, więc tak, warto próbować.
0: No właśnie, i to też musi wybrzmieć, że zmienianie kierunków nie jest niczym złym, że możemy w dowolnym momencie życia stwierdzić, że chcemy zmienić opcję po prostu swojego życia i na taką, która będzie nas w pełni zadowalała. No i to doprowadziło cię, bo tutaj chciałem tak płynnie fajnie przejść. Cieszę się, że właśnie to wybrzmiało, że powiedziałaś o tym zmienianiu ścieżki na tą, która faktycznie satysfakcjonuje. Jesteś właścicielką swojej firmy, Karolka Studio. Powiedz nam coś więcej na ten temat.
4: Praca w Domu Kultury najpierw otworzyła mnie na pasję, jaką jest fotografia. Robię zdjęcia wydarzeń. Początkowo właśnie były to zdjęcia, później nagrania wideo jakichś naszych wydarzeń, akcji w formie takiej promocyjnej na social media. I tak naprawdę otworzenie firmy to trochę taka odpowiedź na potrzeby rynku, bo gdzieś tam zaczęły trafiać do ludzi moje wideo i pojawiły się pytania, czy też mogę nakręcić dla nich, czy też mogę zrobić jakiś materiał wideo. I tak naprawdę to była odpowiedź na te potrzeby, na te zapytania i dużą satysfakcję mi sprawia właśnie tworzenie także prywatnie dla ludzi.
0: Świetnie, no bo w tych czasach, jakie mamy, no popyt na tworzenie filmów czy rolek i kreatywnych właśnie takich treści, no będzie cały czas.
4: Tak. Jest cały czas.
0: Zahaczając jeszcze o temat kampanii Pomorze Zachodnie, możesz wszystko, w którym, gdzie masz tytuł ambasadorki wybranej z konkursu. Powiedz mi proszę, jak trafiłaś do tego konkursu i jak ta droga przebiega, bo to też jest inspirujące jednak, żeby dołączyć do takiego grona, jakie już było wcześniej ustalone.
4: Tak, zobaczyłam ogłoszenie o konkursie. W ogóle kiedy czytałam o tym, to od razu czułam, że to jest coś dla mnie, że to jest dla mnie rola, że właśnie te ciągłe uczenie się, ciągły rozwój, to właśnie są moje tematy i że na pewno sprawdzę się jako ambasador, że mogę swoim przykładem inspirować innych, chociażby dlatego, że właśnie miałam w swoim życiu taki punkt, że myślałam, że właśnie rozwój nie jest dla mnie i że stanęłam w miejscu.
0: Myślałaś, że już nic ciekawego się nie wydarzy?
4: Tak, po prostu po szkole zatrzymałam się na kilka ładnych lat i myślałam, że już po prostu nic dalej nie mogę.
0: A tutaj taka niespodzianka.
4: Taka niespodzianka. I teraz chcę więcej, chcę uczyć się więcej nowych rzeczy.
0: I innych.
4: Tak, i innych. I przede wszystkim innych. Nie zamykam się na jedną drogę. Cały czas odkrywam różne pasje.
0: Świetnie. Zbliżając się powoli do końca, co powiedziałabyś osobom, które uważają, że jest już za późno na rozwój lub zmianę kierunku?
4: Na pewno nie jest za późno na rozwój. Rozwój nie ma początku, nie ma końca, więc tak naprawdę może trwać cały czas i ja w sumie mam nadzieję, że ja jeszcze w sobie nie odkryłam wszystkich pasji i wszystkich moich możliwości, więc nigdy nie jest za późno.
0: I tą piękną puentą zakończymy. Cieszę się bardzo, że wszyscy goście, z którymi mam przyjemność porozmawiać, goście właśnie, którzy są ambasadorami akcji Pomorze Zachodnie, może wszystko, w taki piękny, samoistny sposób kończą nasze rozmowy. Bardzo mi było miło było z tobą porozmawiać. Moim gościem była Karolina Wroniewska.
4: Dziękuję bardzo.
2: SK Szczecin.
3: I po raz ostatni Krzysztof Baziuniak.
0: Mam przyjemność gościć Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne Archegryf, a jego przedstawicielami oczywiście dzisiaj w studio są Józef Doleżał oraz Zbigniew Małecki.
5: Dzień dobry.
0: Przejdziemy później do najnowszego znaleziska. Już tutaj tak próbuję naszym słuchaczom troszeczkę, żeby zaiskrzyło, żeby koniecznie z nami zostali do końca. Ale zanim do tego przejdziemy, jak się narodził pomysł stworzenia Stowarzyszenia Archegryf?
6: Szanowni Państwo, to się zaczęło gdzieś pewnie około 6 lat temu, a zaczęło się tak krystalizować w postaci zarejestrowania tej naszej działalności 5 lat temu. Była grupa kilkunastu ludzi, którzy wpadli na pomysł, że warto pochodzić po lesie nie tylko po to, żeby szukać w nim grzyby, ale szukać śladów historii. My nie jesteśmy historykami, nie jesteśmy archeologami. To są ludzie najróżniejszych pasji, zawodów, wieku, doświadczenia, wykształcenia. Są również wśród nas kobiety. No i taką postać to przybrało od początku, że będzie to w formie stowarzyszenia. W chwili obecnej jest nas około 42-45 osób. Ta drobna fluktuacja wynika z tego, że ktoś chodzi rzadziej, ktoś częściej, ktoś do nas stara się dołączyć. Zazwyczaj przeżywamy taki okres ożywienia, zainteresowania wstąpieniem do nas po każdym kolejnym sukcesie, czyli jak media gdzieś podadzą, albo my się pochwalimy, że znaleźliśmy coś, no to wtedy piszą do nas chętni. Nie bawimy się w jakąś selekcję, ale nie chodzi o to, żeby u nas było wielu, tylko o jakość.
0: Jasne, jakość, a nie ilość, chociaż no, na pewno ta grupa, o której pan wspomniał, około 42-5-osobowa, to są na pewno osoby potrzebne, żeby jak najwięcej móc tych znalezisk tak. Natknąć się na nie.
6: Tak, bywały takie, nazwijmy to misje, my sobie to tak nazywamy misjami, w których brali udział praktycznie wszyscy i to wiązało się na przykład z dwudniowym wypadem, no do takiej miejscowości jak Chełm Dolny, który nie będę zdradzał szczegółów, można sobie takie informacje wyszukać, ma pewne powiązania ze spiskiem przeciwko Hitlerowi w lipcu 1944 roku, z jedną z postaci, która w tym spisku brała udział, a my szukaliśmy śladów potwierdzających pewne konotacje związane z historią rodziny, z której on się wywodził. Udało nam się potwierdzić. Chodzi konkretnie o potwierdzenie, że na tarasie pałacu, który tam stał, była oryginalna armata z czasu wojny francusko-pruskiej i to się nam udało potwierdzić. I w tej ekspedycji brało udział kilkadziesiąt osób z naszego stowarzyszenia. Mieszkaliśmy tam przez dwa dni w namiotach i kilka innych wydarzeń, które przez okres tych kilku ładnych lat brały w nich udział większej ilości naszych członków, a czasami są to takie wyjścia, jedzie 4-5 ludzi do lasu.
0: Przez pryzmat tego, co uda wam się znaleźć, dążycie do tego, żeby poznać historię, która się kryła za tym. Tak jak właśnie potwierdzenie tej armaty, która była, czy historii rodziny.
6: Tak, zanim wejdziemy z łopatą, mówię, używając słowa łopata, używam go raczej w cudzysłowie, bo czasami to jest tylko szpica, którą nakłuwamy grunt, a czasami coś jest na dobrą sprawę na wierzchu, ale mamy detektory, mamy sprzęt elektroniczny. Musimy się do tego dokładnie przygotować. Mamy kolegę Marcina w stowarzyszeniu, który fantastycznie opracowuje różnego rodzaju wnioski, które pozwalają nam pokonać barierę administracyjną, która polega na tym, że niektóre obszary są na przykład objęte ochroną przyrodniczą, a niektóre są objęte ochroną konserwatorską. Nie oznacza to, że wejdziemy na każdy teren, w każdym miejscu i zawsze, jeśli chodzi o porę roku, ale na przykład w ubiegłym roku, jesienią, w listopadzie, udało nam się po kilku latach starań uzyskać zgodę na wejście na jedną z wysp Międzyodrza, gdzie potwierdziliśmy zaleganie w bagnie szczątków samolotu brytyjskiego z czasów II wojny światowej, Avro Lancastera, i do tego znaleźliśmy szczątki ludzkie. To są szczątki członków załogi tego samolotu. I dzisiaj już wiemy na 100%.
0: I to wy znaleźliście.
6: Tak, myśmy to znaleźli. To był listopad ubiegłego roku. A to też się obiło w szczecińskich mediach i tak dalej, ogólnopolskich zresztą. Jest mi bardzo przyjemnie, jestem dumny z naszego stowarzyszenia, że to myśmy to potwierdzili. A na dziś wiemy, że Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków podjął czynności zmierzające do uznania tego miejsca za mogiłę wojenną. To nie są jacyś nieznani ludzie, to znaczy na razie jeszcze nieznani, ale prowadzimy prace, które wymagają takiej mozolnej roboty wyszukiwania w różnych bazach, archiwach niemieckich, brytyjskich, najróżniejszych. Współpraca ze stowarzyszeniami angielskimi, byłych lotników, weteranów, muzealnych i tak dalej, żeby ustalić. I prawdopodobnie są duże szanse na to, żeby ustalić konkretnie imiennie, kto w tej załodze brał udział.
0: Niesamowite. Na waszej stronie facebookowej można przeczytać, że stowarzyszenie prowadzi działalność eksploracyjną, o czym już doskonale wiemy, ale to mi się bardzo podoba, ten fragment. W celu ochrony śladów i świadectw historii Polski oraz to, że upubliczniacie te efekty. Czy te upublicznianie to jest coś, co trzeba zrobić? Jeżeli byście tego nie zrobili, jest to jakiś, jest to nielegalne? Pytam po prostu z czystej ciekawości. No bo uważam, że bardzo pomaga historykom.
6: Tak sobie wyobrażamy, że pomagamy.
0: No ja i na innej opcji nie widzę.
6: A my to tak odbieramy i tak to traktujemy. To znaczy, niektóre przepisy pozwalają zabrać eksploratorowi, powiedzmy, do swojej kolekcji.
0: No właśnie.
6: Nie mówię o handlowaniu. Mówię o tym, żeby mieć w swojej kolekcji, pochwalić się innym i tak dalej. Rzeczy, które nie są uznawane za zabytki. Czyli wyobraźmy sobie, że w czasie wojny wyprodukowano 10 milionów sztuk jakiegoś guzika do munduru.
0: Okay.
6: On był powszechny, znany i tak dalej. to one nie będą traktowane jako zabytek i ja mogę mieć sobie w swojej kolekcji. Ale jeżeli ten guzik był wyjątkowy z powodu na przykład jego uszkodzenia, które sugeruje w jaki sposób, dlaczego w tym miejscu się znajduje, albo okazuje się, że został jednym, jedynym egzemplarzem, no to oczywiście przekazujemy to do odpowiednich instytucji i wyrazem tego jest na przykład to, że w Centrum Edukacji Leśnej w Zdrojach obok Jeziora Szmaragdowego jest od 3 tygodni nasza ekspozycja. Mamy tę ekspozycję, którą nazwaliśmy tak szumnie, ale jak się okazuje, jest to wpisane kontekstem w miejsce i sytuację i czas, kiedy to tam zaległo w ziemi. Nazwaliśmy to depozytem Gauleitera, bo jak wiemy, te schrony, które są w okolicy jeziora, były w czasie II wojny światowej wykorzystywane przez ówczesne nazistowskie władze Szczecina i ten depozyt znaleźliśmy w ciągu kilku tygodni w dużych ilościach w jednym miejscu, w pobliżu tego miejsca, w którym jest ta ekspozycja, duże ilości niemieckich odznaczeń, przypinek, różnych takich dystynkcji związanych z różnymi formacjami nazistowskimi, niemieckimi. A ich uszkodzenie wskazuje na działanie ognia, a to nam podpowiada, i były tam drobne przedmioty polskiego pochodzenia w tym samym miejscu, sugeruje to nam, że pierwsi powojenni mieszkańcy Szczecina z odrazą czyścili te pomieszczenia z tego śmiecia propagandowego niemieckiego i popalili to w jakichś transzejach, okopach, które pozostały po ledwo zakończonej miesiąc, półtora temu wojny. I my po 80 latach to odnaleźliśmy. I tak naprawdę nie ma znaczenia, czy to jest niemieckie, szwedzkie, czy prasłowiańskie, albo to, o czym dzisiaj będziemy
0: dokładnie
6: mówić.
0: Dokładnie, tak.
6: To dla nas jest historia. Historia jest jedna. Oczywiście można pisać ją na różne sposoby, ale pewnych faktów nie zmienimy. I tak jak nie da się wyprzeć tego, że Szczecin przez setki lat był niemiecki, pruski, ale też znajdował się w rękach innych rządzących z innych krajów, tak nie możemy udawać, że nie widzimy takich śladów historii, tak? I my w tym sensie udostępniamy, żeby ludzie mogli przyjść, zobaczyć. Tak to wyglądało. Mhm. Tak kiedyś ludzie się zachowywali, takich przedmiotów używali, tak? Bo to, że one są jednocześnie materiałami nazistowskimi, hitlerowskimi, propagandowymi, to też obrazuje jakiś sposób życia tych ludzi ówcześnie, tak? Że tak byli ubrani. Tak się ubierali, mieli takie na swojej odzieży. Bo przy okazji znajdujemy wiele innych przedmiotów użytkowych. To nie zawsze są tak zwane śmieci militarne, jakieś destrukty karabinów, amunicji i tak dalej. To czasami są na przykład przywieszki, które przeciętny szczecinianin z XIX wieku miał przyczepione do obroży psa, z którym wychodził na spacer. Mhm. Albo na przykład jest to numerek z szatni, z nieistniejącej restauracji, która nie przetrwała wojny. Albo jest to na przykład jakiś talerz z napisem Szczecin, tak? Czy na przykład jakieś opakowanie szklane, butelka. Wszystko, co zalega w ziemi. Nas interesują również kapsle z lat 50., 60., 70. Oczywiście nie gromadzimy tego, ale to też jest dowód na to, że jakaś obyczajowość, kultura się zmieniała przez te dziesiątki lat powojennego już Szczecina.
0: Jasne, dokładnie. W 100% się podpisuję pod tym. Też nie ma dużego znaczenia zawsze, do kogo należało, ale ważne, że jest częścią historii, jakaby nie była. Wspomniał pan o najnowszym znalezisku, więc to jest ten czas, żebyśmy do niego przeszli, bo też tak a propos tych znalezisk właśnie nazistowskich, przemierzaliście Puszczę Bukową z myślą, że kolejnym znaleziskiem będzie coś powojennego, tak, z takich czasów, a okazało się, że odkopaliście wykonany z brązu grot oszczepu i ozdobną szpilę z tego samego materiału. Dobrze mówię?
6: Tak. Klasyczny weekend, jak co weekend.
0: Nie zapowiadający nic,
6: tak,
0: niczego takiego.
6: Żartobliwie powiem, to już się stało nudne, powtarzalne i w zasadzie spodziewaliśmy się, że znajdziemy dokładnie to samo, co tydzień temu i 2 tygodnie temu i miesiąc temu, bo eksploracje terenu wokół Jeziora Szmaragdowego, oczywiście nie całą, bo tam są miejsca, gdzie ewidentnie nam z powodów właśnie zabytkowych, historycznych nie wolno wchodzić, i to szanujemy. Domyślaliśmy się, liczyliśmy na to, że znowu coś takiego wykopiemy i nagle złoty strzał. Moment, w którym koledzy mnie powiadomili, że to jest, to nie potrafiłem zachować się spokojnie, po prostu
0: Emocje.
6: Emocje były takie, że poleciało parę wulgaryzmów, takich dość charakterystycznych, nie będę cytował, ale naprawdę, to było wow. To wie pan, to jest tak, że człowiek chodzi całe życie i może nie znaleźć nic, a może być tak, że pójdzie raz i nagle Jezus, taki złoty graal, taki święty graal, przepraszam, każdego eksploratora, ale tu w całości i honor i zaszczyt znalezienia tych przedmiotów oddaję Józefowi, który tam był i jest z nami obecny w studiu.
0: Tak, panie Józefie, to pan był odpowiedzialny za wydobycie tego z ziemi, tak?
5: Tak, dokładnie. Ja byłem tym szczęśliwcem, któremu to wykrywacz pozwolił i wykazał miejsce znajdowania się tych dwóch przedmiotów, no, dzięki którym dzisiaj mogliśmy się tutaj spotkać i omówić to i przedstawić naszą historię.
0: No tak, dzisiaj jesteście świeżo po wizycie w Muzeum Narodowym, tak? Wspomnę tylko o tym, jaka wasza wstępna, co mówiła wasza wstępna ocena przed wizytą, a zaraz przejdziemy do tego, do najświeższych informacji, jakie ze sobą niesiecie. Wasza wstępna ocena mówiła, że to jedno z największych, wasza, tak? Tutaj właśnie też chciałem mieć pewność. Jedno z największych odkryć od kilkudziesięciu lat w tej części Europy. Teraz chciałbym, żebyście się podzielili panowie najnowszymi informacjami. Czy potwierdzamy to?
5: Myślę, że tak. Ze wstępnych ustaleń dzisiaj, jakie mieliśmy w muzeum, pan datował grot, o którym mówimy, na między trzecią a piątą epoką brązu. Także tutaj jesteśmy na dobrym punkcie. Jest bardzo dużo pytań, bo była tam też również taka szpila ozdobna, przez nas nazwana szpilą ozdobną, bo tak naprawdę no, nie wiemy, nie jesteśmy pewni nazewnictwa tego przedmiotu. No tutaj też jest na odpowiedzi, które dostaliśmy od kilku profesorów znanych w Polsce i na w Skandynawii, że no oni też nie są pewni co do pochodzenia tej szpili, tak przez nas nazwanej, także zobaczymy. No tutaj szpila robi wielki znak zapytania co do pochodzenia i czym ona tak naprawdę jest.
0: Okej, no pod szpilą mamy w takim razie znak zapytania, ale zostajemy w takim razie o wykonanym z brązu grocie oszczepu. Co na ten temat mówi muzeum?
6: Zanim zwróciliśmy, to znaczy to było mniej więcej równolegle, to znaczy w tym samym momencie, kiedy powiadomiliśmy Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, wystąpiliśmy poprzez wysłanie maili do kilku autorytetów i to nie myśmy sobie wybrali te autorytety, znaczy myśmy je sobie wybrali w sensie, że wiedzieliśmy, że tacy ludzie są, zrobiliśmy jakąś tam kwerendę w internecie, kto się tym specjalizuje i tak dalej, zwróciliśmy się do kilku różnych instytucji i uzyskaliśmy, oczywiście bardzo wstępne, na podstawie tylko przesłanych przez nas zdjęć i wiedzy tych ludzi, odpowiedź od profesora Radosława Janiaka z Uniwersytetu Łódzkiego, od profesora Christiana Christiansena ze Szwecji, od profesora Christiana Horna również ze Szwecji i od dzisiaj w nocy, dosłownie w nocy, odpisał jeszcze profesor Fleming Kaul, również ze Szwecji i szczerze przyznam, jestem autentycznie niemal wzruszony, jak czytałem to sobie jeszcze dzisiaj przed przyjściem do studia, tą całą korespondencję między nimi a mną, oczywiście mną jako szefem stowarzyszenia, a mną, nie mną jako Zbyszkiem Majewskim, że bez takiego być może wymyślonego oczami wyobraźni takiego stereotypu zadętego naukowca. Nie, bez niczego takiego. Zbyszek, tak, świetnie, wow. Rzadkie. I tak cytując teraz z pamięci, pan profesor, chyba bodajże Janiak, napisał, że szpila jest w ogóle bardzo rzadka, ponieważ występuje tylko w 8% depozytów grobowych, czyli mniej niż 1 na 10 takich pochówków z epoki brązu miała gdzieś tam w tych ofiarach składanych wraz ze szczątkami zmarłego szpilę. Natomiast co do oszczepu, na pewno jest z epoki brązu. Takie wstępne datowania, no rozrzut jest duży, ale to jest archeologia, tutaj się nie da przy takich znaleziskach ocenić tego z dokładnością do 20-50 lat. To jest między 3 a 3,5 tysiąca lat wstecz. Świadomość tego, że przede mną mieli w rękach ten kawałek metalu tylko 4 ludzi ode mnie ze stowarzyszenia, czyli Józef, czyli Klaudia, czyli Ignacy i Marcel, jest taka, że po prostu szok. Ja wiem, że takie rzeczy rzadko kto ogląda. Jest to wyjątkowe. Na pewno jest wyjątkowe też dlatego, że w Polsce takich eksponatów jest niewiele, jeżeli chodzi o groty. Profesor na przykład, bodajże Kaul powiedział, Fleming Kaul odpisał mi, że przeszukał na szybko badania dotyczące 60 podobnych znalezisk w Brandenburgii, więc świadomość tego, że tam jest 60, a w Polsce jest tego kilka sztuk tylko, no robi wrażenie.
0: Robi wrażenie, aż naprawdę, aż sam nie wiem, co powiedzieć. Też była możliwość, chyba taka wstępna ocena przez panów, coś związanego z kultem Słońca. Czy to się potwierdziło?
6: Nie umiemy powiedzieć. To takie bardzo wstępne. Jeden z profesorów, teraz już nie pamiętam dokładnie, który, to był jeden z pierwszych maili parę dni temu, pisał to ze znakiem zapytania. Czyżby kult Słońca?
0: Aha, okej. Okay.
6: Czyżby kultura alpejska? Czyli takie pytania stawia, które być może warto sprawdzić, obalić, potwierdzić. No, jakieś badania pewnie będą temu, nad tym prowadzone. Zresztą byliśmy dzisiaj z Józefem, tak jak mówił Józef, byliśmy w Muzeum Narodowym. Na pewno te rzeczy będą dalej badane. Poddane dzisiaj były takim bardzo wstępnym badaniom.
0: To jest dopiero początek, rozumiem.
6: Tak. Przez urządzenia, które potrafiły po usunięciu wierzchnie warstwy tlenków, potrafiły dokonać analizy i wiemy, że to jest bardzo dobrej jakości brąz.
0: Panie Józefie, no jaka jest satysfakcja? Na pewno jest ogromna.
5: O, satysfakcja jest naprawdę bardzo ogromna. No zobaczymy, jeżeli się potwierdzą datowania tego wszystkiego, no to tak jak Zbyszek wspomniał, no chyba spełniłem swoje marzenie eksploratora. Zobaczymy, być może Ziemia jeszcze odda coś ciekawszego od tego, no ale myślę, że to będzie chyba trudno przebić.
0: Możliwe tak, ale życzymy podobnych albo jeszcze większych znalezisk, o ile można. Tak sobie myślę, czy to teraz faktycznie będzie takie napędzenie, taka motywacja, żeby jeszcze więcej, czy bardziej z taką dozą pokory, że to jest naprawdę raz na strzał, raz na ileś?
5: Myślę, że tak. Nie, podchodzę do tego z taką spokojną i chłodną głową, także udało się trafić, super, trafi się jeszcze raz, będzie rewelacja.
3: I tutaj kończymy. Dziękuję, Oliwia Rutnicka.
2: SK Szczecin. SK Szczecin News.
3: Magazyn lokalny prosty ze Szczecina już teraz się rozpoczyna, a ja kłaniam się pięknie, Oliwia Rudnicka.
2: SK Szczecin.
3: W pierwszej kolejności przechodzimy do mojego materiału. Zapraszam. Cześć wszystkim, z tej strony Oliwia Rudnicka i zapraszam Was dzisiaj na rozmowę o SK Family Day, który odbędzie się już niedługo w Gryfinie, a ja mam przyjemność gościć Ewę Dudar, panią starostę z powiatu gryfińskiego. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam serdecznie Państwa słuchaczy. Bardzo mi miło.
3: I już niedługo, bo już wielkimi krokami zbliża się SK Family Day. I to jest wydarzenie, na którym my już byliśmy i było naprawdę ciekawie.
7: Bardzo się cieszę na to wydarzenie i kolejna edycja przed nami. To wydarzenie, które odbyło się w tamtym roku i właśnie przy obecności Radia SK, no, spowodowało, że dostrzegliśmy to naturalne środowisko, w którym powinno się rozmawiać również o problemach, którym trzeba po prostu stawiać czoła.
3: Oczywiście to wydarzenie też przyciąga całe rodziny.
7: O to chodzi. Właśnie chcemy w naturalnym środowisku, w środowisku rodzin, rozmawiać o problemach naszych rodzin, a tych problemów jest niezwykle wiele. Wiemy, że mamy kryzys rodziny w Polsce. Pierwszy aspekt to oczywiście mała liczba urodzeń, ale drugi aspekt jest taki, że nie zawsze wszystkie dzieci mogą spokojnie dorastać w swoich domach rodzinnych. Ten proces należy wspierać. No i też promować rodzicielstwo zastępcze, którego nie należy mylić z adopcją, a często jest to aspekt niezauważany i właśnie to wydarzenie ma temu, na to pytanie pomóc Państwu odpowiedzieć.
3: Czy to jest główny cel?
7: Tak. Jeszcze raz podkreślę, w naturalnym środowisku spotkania rodzinnego chcemy rozmawiać w niewymuszony sposób, ale w naturalny sposób, po pierwsze, z osobami, którzy taką misję widzą i takie wyzwanie być może się zastanawiają, wahają, ale mają miejsce w swoim domu, nie wiem, czują się samotnie, a może chcieliby spełnić swoją misję, a nie mogli w sposób inny, więc tym dedukujemy to właśnie wydarzenie. I ten naturalny właśnie taki festyn, no, jest dla nas takim po prostu bodźcem do rozmów o pieczy zastępczej, a wiemy, że w Polsce ten problem z roku na rok zwiększa się.
3: No musimy to podkreślić, że wydarzenie już za tydzień.
7: Tak, niezmiernie się cieszę i wszystkich Państwa zapraszam, zarówno mieszkańców, mieszkanki powiatu gryfińskiego, ale również wszystkich tych, którzy na pięknym nabrzeżu gryfińskim chcieliby troszeczkę posmakować w festynie rodzinnym przy udziale oczywiście naszego patrona medialnego Radia Eski, uczestniczyć z nami w tym wydarzeniu. Zapraszam serdecznie.
3: Czy już możemy zdradzić, co będzie takiego na miejscu?
7: Będzie wiele atrakcji, typowo rodzinne atrakcje związane ze strefami aktywności dla tych młodszych, troszkę starszych, ale przede wszystkim będzie możliwość poznania rodzin zastępczych. Te rodziny będą z nami z całą pewnością. No i będzie też możliwość takiego naturalnego wejścia w to środowisko, o ile będzie taka wola.
3: A stoiska towarzyszące?
7: Mnóstwo różnych atrakcji. Nie chciałabym zdradzać tajemnicy. Myślę, że największym takim atutem przyciągającym wszystkich na nasze przepiękne nabrzeże jest Radio Eska, które tanecznym krokiem wprowadzi nas w tą końcówkę naszego pięknego, już kończącego się lata, już wtedy właściwie w przededniu albo i w dniu jesiennym. Będzie to warte, fajne, ciekawe wydarzenie, żeby poświęcić niemu czas.
3: Oczywiście no, z naszej strony nie zabraknie ani konkursów, ani hitów na czasie, no ani tych pomarańczowych nagród, o które zawsze wszyscy walczą. Tak jest, które dostaną oczywiście.
7: Tak jest, dlatego mówię, Radio Eska, niezmiernie mamy tutaj dużą wdzięczność do Państwa, że obejmujecie właśnie takie wydarzenia patronatem. Wspieracie nas Państwo przy tym bardzo mocno, bo to są niezwykle ważne.

0: o tym, że niekoniecznie muszą być to tylko i wyłącznie małżeństwa. Pierwsza zastępcza dotyczy też osób, które są samotne i jest bardzo szerokim pojęciem, które chcemy w sposób taki naturalny promować na tym pikniku.
1: Oczywiście, ale no to też trzeba powiedzieć, że przyjdą osoby, które poznają ten problem w ogóle z bliska i zrozumieją, czy to jest dla nich, czy to nie jest dla nich, prawda?
0: I to też nie jest główny cel, bo chcemy te rozmowy przeprowadzić, tak jak mówię, naturalnie, nie w niewymuszony sposób. Bardziej chodzi o to, żeby pokazać rodzinę zastępczą i jej funkcję w naszym społeczeństwie, bo gros spraw, które są niemożliwe do rozwiązania w naturalnym środowisku, przy delikatnym wsparciu można jednak rozwiązać. Więc chcemy, tak jak powiedziałam, promować tą ideę bardzo mocno i pokazywać, jak funkcjonuje rodzina zastępcza, a potem z tymi osobami, które naprawdę będą gotowe do podjęcia tego wyzwania, rozpocząć dalsze sprawy proceduralne już.
1: Oczywiście. To w takim razie, czy będzie scena?
0: Ależ oczywiście, jeżeli jest Radio SK, to jest scena.
1: I na tej scenie będzie się działo na pewno.
0: Na pewno.
1: Zapraszamy.
0: Zapraszamy bardzo serdecznie. Chciałem powiedzieć, że nie szukamy bohaterów, którzy chcą ratować dzieci, tylko szukamy zwykłych ludzi, ludzi odpowiedzialnych, ludzi, którzy chcą stworzyć bezpieczne miejsce, kąt, może kąt to złe określenie, bezpieczne miejsce dla dzieci i dać im szansę do rozwoju w przyszłości. Jednocześnie pielęgnując więzi rodzinne, te biologiczne, które w naturalnym środowisku z różnych powodów, bardzo różnych, po prostu nie mogą, że tak powiem, być spełniane.
1: No i to trzeba podkreślić, że nie ma co się bać w ogóle przyjść na to wydarzenie.
0: Nie, jest to absolutnie święto rodziny. Rodzinę warto wspierać. To jest podstawa naszego społeczeństwa i dlatego też tutaj obawy absolutnie są nieuzasadnione. Wręcz nawet nie wiem, dlaczego my o nich mówimy. Święto rodziny, a przy okazji mówienie o tym, że nie wszystkie rodziny po prostu radzą sobie same, a my chcemy im pomóc. Inaczej, nieurzędowo.
1: Oczywiście. No i w takim razie zapraszamy. Dziękuję pięknie.
0: Zapraszamy serdecznie.
2: SK Szczecin.
1: Kończymy jeden temat i lecimy do następnego. Zapraszam na materiał Krzysztofa Baziuniaka.
3: Witam serdecznie. Z tej strony Krzysztof Baziuniak. Moim dzisiejszym gościem jest Jarosław Papcio-Posiewka ze Stowarzyszenia Broda Tatuaż.
4: Witam serdecznie.
3: Powiem pokrótce naszym słuchaczom już na początku, żeby wiedzieli, z jakim gościem dzisiaj się mierzymy. Czym jest Stowarzyszenie Broda i Tatuaż? Ogólnopolska społeczność brodaczy i miłośników tatuaży, która przekształciła się w prężnie działającą organizację charytatywną, wspierającą dzieci, ale również jako faceci wspieracie się w różnych życiowych wyzwaniach. To jest w takim ogromnym skrócie, a jakbym jeszcze chciał dodać jeszcze większy skrót, no to powiedziałbym hashtag produkujecie dobro. Zgadza się?
4: Zgadza się, bardzo ładnie to ująłeś i to tak spiąłeś fajnie w takim krótkim tym.
3: Starałem się, żeby to właśnie jakąś taką już klamrą na samym początku, żeby nasi słuchacze wiedzieli, z kim rozmawiamy. A propos tego hashtagu, to jest mój chyba ulubiony, na pewno ulubiony hashtag. Hashtag produkujemy dobro.
4: Tak.
3: I zacznijmy od początku, bo na pewno nasza rozmowa się rozwinie, przechodząc do akcji charytatywnych. Po prostu to, co czynicie, to jest wow. Ale zaczniemy od samego początku, bo zaczęło się, jak mniemam, od facebookowej grupy po charytatywne działania. I jaka to była droga? Wiem tyle, że grupa Broda i Tatuaż powstała z inicjatywy Pawła Wodza, tak?
4: Tak, Pawła Malca, którego nie ma niestety już z nami. Tak. On założył tą grupę i to miało być założenie. Założenie grupy było budowanie społeczności. Społeczności takiej, wiesz, otwartej, rozmawiającej, nie kryjącej się za komputerem czy za telefonem. Nie?
3: I właśnie jak to jest, no, bo to jest mega ciekawe, od grupy, powiedzmy, niewinnej pewnie na początku. No teraz ile grupa ma członków?
4: Ponad 22 tysiące.
3: Ponad 22 tysiące, która zrzesza członków obojętnie, czy mają tatuaż, czy mają brodę, bo to też nie chodzi o to, że to jest wymóg, że to i to, prawda?
4: Nie. Można mieć albo to, lub oba atrybuty.
3: Tak jest. I 22 tysiące członków z całej Polski.
4: Nie tylko.
3: Nie tylko.
4: Na całym świecie.
3: Na całym świecie.
4: Tak.
3: I właśnie, jak wyglądała droga od internetowej grupy do formalnej organizacji

0: charytatywnej. Jak to, jaki był proces?
1: Wiesz co, jak tworząc tą społeczność, zobaczyliśmy, że naprawdę wiele osób potrzebuje pomocy. I byliśmy otwarci na to, chcieliśmy pomagać, zaczęliśmy robić drobne akcje gdzieś tam pomocowe wśród swoich. Ale żeby to przypieczętować, żeby to wszystko miało, powiedzmy, robić to wedle litery prawa, założyliśmy stowarzyszenie. Mhm. I od tamtej pory to już potoczyło się tak, z górki.
0: To stowarzyszenie działa od kiedy?
1: 2021 rok. Mhm.
0: No i od tego czasu, no nie jest to jakiś ogrom czasu, zrobiliście już ile charytatywnych działań? Jesteś w stanie powiedzieć w ogóle?
1: Szczerze powiem ci, że nie. Szczerze powiem ci, że nie. Liczymy. Ostatnio gdzieś tam zaczęliśmy oznaczać, bo każdą akcję, którą robimy, taką większą, bo robimy do dużo mniejszych, ale każdą większą taką zbiórkę, którą robimy, obecnie robimy ją raz w roku, bo nie jesteśmy w stanie po prostu tego ogarnąć więcej. Wcześniej robiliśmy po dwie, w tej chwili robimy jedną.
0: Skupiacie się po prostu na jednej większej, tak, bo to i tak pochłania bardzo dużo czasu i organizacji.
1: Zgadza się. Więc zaczęliśmy sobie to nazywać, bo to finał później tej zbiórki jest Silni dla Słabszych. I zaczęliśmy sobie oznaczać. W tej chwili, w tym roku robimy Silni dla Słabszych 4, gdzie będzie się kończyło to, ten finał, konwentem tatuażu oraz koncertami.
0: Świetnie, świetnie. Ja mam taką zagwozdkę. Ja wiem, że już mamy czasy bardziej rozwojowe pod każdym względem, ale czy dotykają was wciąż jakieś takie stereotypy dotyczące wyglądu? Bo mam na myśli to, wiesz, wyglądasz jak stereotypowy twardziel. Nawet wziąłeś kawę bez mleka i bez cukru. Oczywiście tutaj żartuję, ale wiesz, że tacy twardziele, wydzierani i tak dalej, produkują dobro, robią takie rzeczy. Czy spotykacie się z zdziwieniem ludzi? Że to akurat, wiesz, kilku postawnych gości, kurczę, robi coś takiego.
1: Wiesz co, może...
0: Czy to już nie są te czasy, żeby...
1: Może już nie są te czasy, natomiast jeżeli gdzieś spotykamy się i zbierze nas się 30-50, wyjdziemy na ulicę...
0: 30 chłopa.
1: No, wiesz, budzi to taki jakieś gdzieś tam zainteresowanie, ale to jest tylko moment. To jest moment do momentu, kiedy nie zamieni się z nami dwóch słów i ludzie widzą, że jesteśmy uśmiechnięci, otwarci... Nie ma problemu z tym.
0: Bo na tyle, ile zdążyłem cię poznać, no zdążyliśmy się poznać, myślę, że mimo wyglądu jesteś bardzo wrażliwą osobą. Mam rację? Czy przesadziłem?
1: No nie wiem, nie mnie to oceniasz.
0: Ale wiesz, bo jakby mówię to w kontekście właśnie tej charytatywnej działalności, bo myślę, że jak ktoś byłby z kamienia, wiesz, tak totalnie w 100%, no to nie mówię, że nie mógłby pomóc, ale jednak no, ta wrażliwość człowieku chyba dużo daje, żeby sięgać po takie działania.
1: Na pewno tak, wiesz, to jest coś wielkiego, taka radość na sercu, jak skończymy zbiórkę, gdzie naprawdę wszyscy, którzy się tutaj, bo naprawdę gro osób tutaj działa przy tym wszystkim i nie sposób wszystkich wymienić, natomiast budzi taką ogromną radość, taką satysfakcję, że zrobiliśmy coś dla dzieciaków, bo głównie dla dzieciaków chorych robimy to, że to się nie równa z niczym, naprawdę. Kwoty, nie ma słów na to.
0: Na pewno. A kwoty, które udaje wam się podczas finału zebrać, mniej więcej możesz tutaj przytoczyć, bo to są duże kwoty.
1: Tak. Ostatnio, jeżeli się nie mylę, to chyba było 180 tysięcy.
0: Się pod nosem zaśmiałem, bo to jest naprawdę, to są kwoty, które robią naprawdę duże wrażenie.
1: Z roku na rok robimy coraz większe. Czyli... Zawsze jest rekord. Powiem tak, na początku mieliśmy takie ciśnienie z tyłu w głowie, że musimy ten rekord zrobić,
0: więcej.
1: Wiesz co, przychodzi taki moment, gdzie mówisz, nie stresujmy się, nie trzymajmy sobie z tyłu głowy tego, że musimy zrobić.
0: Ta presja no, nie byłaby potrzebna do końca.
1: Nie ma potrzeby. Każde dobro, które wyprodukujemy, jest warte wszystkiego, więc czy to będzie więcej, czy mniej, nie ma na to co patrzeć.
0: Świetnie powiedziane. Powiedz mi, jak udaje wam się zbudować, tak wracając jeszcze do działalności grupy, sam jestem na tej grupie, jak udaje się budować to poczucie jedności wśród ludzi? Właśnie macie dewizę różni, ale równi, świetna dewiza. I jak to się udaje? Bo na grupie są ludzie naprawdę z totalnie różnych innych światów, a jednak tam każdy jest wobec siebie kulturalny i każdy jest w stanie sobie pomóc. Jak to się stało?
1: Wiesz co, to w głównej mierze zasługa jest tych ludzi, którzy są na grupie. To jest też trzeba pokazać tylko jakiś kierunek, trzeba moderować gdzieś, no właśnie, powiedzmy w
0: tak,
1: pewnym...
0: Też tam jest pilnowane cały czas, czy, tak, czy ktoś, nie daj Boże, tam kogoś nie obrazi, bo ludźmi, no wiadomo, targają różne emocje, każdy jest właśnie inny, ale chodzi o to, żeby byli równi na tej grupie.
1: Tak, tak, ale muszę ci powiedzieć, że to właśnie cała ta społeczność, ci ludzie tworzą to. Oczywiście, mówię, jest to jakiś kierunek wytaczany przez nas, moderowany jest to i tu mamy twarde zasady, że nie ma 0-0 jakiegokolwiek hejtu, wszystkiego, jeżeli, bo zdarzają się czarne owce, powiedzmy, wszędzie, tak?
0: Wszędzie, tak, dokładnie.
1: To automatycznie żegnamy się z taką osobą. Nie ma rozmów, bo to jest nie w tym kierunku chcemy iść.
0: Okej, czyli jak ktoś przegnie, mówiąc kolokwialnie, tak, to od razu...
1: Tak, to się żegna, żegnamy.
0: Jasne, jasne. A powiedz mi proszę, która akcja charytatywna była przełomowa jako dla stowarzyszenia? Masz jakiś taki punkt odniesienia, że zrobiliście imprezę i powiedziałeś, o, to jest to, idziemy w to dalej?
1: Wiesz co? Nie, ciągle czujemy niedosyt.
0: Cały czas jest
1: niedosyt. Tak, ciągle czujemy niedosyt, że można zrobić coś więcej. Wiesz, bo każda akcja jest...
0: Perfekcyjna odpowiedź.
1: Każda akcja jest inna. Każda akcja zaskakuje w każdej akcji, gdzie przychodzi ten moment taki, ten finałowy. Ja może się powtarzam, ale gdzie przychodzi ten moment finałowy, to jest... Z tyłu głowy zaczynasz myśleć sobie, kurczę, no fajnie, robimy to właśnie po to. Po to wszystko jest, nie? Czujesz tą radość taką. To jest, nie umiem tego opisać.
0: Nie da się opisać.
1: I myślę że każdy z osób, które pracuje przy tej zbiórce, to samo odczuwa. Tą samą radość, tak? I to nas spaja i to pcha dalej do przodu, żeby działać i robić dalej.
0: No daje na pewno niesamowite spełnienia. A ile osób pracuje przy takiej zbiórce mniej więcej?
1: Ciężko, wiesz, to ciężko.
0: Albo
1: też...
0: może inaczej, przy finale.
1: Ciężko to też określić, ale to co trzeba powiedzieć, że tak blisko, dosyć mocno, to 100, 120 do 150
0: osób. I ty jesteś
1: tą osobą,
0: która jakby... Nie, kieruję, chciałem użyć.
1: Wiesz co, na papierze jestem prezesem, ja bardzo rzadko o tym mówię, bo staram się.
0: No a właśnie chciałbym o tym jednak powiedzieć. Ja wiem, bo ty jesteś skromny i ja wiem, nie chodzi o to, że tutaj szefujesz nimi, bo broń Boże, nie mam tego na myśli, ale no jednak ktoś musi koordynować całą grupą ludzi.
1: Bardzo daleki jestem od tego, że w jakimś tam szefowaniu czy tak dalej. Natomiast tutaj no, działamy wspólnie, ale pewne zasady, pewna taka hierarchia pomaga w tym działaniu, że tak powiem. Natomiast mówię, no to zewnętrznie nie, raczej nigdy.
0: Jasne.
1: Nie mówię.
0: No ktoś na papierze musi być, więc
1: nie tytułuje
0: tylko...
1: się, bo to... No,
0: Wolisz, jak się mówi do ciebie papcio, niż,
1: tak,
0: niż jakoby miało się mówić.
1: Zdecydowanie tak.
0: Świetnie. Powiedz mi, jak wybieracie osoby lub instytucje, które otrzymują od was wsparcie, bo jak wiadomo, potrzebujących jest ogrom, nie? I zawsze się ktoś ostatnio mi powiedział coś takiego, z czym się totalnie zgadzam. Niestety, każdy z nas zna osobę, która gdzieś potrzebuje wsparcia. I wy jednak musicie się zdecydować na jakiś dany cel i to się wiąże z dużym dylematem. To są jakieś obrady, że słuchajcie, no pomagamy akurat temu. Jak do tego dochodzi?
1: Wiesz co? To jest właśnie jedną rzecz taką powiedziałeś tutaj ważną, że każdy z nas gdzieś zna osobę, która potrzebuje pomocy, zna instytucję, widzi to. Więc jeżeli nas jest tak wielu, to te rozmowy wyłaniają to, tak? Ja powiem też z racji tego, że sam mam niepełnosprawną córcię, mam też, widzę dużo więcej, to społeczeństwo znam takie, które gdzieś tam boryka się z problemami, które potrzebuje pomocy. I to też to ułatwia zdecydowanie.
0: No wspomniałaś o twojej córeczce, tak szczerze zastanawiałem się, czy to zrobić, czy nie, ale ja bardzo bym chciał, żeby to wybrzmiało. Mówiłem ci przed naszym wejściem antenowym. Chciałbym, żeby to wybrzmiało. Wiem, że jakby nie chwalisz się tym, nie żalisz się, może tak. To bardziej to stwierdzenie pasuje, ale no jesteś osobą, która ma niepełnosprawną córeczkę i borykasz się na pewno... Nawet nie wiem, jak to opisać po prostu, bo mi się to w głowie nie mieści, ile przed tobą jest codziennie zadań, a mimo to znajdujesz czas i chęci, żeby pomagać innym. No to po prostu jest pozycja na medal zasługująca. No, ale jesteś skromny, wiem, że tak możesz
1: tak
0: nie
1: daleko,
0: uważać.
1: Daleko bym tam nie tutaj nie potwierdzał tego, natomiast wiesz co, to w jakiś sposób pomaga mi. otwarcie to powiem. To daje mi kopa, daje mi siłę te działanie i to taka, ja sobie sam pomagam tym, można powiedzieć. Dopóki mam siłę, będę robił wszystko, aby w tym kierunku iść, tak? To też mówię, wiele pomogło mi przejść z sytuacji w życiu, gdzie ciężko było, tak? Gdzie powiedzmy, gdzie w pewnych momentach, gdzie się dowiadywałeś coraz to nowych rzeczy na temat córci. Więc bardzo mi to pomogło i to, powiedzmy, robię też dla siebie.
0: Niesamowite, naprawdę. Ale nie smutajmy.
1: Nie ma co.
0: Znaczy ja mówię o sobie, bo troszeczkę mnie to, mówię, jest to imponujące, troszeczkę smutne, ale przyznasz pewnie, że brakuje na pewno godzin w dobie, żeby połączyć swoje działania plus to, co robicie.
1: Tak, i są momenty takie, gdzie zerzamy się ze ścianą. To jest faktycznie, trzeba wziąć pod uwagę tutaj, że wszyscy pracujemy zawodowo też, tak? Mamy swoje prace, bo działalność charytatywna, czyli stowarzyszenie, robimy to charytatywnie, czyli nie biorąc żadnego wynagrodzenia.
0: Wbrew temu, co inni uważają. Niestety.
1: Zdarza się, ale to nie może spowodować, że przestaniemy pomagać, produkować to dobre.
0: No to byłaby tylko satysfakcja dla takich, dokładnie dla takich osób, więc jak najbardziej nie ma,
1: brakuje czasami, faktycznie brakuje tego czasu, ale ja mówię, tutaj trzeba zaznaczyć też, bo rozmawiamy, no akurat ja jestem tutaj, wiadomo, że nie możemy zaprosić wszystkich do studia, ale to jest gro, ja zaznaczam, to jest praca naprawdę bardzo wielu osób. Bardzo wielu osób.
0: No tak, nie udałoby się to bez takiej jedności.
1: Absolutnie nie. Ciągle powtarzam, że to jest takie koło zamachowe i każdy jest trybikiem. I powiedzmy, jeden zrobi mniej, drugi zrobi więcej, ale bez tej danej osoby, bez tego trybiku, te koło by nie poszło
0: dalej. Tak, dokładnie. Jak wygląda wasza obecność w różnych regionach Polski? Bo nie działacie tylko na naszym podwórku Pomorza Zachodniego. To są też ogólnopolskie akcje. Ostatnia akcja jest tego dowodem, tak? Czy to był finał w Bielsko-Białej?
1: Tak.
0: To opowiedz coś.
1: Krajowe Towarzystwo Autyzmu, oddział terenowy w Bielsko-Białej. Tak, działamy na terenie całej Polski. Staramy się wybierać gdzieś te miejsca, w którym pomagamy, gdzie mamy takie zaplecze, powiedzmy, członków, którzy działają tutaj przy tym, bo ciężko by było, gdy...
0: To dzięki tej grupie też, tak?
1: Tak, to też między innymi. Bo cała zbiórka to nie jest tylko finał, to są wiele miesięcy, można powiedzieć, wcześniej działań, czyli różnego rodzaju licytacji, puszki kwestarskie, które są rozstawione w całej Polsce. Tak,
0: jak na przykład, no tak jak z Wośpem na przykład, że akcja trwa...
1: Tak, sporo. To w ostatnim czasie...
0: Jest finał.
1: Ostatnia zbiórka tylko około 3 miesięcy, jeśli się nie mylę, trwała. Więc, czy nawet ponad 3 miesiące. Więc to jest wiele tych rzeczy, które w międzyczasie się dzieją. Tak? Finał to jest takie... przypieczętowanie tego, gdzie mamy konwent, tatuażu, koncerty, gdzie cieszymy się, przyjeżdżamy.
0: I też możecie się właśnie wszyscy zobaczyć, możecie się pobawić też i zrzucić już tą jakby presję tych działań, powiedzmy.
1: Tak, bo muszę powiedzieć, że jak się spotykamy, to jest wielka radość, naprawdę. To jest takie, tak jak mówię, na początku powiedziałem, budowanie grupy to było zbudowanie tej społeczności. I ta społeczność jest. Ja tylko jeszcze powiem taką jedną rzecz, gdzie jak ktoś przyjedzie pierwszy raz, nie widział się z nami, rozmawialiśmy przez Messengera czy przez jakieś komunikatory i się widzimy po raz pierwszy raz i rozmawiamy, jakbyśmy się znali 5 lat. To jest coś niebywałego, naprawdę.
0: Mega, mega. A możesz jeszcze wymienić kilka instytucji czy osób, którym pomogliście? Bo tutaj wspomniałeś o Krajowym Towarzystwie Autyzmu.
1: Tak.
0: Komu jeszcze udało wam się?
1: Znaczy, tak, bardzo często zakupujemy medyczny sprzęt specjalistyczny dla oddziałów dziecięcych
0: w zdrojach,
1: szpitali. Nie. Tak, w zdrojach między innymi, tak. Wspomagamy hospicja, takie coś jak świetlikowo dzięki nam. Ma samochód, dzięki którym może dojeżdżać do tych dzieci, które są naprawdę już tak chore, że nie mogą powiedzmy dojechać do...
0: A jakaś mięciary przeszło.
1: No i sprzęt różnego rodzaju. Kupujemy, fundujemy badania genetyczne takie dla dzieci z chorobami rzadkimi, które nie są refundowane, a są naprawdę kosztowne i wybieramy rodziny, których nie stać. A czasami takie badanie otwarcie powiem, ratuje życie, mm-hmm. albo daje znajdują jakiś powód choroby, mm-hmm. tak? Więc to jest coś ogromnie ważnego, tak? No, nie jesteśmy, to jest tylko taki ból gdzieś tam w sercu, z tyłu głowy też, że nie możemy więcej osób pomóc, tak? No, ale pomagamy to, co możemy.
0: Tak. Tak. I z tego, co wiem, przekazujecie sami osobiście, na przykład w danej placówce, sprzęt, tak?
1: Tak, tak. Jedziemy, zakupujemy ten sprzęt, jedziemy, przekazujemy.
0: Nie wyobrażam sobie emocji związanych z tym, ale opowiedz mi proszę o tym, jak już jesteście na miejscu i widzicie te chore dzieciaczki i przekazujecie ten sprzęt.
1: Wiesz co, to jest coś, bo podczas zbiórki, wiadomo, to jest pęd, czasami nerwy są, tych nerwów naprawdę jest dosyć sporo.
0: No każdy jest z nas tylko człowiekiem, prawda? Tak. I to jest dużo.
1: No, i podczas działania, wiesz, zmęczenie przychodzi i są te nerwy. Natomiast mam w głowie, utkwiło mi taki moment gdzieś w Szpitalu Zdrojach, gdzie przekazywaliśmy sprzęt, gdzie przyszły dzieci z oddziałów. Mhm. I te dzieci podczas przekazania wręczyły nam takie kwiatki z papieru własnoręcznie robione. Jejku. No to było coś niebywałego. To jest, i nagle, wiesz, te wszystkie nerwy, które były, wszystko spływa i mówisz sobie... Po to się robi.
0: To było w Zdrojach, tak?
1: No. Po to się robi, nie? I to, kurczę, to jest coś niebywałego. To, mówię, no mnie również ciarem przychodzą, jak sobie przypominam, no, bo to takie, mówię, zostało w pamięci, nie?
0: Ja pamiętam, że zaprosiłeś mnie, żebym z wami był, bo jako, że miałem przyjemność gdzieś tam troszeczkę być zamieszany w ten finał właśnie, tak. Nie mogłem ze względu na pracę, z tego co pamiętam, ale wiesz co... Boże, nie powinienem tak mówić, ile to zabrzmi, ale powiem to stuprocentowo szczerze. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, bo jestem też bardzo wrażliwy i znaczy na pewno niesamowite spełnienie, ale chodziłbym smutny chyba przez kilka dni po tym jednak. Musiałbym to odchorować w pewien sposób.
1: Co to jest?
0: Wiesz, co mam na myśli? Tak, jednak tak. Te emocje. Ale z drugiej strony, no świadomość tego, że się tak pomogło, no to jest coś najpiękniejszego.
1: To nadbudowuje nad to wszystko, wiesz, i to góruje. To góruje nad wszystkimi emocjami i to...
0: No, racja, na pewno.
1: To daje kopa, nie? I myślę, że nie tylko mi, że wielu osobom, które tutaj działają z tym. Mm, ja ciągle powtarzam, że to nie jestem tak, tylko tak, ja, tak. Tylko to jest całe...
0: Oczywiście pozdrawiamy wszystkich.
1: Oczywiście, pozdrawiamy.
0: Całe stowarzyszenie, mam nadzieję, że nas słuchacie.
1: I członków grupy.
0: Tak, prawda, i członków grupy, całe ponad 22 tysiące.
1: Dokładnie tak, na całym świecie.
0: Na całym świecie. No właśnie, a jak już wspomniałeś, że poza granicami Polski, jakie miejsca mógłbyś wymienić? Kojarzysz tak?
1: Stany Zjednoczone, 100 osób.
0: Okej, no to już tak właśnie na strzała. No. Super, super. Powiedz mi, takie może trywialne pytanie, ale chciałbym, żeby to wybrzmiało. Gdzie widzisz Stowarzyszenie Broda i Tatuaż za 5 lat?
1: Gdzie widzę? Mhm. Może nie tak. Może jeżeli mogę, wiem, że to ty prowadzisz to, ale może powiem tak, produkujące dobro.
0: No to świetna odpowiedź. Produkujące dobro.
1: Tak.
0: Jeszcze, ale bez tej presji, że trzeba więcej, tylko bez po prostu robić
1: swoje. Żadnej presji, absolutnie nie. Mhm. Nie można w ten sposób działać, bo w pewnym momencie... zastanawiasz się, a po co ta presja? Czy po to, żeby się pokazać, że zrobiłeś więcej? Nie. Robisz to dlatego, żeby komuś pomóc. A czy zrobisz to w mniejszym stopniu, czy w większym, to jest ta sama pomoc. Mhm. Więc... Ale całe szczęście za każdym razem jest rekord, więc...
0: Jakoś tak się przypadkiem staje, że jest rekord.
1: Więc również podwójnie się cieszymy.
0: To świetnie. Fajnie o tym mówiłeś nagle tak to... Ten balonik przebiłeś, że... No. Ale jest ten rekord. No... Świetnie. Powiedz mi jeszcze na koniec naszej rozmowy o waszych najbliższych działaniach.
1: Najbliższe działania. Jestem w trakcie właśnie ustalania, jesteśmy. Mhm. Tutaj Szczecin. Finał 23-24 października.
0: Tak. Gdzie też będę miał przyjemność być.
1: Tak, dokładnie. gdzie będziemy wspólnie.
0: Super.
1: Oddziały dziecięce Szpitala Zdroje, psychiatria i neonatologia.
0: Bardzo ważny temat, bardzo ważny i bardzo się cieszę, że coraz bardziej nagłaśniany.
1: I powiem ci, że podczas poprzedniej zbiórki, do samej zbiórki dołączyliśmy po raz pierwszy kampanię ogólnopolską. Tak. Znaczy to było na temat autyzmu. W tej chwili będziemy do tej psychiatrii i do tej zbiórki na neonatologię będziemy prowadzili kampanię odnośnie właśnie hejtu, depresji dzieci. Mhm. Bo to jest ogromnie ważny temat.
0: Ogromnie ważny, dokładnie.
1: I myślę, że warto go poruszyć, więc będziemy prowadzili niejako kampanię oraz zbiórkę. Mhm.
0: Świetnie. Nie mogę się doczekać, naprawdę. Tym bardziej, że to jest tak naprawdę zaraz, bo czas leci niesamowicie. Tak. A macie już plany na kolejną akcję, że tak jeszcze cię tutaj pociągnę za język? Czy skupiacie się teraz na tym, co jest i po prostu później będziecie ustalali kolejny cel?
1: Mamy gdzieś tam plany, natomiast nie chciałbym mówić o nich. Jasne. Ze względu na to, że to jest czasami silny, bo czasy są...
0: Będziemy się spotykać, będziemy rozmawiać.
1: Dokładnie tak. Dokładnie
0: na bieżąco.
1: Tak. Ale mamy plany już dalekosiężne, gdzieś tam
0: powiedzmy. Zdziwiłbym się, jakby ich nie było, ale...
1: Nawet na 4 lata, także to...
0: Jasne, świetnie. Więc dobro będzie produkowane cały czas, o to nie musimy się martwić. Moim gościem był Jarosław Papcio-Posiewka ze Stowarzyszenia Broda i Tatuaż. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
1: Dzięki serdeczne, wszystkiego dobrego, pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy.
2: SK Szczecin.
3: I na sam koniec również zapraszam was na moją rozmowę. Dzisiaj w studiu jest ze mną Kasia Plater-Zyberg z Filharmonii. Cześć.
4: Cześć, dzień dobry.
3: No i właśnie, i dlatego, że Kasia jest z takiego miejsca, a nie z innego, porozmawiamy o tajemnicach, jakie skrywa Filharmonia. Jesteś na to gotowa?
4: Jestem na to gotowa. Trochę tych tajemnic jest i z jednej strony wydawać by się mogło, że po ponad 10 latach, kiedy stoi ten budynek przy Małopolskiej w Szczecinie, te rzeczy nie są tajemnicami, bo trochę o nich mówimy, ale z drugiej strony zdaję sobie też sprawę z tego, że nie wszyscy wiedzą i może się okazać, że wyciągniesz ze mnie dzisiaj coś.
3: No to liczę oczywiście. Powiedz tak na starcie, dlaczego w ogóle Filharmonia wygląda tak, jak wygląda?
4: Dobra. Dlaczego taki blaszak?
3: Dlaczego taka ikona?
4: Dlaczego taka ikona? W ogóle trzeba by było sięgnąć do historii, bo zanim Filharmonia przeniosła się do nowego budynku w 2014 roku, to przez wiele, wiele lat miała swoją siedzibę w jednym ze skrzydeł Urzędu Miasta. Jak spojrzymy na Urząd Miasta, stojąc tak na wprost na placu Armii Krajowej, stojąc właśnie przed Urzędem Miasta, to na wprost mamy te wszystkie biura prezydenta, po prawej stronie mamy biuro obsługi interesanta, a po lewej w tej chwili jest Urząd Stanu Cywilnego, ale tam kiedyś urzędowała Filharmonia. W tej chwili sala sesyjna Rady Miasta znajduje się w sali, która kiedyś była salą Filharmonii właśnie.
3: Naprawdę? I tak wszyscy się tam mieścili?
4: Wszyscy się tam mieścili. Tam, z tego co pamiętam, było około 400, żeby teraz nie skłamać, ponad 400 miejsc. Było 440 czy 450. Na pierwszym piętrze była ta właściwa część widowni i dodatkowo jeszcze po wejściu na drugie piętro można było zająć miejsca w 4 czy 5 takich małych lożach. Z tym, że no właśnie, była to sala dostosowana do tego lata temu, dostosowana do tego, żeby filharmonicy mogli tam grać, wyłożona drewnem, tak jak Pan Bóg przykazał, jak to się robi w salach koncertowych, ale było w niej słychać samochody jeżdżące i trąbiące gdzieś tam w okolicy Jasnych Błoni. Ta akustyka nie była dobra. No i bo ja sama jeszcze przez ostatni rok działania Filharmonii właśnie w starym budynku, tam w Urzędzie Miasta, pracowałam tam już. No, warunki były nieporównywalne. Garderoby były małe, biura były małe. Kiedy filharmonicy i szczecińska orkiestra urzędowali jeszcze w tej starej siedzibie, zawiązał się taki społeczny komitet na rzecz budowy nowej siedziby. W tym komitecie znaleźli się i muzycy, i melomani, i znane osoby z miasta, jednymi z czołowych ludzi, którzy działali w tym komitecie, była między innymi poprzednia, właściwie wtedy ówczesna dyrektorka Filharmonii, pani Jadwiga Igielsak. Był na przykład ówczesny koncertmistrz Jan Waraczewski, na którego cześć nazwaliśmy też takie coroczne koncerty Muzyka na Wodzie, które organizujemy i których zresztą pan Jan był pomysłodawcą. Po latach takiego agitowania na rzecz budowy nowej filharmonii rozpisano konkurs architektoniczny, do którego zgłosiło się w ogóle kilkadziesiąt różnych biur projektowych. Projekt konkursowy ostatecznie wybrano w 2007 roku.
3: Powiedz, ty w ogóle pamiętasz te czasy? Czy dla ciebie to jest coś takiego, co nabyłaś po prostu gdzieś tam pracując teraz?
4: W 2007, tak, to ja już mieszkałam w Szczecinie czytałam w gazetach, tak? Czytałam w gazetach.
3: Po prostu, okay.
4: Tak, czytałam o tym wszystkim.
3: Czyli jeszcze tego aż tak mocno nie przeżywałaś?
4: Nie. Wtedy jeszcze nie. Ja w Filharmonii zaczęłam pracować w 2013 roku, tak, w 2013, więc no, od tego momentu już gdzieś tam bardziej się w temat wgryzłam. No ale od tego w ogóle samego rozstrzygnięcia konkursu do budowy Filharmonii też trochę czasu minęło. A dlaczego taki projekt? Tych projektów w ogóle było wiele i tak z tych wszystkich zebranych informacji od ludzi, którzy wtedy się tym zajmowali, no wiem, że projekt hiszpańskiego biura właśnie Barozzi Vega najbardziej wszystkim przypadł do gustu. Po pierwsze dlatego, że był inny. I moim zdaniem to jest w ogóle świetny pomysł, żeby w tkankę miasta wplatać architekturę, która jest różna, jest inna. Było wiele głosów, jak już ten budynek wyłaniał się i pojawiała się elewacja. Przeciwnicy mówili, że wygląda jak blaszak, jak garaż. Porównywali do hali Tesco, która tam kiedyś na Pomorzanach jeszcze stała. No, dużo było różnych takich mało pochlebnych opinii, a z drugiej strony druga połowa ludzi mówiła, że tak, jest super, jest nowocześnie, jest elegancko. Pomysł architektów na to, żeby zrobić spiczaste dachy, jest świetny, bo to jest takie nawiązanie do starych kamienic w miastach hanzeatyckich. Szczecin też tam do nich należał kiedyś, że pionowe elementy na tej elewacji zewnętrznej rzeczywiście, jak się spojrzy, to przypominają organy. Bo takie też było założenie architektów. Pamiętam, jak otwieraliśmy w 2014 roku, z jednej strony słyszeliśmy, no na pewno nie wypełnią całej sali, po co im ten prawie 1000 miejsc, kto chodzi do filharmonii, kto przyjdzie do filharmonii, rok, dwa i ludzie przestaną wypełniać salę, bo minie ta ciekawość budynku, no to proszę Państwa, wcale nie minęła.
3: Ludzie chodzą do filharmonii jeszcze?
4: Ludzie chodzą do filharmonii. Są takie koncerty, które się wyprzedają na pniu. Można powiedzieć, że każdy piątek taki symfoniczny, bo w piątki gramy muzykę symfoniczną. W pierwszej części, piątki to są dwuczęściowe koncerty. W pierwszej części zazwyczaj jest jakiś koncert z solistą, instrumentalistą, a w drugiej części gramy symfonię. Nie wiem, Malera, Brucknera czy innego kompozytora i mamy pełną salę po 10 latach. Więc to chyba nie tak, że już teraz budynek ich ciągle przyciąga, tylko przyciąga ich muzyka. To jest w ogóle super sprawa.
3: Ale w ogóle mnie to nie dziwi, że są pełne sale, no bo tak mi się wydaje, że teraz właśnie ludziom tego brakuje. Brakuje tej kultury, dlatego tak tłumnie chodzimy do opery, do teatru, do filharmonii, bo chcemy tej sztuki. Że to wróciło po prostu.
4: Może to jest też kwestia tej przerwy, która była przez pandemię. Nie wiemy tak naprawdę, czy zainteresowanie, czy to koncertami w filharmonii, czy jakimikolwiek innymi, czy sztukami teatralnymi byłoby duże, gdyby nie ta pandemiczna przerwa, która jednak nam coś zabrała.
3: Oczywiście.
4: My staraliśmy się czasami karkołomnie może, ale staraliśmy się być cały czas z tymi naszymi melomanami. Nasi muzycy nagrywali filmiki z domów. Potem zaczęliśmy...
3: Były koncerty online?
4: Były koncerty online,
3: tak.
4: Były koncerty online i to niektóre były na żywo, jak już można było, wtedy były limity. Można było maksymalnie trzeba było między muzykami zachować odpowiednie odstępy i wyszło nam, że maksymalnie możemy 40 osób posadzić na scenie. W związku z tym trzeba było zacząć szukać muzyki, takiej literatury muzycznej na mniejsze składy orkiestrowe. To też było wyzwanie. Ale na przykład zdarzało nam się w przestrzeniach filharmonii nagrywać muzyków osobno. Każdy z nich wykonywał swoją partię orkiestrową. Każdy z nich grał swoją część, a potem dopiero na montażu składaliśmy to w całość i wychodziło z tego całe dzieło muzyczne, chociaż każdy muzyk nagrywany był osobno. No, różne były kombinacje i rzeczywiście fajne rzeczy czasami z tego wychodziły. A po pandemii powolutku wracało to zainteresowanie, też strach ludzi troszeczkę mijał. No i mamy nadal całe sale na koncertach. To jest bardzo budujące, bo ciągle nam się chce. Mhm. Zupełnie inaczej gra się do pustej sali, zupełnie inaczej z perspektywy tych na przykład działów administracyjnych. Zupełnie inaczej planuje się i szykuje kolejne koncerty, kiedy wiemy, że ludzie chcą do nas przychodzić i chcą efekty naszej pracy, pracy orkiestry oglądać, chcą ich słuchać. To też jest takie... dające takiego fajnego kopa do pracy dalszej.
3: No i powiedz, i teraz jak ludzie przychodzą, to jaki jest ten odbiór tego budynku? Że znowu są tacy podzieleni, że bo to jest puszka, czy raczej są zafascynowani tą architekturą?
4: A nadal jest różnie.
3: Różnie.
4: Tak, to jest w ogóle ciekawe. Oczywiście no to nie jest już temat, który grzeje, tak? I który rozbudza takie emocje jak 10 lat temu, ale nadal opinie są różne. Mi nawet zdarzało się i nadal zdarza oprowadzać różne grupy po budynku i opowiadać o tym, co robimy i o historii samego miejsca. I też słyszę od ludzi, że no fajnie, ale ładne to złoto w tej sali, ale wie pani, z zewnątrz to tak wygląda tak mogliby to inaczej zrobić, nie? Więc opinie nadal są różne, ale każdy ma też prawo do swojej opinii. My nie zmienimy tego, jak wygląda budynek. Nam się on podoba, bo też daje dużo różnych możliwości. To nie chodzi tylko o to, że z zewnątrz jest biały, a powinien być z cegieł, tak jak budynek komendy obok. Przede wszystkim mamy tak naprawdę trzy sale koncertowe. Wydawać by się mogło, że dwie, bo jest ta złota, duża symfoniczna, jest mała, czarna sala kameralna, ale jest też hol główny, którego ściany wyłożone są jeszcze panelami akustycznymi. Dzięki temu nie ma tam takiego echa, jak na przykład w katedrze. Kiedy wchodzimy do kościoła, do jakiegoś wysokiego budynku, to echo aż się niesie. U nas tego nie ma.
3: I w holu też dużo ci się dzieje jednak.
4: No właśnie.
3: Są wernisaże, są koncerty. To też jest taka przestrzeń, którą fajnie można wykorzystać.
4: Fajnie można wykorzystać. To jest przestrzeń, która żyje, w której też się dużo dzieje. Możemy tam organizować koncerty, możemy tam organizować potańcówki na przykład, bo też nam się zdarzało. Mamy taki projekt, nazywa się Turniej Muzyków Prawdziwych, kiedy do Szczecina zjeżdżają muzycy wykonujący muzykę tradycyjną, ludową. I gdzieś tam jeszcze eksperymentujący wokół niej. I jednym z punktów programu jest Dom Tańca. Rozkładamy wtedy parkiet w holu. Tych muzyków stawiamy na małej scenie i można sobie potańczyć. Fajfy robimy. Robimy fajfy, takie międzypokoleniowe. Nazwa fajfy pochodzi od godziny, o której one się oryginalnie odbywały. U nas też się odbywają, 5 o'clock, o godzinie 17. Najbliższe takie fajfy będą teraz pod koniec maja na festiwalu Słyszę Dobre Dźwięki. No i też na scenie swingujący zespół, a cały hol wypełniony rodzinami, duże zainteresowanie jest na przykład seniorów i wszyscy się po prostu świetnie bawią, tańczą, nie przy muzyce klasycznej i nie przy Chopinie, tylko przy dźwiękach swingu. Więc takie rzeczy też robimy, to też przyciąga ludzi i pokazuje, że jesteśmy albo staramy się być otwarci na wszystkich i nie zamykać się i nie tworzyć też takiego wizerunku instytucji, która jest sztywna i do której trzeba przyjść tylko i wyłącznie pod krawatem albo muchą ciasno zawiązaną i w boa z piór, bo inaczej nie zostaniemy wpuszczeni. Nieprawda, proszę Państwa, zapraszamy. W Adidasach też można.
3: W dresie też można?
4: Zdarzało się. Powiem więcej, często przychodzą do nas w piątki na przykład turyści z pytaniem, bo przyjechali na weekend albo tylko na jeden dzień i pytają w kasie, czy jest szansa kupić bilet albo jakąś wejściówkę stojącą, bo oni by bardzo chcieli posłuchać orkiestry, zobaczyć, jak taki koncert u nas w sali wygląda. Ale wie pani, bo ja mam tylko bluzę polarową i takie trekkingowe buty, no i ten plecak, bo tak przyjechałem. No dobrze, no proszę.
3: To tak po prostu.
4: Można. Oczywiście ja sama bardzo lubię piątkowe koncerty i bardzo lubię założyć szpilki, ładną spódnicę, podmalować oko i tam jakąś szminką usta. Lubię się poczuć elegancko i wiele osób też traktuje wyjście do Filharmonii jako takie małe święto, kiedy właśnie można się...
3: Idealny plan na randkę.
4: Na przykład dobry plan na randkę, tak. I można ten wieczór spędzić właśnie też jeszcze ładnie, elegancko ubranym, ale jeśli komuś to, jeśli ktoś w takim bardziej formalnym stroju czuje się mało komfortowo, woli strój casualowy albo po prostu chadza w dżinsach i chce przyjść w dżinsach, to też może, bo muzyki można słuchać na słuchawkach gdzieś tam w domu, można sobie muzykę puścić w streamingu z winyla, z płyty CD, można przyjść na koncert, można jej słuchać w kuchni, można jej słuchać w filharmonii. Do tego też wszystkich zachęcamy.
3: No i co? I w sumie ta nasza szczecińska filharmonia stała się taką ikoną, że w sumie wydaje mi się, że często ludzie jak myślą o Szczecinie, to widzą od razu właśnie ten budynek, że często na przykład w telewizji, jak są pokazywane wiadomości ze Szczecina, też jest pokazywany ten budynek i zawsze po prostu fascynowana przed telewizorem siedzi moja mama i oczywiście za każdym razem jest, że ona widziała ten piękny budynek.
4: Tak, zgadza się. To jest już budynek, który rzeczywiście kojarzy się bardzo mocno ze Szczecinem. Na pewno pomogły nam w tym te wszystkie nagrody, które się wysypały rok po otwarciu. Poczynając od tej chyba najważniejszej, mówi się, że to taki architektoniczny Oscar, czyli nagroda imienia Mies van der Rohe, i którą dostaliśmy w 2015 i po tym posypały się kolejne wyróżnienia, kolejne publikacje gdzieś tam w mediach. Zresztą do tej pory, nawet ostatnio, no nie powiem gdzie, żeby nie robić reklamy, ale czytałam artykuł o tym, że sale koncertowe w Polsce są coraz lepsze i na światowym poziomie, i tam też także obok Nospru, obok NFM-u została wymieniona Filharmonia w Szczecinie, bo rzeczywiście tak od strony akustycznej ta nasza sala symfoniczna jest bardzo dobra i jest chwalona przez artystów, a różni artyści się przewinęli przez naszą scenę i przez Złotą Salę, więc to też cieszy, że ludzie rozpoznają budynek, że są zainteresowani też nawet niekoniecznie koncertami, oczywiście też, ale właśnie niekoniecznie tymi koncertami, a samym budynkiem, bo oferujemy też zwiedzanie budynku z taką małą historią miejsca jeszcze opowiedzianą, i to zwiedzanie też wzbudza bardzo duże zainteresowanie. W majówkę chociażby śmiałam się trochę z koleżanki, która odpowiada za to zwiedzanie, mówiąc do niej: Kamila, ty myślisz naprawdę, że w majówkę ktoś tu przyjdzie? Ty robisz 4 tury zwiedzania i myślisz, że ktoś tu przyjdzie? Przecież ma być ładna pogoda, wszyscy będą siedzieli na grillu. Nie miałam racji, biję się w pierś i szapoba dla Kamili, że to zorganizowała, bo wszystkie 4 tury, znaczy były 4 tury i na każdej było ponad 150 osób, i to byli turyści, którzy przyjechali do Szczecina i chcieli Filharmonię zobaczyć. Nie miałam racji, przyznaję publicznie, możesz to puścić na antenie. Rację miała Kamila.
3: Dobrze, przyznała się. To w takim razie, jak to teraz wygląda po latach funkcjonowania tego budynku? Co tam takiego się dzieje? W sensie chodzi mi właśnie o te koncerty, o to, jak tak wewnętrznie żyje Filharmonia.
4: No teraz to już chyba jesteśmy dobrze naoliwioną maszyną, w której każdy trybik działa jak powinien. Znaczy, to oczywiście zdarzają się jakieś tam większe czy mniejsze wpadki, ale zawsze staramy się robić wszystko tak, żeby odbiór naszej pracy był jak najlepszy. I myślę, że po latach, no wiadomo, przez te 10 lat zespół też się trochę wymienił, ale jesteśmy taką grupą ludzi, którzy przede wszystkim lubią ze sobą pracować, dobrze się już znają, mówię tutaj też o orkiestrze i o zespole administracyjnym, i chyba dzięki temu ta praca no, sprawia nam satysfakcję. Tak jak mówiłam wcześniej, naprawdę świetnie jest widzieć pełną salę i widzieć tych ludzi, którzy przychodzą na koncerty, nie tylko co piątek, ale też przecież na inne, bo mamy w swojej ofercie i nie wiem, muzykę jazzową, jakieś koncerty kameralne, mnóstwo różnych edukacyjnych działań, to też jest w ogóle super sprawą, że i rodzice, i nauczyciele tą młodzież do nas przyprowadzają. Pewnie będzie taki moment, że te dzieci nie będą chciały chodzić do Filharmonii, bo przyjdzie chwila na bunt, ale liczymy na to, że potem wrócą do nas jako tacy bardziej świadomi odbiorcy i melomani.
3: To przez te lata swojej pracy, jakbyś mogła powiedzieć, co takiego się działo w Filharmonii, co cię rozbawiło? Bo na pewno są jakieś anegdoty, które po prostu jak o nich myślisz, to po prostu chce ci się płakać ze śmiechu. Oho. I tak. Czuję, że dobrze trafiłam.
4: Tak, oj, dobrze trafiłaś. Nie, no jest tego sporo, naprawdę. Długo chyba by wymieniać. Ja zawsze z rozrzewnieniem nie, tego nie powiem. Nie mogę tego... Mogę powiedzieć o gołębiu?
3: Możesz.
4: Nie wiem nawet, czy to był gołąb. W sumie, bo mamy w Filharmonii trzy okna.
3: Naprawdę tylko trzy okna?
4: Tak, są tylko trzy okna. Jeszcze w kilku pomieszczeniach są takie otwierane okna, między innymi w gabinecie pana dyrektora jest okno, które się otwiera, tylko po jego otwarciu widzimy zewnętrzną część elewacji. O elewacji jeszcze powiem, bo to też jest w sumie ciekawe. Ale nie ma widoku, bo tak. A takie okna, przez które coś widać, które mają normalne szyby, są trzy, przy czym te okna się nie otwierają. One się znajdują w publicznych przestrzeniach, są duże, ładne, wchodząc do sali symfonicznej można sobie spojrzeć przez takie okno. No i kiedyś na wysokości trzeciego piętra na takiej szybie swój ślad zostawił jakiś ptak. Prawdopodobnie gołąb, bo to całkiem spore było. No, czasami się tak zdarza, że tym zwierzętom, tym ptakom gdzieś tam się świat odbije w szybie i się pomylą, lecąc.
3: No i ktoś musiał to umyć.
4: I ktoś musiał to umyć, tak. A musisz wiedzieć i muszą państwo wiedzieć, że to też nie jest taka prosta sprawa umyć filharmonię, bo nie ma w tym kraju za dużo firm, które od tak z dnia na dzień oferują dźwig i usługę mycia na wysokości, więc musieliśmy trochę czekać, aż ten dźwig z ekipą sprzątającą przyjedzie i będziemy mogli umyć filharmonię. Ale to jest w ogóle ciekawe też, bo zawsze jak myjemy elewację z zewnątrz, to jest bardzo duże zainteresowanie tym tematem, także mediów. Pojawiają się pytania, jak często to robimy, kto nam to robi i tak dalej, i tak dalej.
3: Bo w sumie co, jakbyście tego nie robili, to budynek by nie był tak piękny i tak czysty z pewnością.
4: On się w ogóle bardzo szybko brudzi, o tym też trzeba pamiętać. I najbardziej się oczywiście brudzi od dołu, od chodnika patrząc, idąc w górę. Jak wysoko możemy, tak myjkami tam ciśnieniowymi sami własnym sumptem czyścimy ten budynek, no ale przynajmniej raz do roku trzeba jednak zawołać fachowców, którzy wykonają pracę na wysokościach, wyczyszczą dach, wyczyszczą te wyższe partie budynku, umyją porządnie okna, bo tego sami nie jesteśmy w stanie zrobić. I w ogóle cała ta biel, która jest też w środku w budynku, no ona też jest kłopotliwa, jeśli chodzi o utrzymanie. Nawet teraz po 10 latach, jak się spojrzy na kafle, które są w holu, one już nie są takie białe, jak były kiedyś. Nadal jest efekt wow, ale ja wiem, że ta biel była bielsza.
3: Nie możesz tam chodzić po prostu z białą rękawiczką.
4: Aż tak to nie. Ale rzeczywiście wymaga to dużo uwagi i dużo pracy, żeby utrzymać ten budynek. Chyba nam się to udaje, bo skoro robi wrażenie, to...
3: Oczywiście.
4: Tak, to chyba robimy to dobrze. Ale to jest rzeczywiście też wymagające.
3: Z tym gołębiem.
4: Gołąb w końcu został zbyty z szyby, ale ja to też właśnie opowiadam jako taką anegdotę. No, nie możemy tych okien otworzyć. Trzeba to robić z zewnątrz, a jest tak wysoko, że...
3: To od razu musi być akcja.
4: Tak, musi być od razu duża akcja do tego. Zgadza się. Tak samo na przykład ze złoceniami w Złotej Sali.
3: Szczoteczkami?
4: Nie, tam nie można sobie czyścić od tak, bo cała sala wyłożona jest drewnem i to drewno poza parkietem, poza sceną, przykryte jest płatkami szlak metalu. To jest takie imitujące złoto materiał, takie cienkie listki, którymi się też między innymi pozłaca ramy obrazów. I wszystkie ściany i sufit wyłożone są małymi kwadracikami, 10 na 10. Ręcznie każdy z nich był przyklejany. Panie miesiącami ze specjalnej ekipy siedziały na rusztowaniach w białych rękawiczkach, z pędzelkami w rękach, przyklejały.
3: Czyli blisko z tymi szczoteczkami.
4: No trochę tak. I to była naprawdę taka bardzo mrówcza robota. No ale każde zadrapanie, proszę Państwa, wchodząc do złotej sali, nie skrobiemy, nie drapiemy, to nie jest prawdziwe złoto, nie opłaca się zbierać tych okruszków.
3: Ktoś tak robi?
4: Teraz już nie, ale na początku, jak przez filharmonię przetaczały się właściwie setki, tysiące zwiedzających, no to każdy próbował.
3: Bo to trochę jak się jeździ do innych miast i to jest, wydaje mi się, że ludzie mają takie podejście, że jak pogłaszczę ten pomnik, to będę miał szczęście.
4: No może i tak, no głaskać można, nie skrobimy paznokciami po prostu.
3: I tutaj stawiamy kropkę. Dziękuję, że spędziliście ten czas razem ze mną. Do usłyszenia.
2: SK Szczecin. SK Szczecin News.
0: Witam wszystkich, Krzysztof Baziuniak. W dzisiejszym lokalnym magazynie porozmawiamy z ambasadorami Szczecina. Będzie naukowo, literacko, ale i fotograficznie. Koniecznie zostańcie z nami.
2: SK Szczecin.
0: Mam ogromną przyjemność gościć panią doktor inżynier Agnieszkę Piegat.
5: Dzień dobry.
0: Teraz w ogromnym skrócie, bo jeżeli miałbym przedstawić panią doktor należycie, zajęłoby to troszeczkę czasu, więc pokrótce, tak by nasi słuchacze mogli się zorientować, kim pani jest. Naukowczyni ZUT, która wraz ze swoim zespołem ZUT-u oraz PUM-u opracowała nową metodę terapii raka z wykorzystaniem nanocząsteczek. Zdecydowałem się akurat na ten fragment, bo jest bardzo, brzmi imponująco, prawda?
5: Tak.
0: I możemy na początek rozwinąć tak żebyśmy, i nie tylko nasi słuchacze, i tak, żebym ja również zrozumiał, o co chodzi.
5: Tak, więc naszym pomysłem, czy ideą była próba stworzenia nośnika dla leku, czyli my nie opracowujemy jakby nowego leku, tylko sposób jego bardziej bezpiecznego dostarczenia. Mhm. Więc gdybyśmy to sobie mieli wyobrazić, to pacjentki, które chorują na raka jajnika, szczególnie w zaawansowanej formie, kiedy już mają przerzuty do otrzewnej, czyli do wnętrza naszej jamy brzusznej, no bardzo trudno jest lekarzom dotrzeć do wszystkich ognisk, usunąć te wszystkie komórki nowotworowe, więc my staramy się opracować taki nośnik dla leku, żeby trafiać właśnie bezpośrednio w komórki rakowe, więc można by powiedzieć, że to jest taka terapia celowana, a tym samym bezpieczniejsza dla pacjentek.
0: Mhm. To jest chyba tak z każdą chorobą, że jeżeli już dotrze do otrzewnej, to już jest bardzo niebezpiecznie, prawda?
5: No to jest już, tak jak mówię, stadium, które jest już bardzo agresywne, które ciężko opanować, ponieważ ciężko lekarzom właśnie znaleźć wszystkie ogniska chorobowe. No i to rozprzestrzenianie się jest wtedy zdecydowanie bardziej agresywne.
0: Mhm. Czy tą nową metodę terapii można nazwać przełomem?
5: Wydaje nam się, że tak, bo na tyle, na ile robiliśmy przeglądu literatury dostępności na rynku, to owszem są różne sposoby dostarczania leków przeciwnowotworowych, natomiast do tego zastosowania, wykorzystując te właściwości, tutaj powiem słowo klucz, mukoadhezyjne, czyli taką zdolność przyczepiania się do śluzu, nie ma na tą chwilę. Okay. Natomiast my jesteśmy jeszcze bardzo na początku.
0: Okej, okay, no tak, bo to trzeba sprawdzić i zweryfikować, zrobić konkretny research, czy coś takiego w nauce się, czy już czegoś takiego nie było, tak? Dobrze rozumiem?
5: Tak, no nauka teraz bardzo intensywnie się rozwija, mm-hmm. także nadążyć za tym wszystkim jest tak. trudno.
0: Natomiast na coś to jedno, ale jeszcze trzeba zobaczyć, czy w międzyczasie ktoś
5: dokładnie,
0: też nie wpadł na to samo.
5: Dokładnie, więc tutaj na pewno powiedziałabym, czas się liczy, natomiast mm-hmm. Poza czasem potrzebujemy też mm-hmm. finansowania, więc tutaj walczymy na pewno z tym, żeby to pchnąć dalej do przodu.
0: Jasne, a jeżeli chodzi o finansowanie, to tak przez moją ciekawość mhm. dopytam, można liczyć na wsparcie nawet nie wiem, kogo wymienić właśnie, czy miasta, państwa, czy instytucji.
5: No, my na tą chwilę opieramy się głównie na różnego rodzaju instytucjach, które finansują po prostu naukę, tak? Mhm. Więc to są różnego rodzaju i państwowe, i fundacyjne instytucje, mhm. Także no póki co to są te pieniądze.
0: Mhm. No to tak właśnie tytułem wstępu, jeżeli chodzi o dokonania, ale mówię, to jest tylko jego naprawdę malutka część. Spotkaliśmy się głównie z tego względu, że jest pani jednym z ambasadorem kampanii Pomorze Zachodnie, Możesz Wszystko. Jak pani się widzi w tej roli? Mam na myśli to, że kampania mówi o tym, że w każdej chwili można zmienić bieg swojej historii, zawodowy czy też inny, niezależnie od wieku. I jak to się przekłada na pani historię?
5: No, myślę, że zostałam wybrana i zaproszona do tego projektu właśnie po części ze względu na tą działalność naukową, po części też z tego względu, że od początku ta ścieżka naukowa nie była tą moją ścieżką taką, powiedziałabym, zaplanowaną.
0: Okay.
5: Ja generalnie miałam inny pomysł trochę na życie, albo przynajmniej powiedziałabym może marzenia, to była farmacja albo psychologia. Nie udało się. Skończyłam naszą Politechnikę Szczecińską, gdzieś tam właśnie dotknęłam tematu biomateriałów, czyli tych materiałów dla medycyny i to mnie wciągnęło. Natomiast no, praca naukowca, czy praca w ogóle na uczelni jest taką pracą, gdzie cały czas trzeba się rozwijać, cały czas trzeba się dokształcać. Ja też nie lubię siedzieć w miejscu, więc sobie coś tam co chwilę wynajduję do działania, więc myślę, że dlatego podpasowałam do tego projektu.
0: Mhm. No tak, no bo to nie jest... Pani przypadku, w przypadku naukowca zdobyć, nabyć daną wiedzę i już, tylko faktycznie to się tak wszystko rozwija w takim tempie, że wy cały czas musicie robić aktualizację, że tak,
5: tak
0: powiem.
5: Tak, tak, to jest cały czas ładowanie nowych wiadomości. No tym bardziej, że moja praca to nie

0: Też było takie morze, to nie było
1: tak,
0: takie...
1: więc, no bo to człowiek taki był wtedy niepewny, więc ja pamiętam, jak poszłam do mojej pani promotor i zapytałam, czy ona by mnie widziała może na doktoracie i taka pamiętam te emocje takiej niepewności, czy będę wystarczająco. Powiedziała, że tak. Byłam jej drugą doktorantką, więc zaraz po studiach magisterskich rozpoczęłam studia doktoranckie, w trakcie których też udało mi się i wyjeżdżać, i skończyć jeszcze studia podyplomowe z biomateriału. Więc się nakręcałam, że tak powiem, do działania. Mhm. Potem po doktoracie, no to już dostałam najpierw posadę na uczelni jako asystent, a obecnie jestem adiunktem. Mhm.
0: Jakie umiejętności poza wiedzą specjalistyczną są według pani kluczowe dla osoby, która chce stale się rozwijać naukowo i zawodowo? Mhm.
1: Myślę, że w takim rozwoju najważniejsza jest ciekawość. To trzeba chcieć po prostu, trzeba szukać sobie możliwości i bo jeżeli ktoś zostanie w miejscu, będzie starał się tylko robić od do, no to na pewno nie jest, nauka to nie jest obszar, gdzie da radę się zatrzymać i robić. Znaczy wiadomo, że takie osoby na pewno też są, ale tutaj, żeby... Mnie ta chęć jakby poznawania napędza, więc to jest na pewno... Ja bym pierwsze co to powiedziała, że ciekawość.
0: Ciekawość, czyli ta ciekawość jest takim motorem napędowym, no bo na pewno robi pani bardzo dużo rzeczy i na pewno przychodzi zmęczenie i zwątpienie, jak w przypadku każdej osoby z różnych dziedzin.
1: Dokładnie.
0: Więc to ta ciekawość jest faktycznie cały czas tym takim punktem numer jeden?
1: Ja już kilkakrotnie podkreślałam też, że ja jestem trochę taką idealistką. Ja bym bardzo chciała coś po sobie zostawić, więc dla mnie jeszcze jest ten taki wymiar, powiedziałabym, utylitarności albo działania takiego dla ludzi. Więc tutaj te materiały dla medycyny faktycznie są takim obszarem, że nawet jeżeli powiedzmy tego aktualnego projektu nie dowiozę do końca, że ten sposób znajdzie się na rynku, ale dołożę ileś cegiełek, no to będę miała takie poczucie spełnienia. To jest jedna rzecz. Wiadomo, że zdarzają się momenty zwątpienia, kiedy po raz enty, nie wiem, nie dostajemy finansowania albo odrzucają nam artykuł.
0: No
1: i są te momenty takiego zwątpienia albo też przemęczenia, bo to praca, która w zasadzie mogłaby się nigdy nie kończyć, bo tu zawsze będzie coś do zrobienia. Więc na pewno, więc trzeba sobie umieć znaleźć balans pomiędzy pracą, a czymś innym w życiu.
0: Rozumiem, ale dąży pani do czegoś takiego dużego, żeby pozostawić po sobie, jak pani powiedziała, no ale jak możemy przeczytać, jest pani współautorką 20 publikacji, ponad 30 streszczeń konferencyjnych i jednego udzielonego patentu. Czy to już nie jest jakaś część historii, którą można by zostawić po sobie? Jest na pewno pani z tego dumna, ale to jeszcze nie to. Dąży pani po więcej. Tak to mogę odebrać?
1: No powiem tak.
0: Ja tylko tutaj mówię, tak. Ja wyrywam po
1: Jasne.
0: Prostu z tego wszystkiego, co już pani po sobie zostawiła, ale rozumiem, że to musi być coś jeszcze bardziej wow.
1: Nawet chyba nie, że wow, ale, no, ale to nie jest koniec mojej pracy, tak? Mhm. To jeszcze jest x lat aktywnego działania, więc akurat publikacje to jest coś, powiedziałabym, z czego my jesteśmy rozliczani, tak? Jedni muszą przygotować tabelki w Excelu, my musimy publikować, więc ta liczba publikacji jest czymś naturalnym, że ona w naszym dorobku wzrasta, tak? Więc to nie jest, powiedziałabym, nic spektakularnego, że ta liczba publikacji u każdego z nas jest spora. Natomiast, tak jak mówię, no... Ja bym chciała czegoś więcej. O tak, na pewno dążę do tego, żeby możliwie dużo pozostawić i Jezu, tak brzmi to bardzo patetycznie, ale ja lubię działać, tak? Lubię pracować w laboratorium, lubię się zastanawiać, lubię dyskutować z zespołem wyniki, więc na pewno będzie tego więcej. Mhm.
0: Możemy też przeczytać, że od momentu ukończenia doktoratu uczestniczyła pani w 4 projektach badawczych, w tym jednym zagranicznym z partnerem przemysłowym jako główny wykonawca. Może pani pokrótce chociażby opowiedzieć o jednym z tych 4 projektów?
1: No akurat nasza katedra, poza tym, że zajmuje się materiałami takimi stricte dla medycyny, pracuje ogólnie nad materiałami bezpiecznymi, powiedziałabym, ale też między innymi dla środowiska. I ten projekt, wydaje mi się, o którym tutaj jest mowa, to był taki duży projekt kierowany właśnie przez panią profesor, która kieruje naszą katedrą. To był projekt Green Map, który dotyczył opracowania nowych materiałów opakowaniowych,

0: które będą biodegradowalne. I tam faktycznie mieliśmy, to było taki duży europejski projekt, mieliśmy kilkoro członków z całej Europy, między innymi z Włoch, z Węgier. I tam faktycznie założenie było bardzo, bardzo ciekawe i powiedziałabym takie pociągające, bo osoby z uczelni jechały do firm, a osoby z firm przyjeżdżały na uczelnię. Aha, okay. Więc tam mieliśmy jakby za zadanie podpatrzeć i spróbować wypracować coś nowego. Więc ja byłam właśnie między innymi miesiąc w Bolonii, kilkakrotnie byłam po kilka miesięcy w Hamburgu, właśnie w firmach. Jedna zajmowała się oceną cyklu życia materiału, czyli analizowaliśmy, co się z nim dzieje, od syntezy w zasadzie do momentu biodegradacji. Natomiast druga firma to była firma taka produkcyjna, która przetwarza właśnie różnego rodzaju materiały, które ulegają degradacji i próbuje je wprowadzić między innymi do przemysłu lotniczego, do przewozów pasażerskich, produkując materiały, które po prostu będą degradować z czasem. Teraz można się dowiedzieć tylu jakby ciekawych rzeczy właśnie będąc w firmach, bo się okazuje, że na przykład przy przewozach pasażerskich taka Lufthansa walczy praktycznie o każde kilka gram materiałów, które muszą umieścić na pokładzie, żeby obsłużyć pasażerów. Więc im lżejsze na przykład tacki do podawania posiłków.
1: Nie, fascynujące. Tak. Aż mnie ciary przeszły.
0: Dobra, takie tacki właśnie, boksy te, w które oni umieszczają jedzenie, oni wszystko chcą, że tak powiem w cudzysłowie, odchudzić. Więc zamiast na przykład kiedyś były metalowe, teraz starają się robić właśnie z tworzyw. Dodatkowo jeszcze tych tworzyw spienionych, czyli taka powiedzmy struktura porowata, o tak byśmy sobie to wyobrazili, bo dzięki temu one są już lżejsze. I sumarycznie, jak dołożymy tę każdą jedną cegiełkę, to okazuje się, że w oszczędności paliwa samego to się robią nagle duże liczby. Więc my nawet czasami nie zdajemy sobie sprawy, nad czym konstrukcyjnie dzieją się aktualnie badania. I to jest naprawdę gdzieś tam fascynujące.
1: Fascynujące, naprawdę. Tak. A dobrze rozumiem, że chodzi również o ofertę gastronomiczną na pokładzie?
0: Tak.
1: Opakowanie?
0: Tak.
1: O tym mówimy?
0: Tak, między innymi.
1: No to jest naprawdę
0: walka o każdy
1: gram po prostu.
0: Tak, bo jak ja zacząłem...
1: Dlatego tak trzeba, przepraszam, żeby tak pilnować swojego bagażu. Znaczy, jak przekroczymy, to nie wejdziemy na pokład tak naprawdę. Mhm. Ale to też jest taka czasami walka o właśnie każdy jakiś tam gram. Nie myślałem, że też tak może być właśnie na pokładzie samolotu.
0: Tak, więc to jest... Ja gdzieś tam przygotowując się właśnie, czy przy okazji tego projektu dotarłam do danych, że na taki 12-godzinny lot na jednego pasażera produkuje się tam ponad 2 kg plastiku na jednego pasażera. No to teraz, jeżeli sobie to przeliczymy, że mamy...
1: Tych lotów jest
0: X, pasażerów jest tam 300 plus na takich dużych, w takich dużych samolotach, no to się robią ogromne, naprawdę ogromne ilości plastiku, który jest po prostu jednorazowego użytku. Więc i ja pamiętam, jak leciałam do Stanów i były w jakiejś promocji bilety tam klasa Economy Plus i się zastanawiałam, na czym ten plus będzie polegał. Niech pan zgadnie, na czym polegał plus.
1: No nie mam pojęcia.
0: Na tym, że dostałyśmy jedzenie w porcelanowych, w sensie w ceramicznych pojemnikach. Bo musieli już prawdopodobnie, to już jest cięższe.
1: Okej.
0: Niby bardziej eko, bo wielokrotnego użytku, ale cięższe.
1: No właśnie.
0: I za to się dodatkowo płaciło, żeby zjeść ekologiczniej. Z ceramicznego... tam miseczki, pojemniczka, czy cokolwiek, nie? Nie z jednorazówki,
1: ale
0: więc...
1: ciekawe.
0: Więc no, to tak naprawdę czasami jak się zastanowimy, no bo ja na przykład jestem fanką Formuły 1 i wiedziałam, że tam walczą o każdy gram i mogłam sobie wyobrazić, że tworzą faktycznie lekkie, ale wytrzymałe materiały, tamto, ale w takich codziennych rzeczach właśnie jak, znaczy codziennych, niecodziennych, ale transporcie takim publicznym, samolotowym, to było dla mnie coś takiego wow.
1: Rozmawiała pani z Robinem na ten temat, a propos kampanii? Jako że też się ściga?
0: No ja go tam podglądam cały czas, więc fajnie, jak gdzieś tam ostatnio się właśnie ścigał na torze w Austrii, i na którym ja byłam z kolei 2 lata temu na wyścigu F1, więc to takie fajne, naprawdę fajnie poznać kogoś faktycznie z tego świata, gdzieś tam wrzucił zdjęcie z Maxem Verstappenem i mówię wow.
1: No, też wspominał wczoraj o nim i w ogóle był pierwszym gościem, jeżeli chodzi o ambasadorów. Wczoraj rozmawialiśmy, bardzo sympatyczny, młody człowiek.
0: Tak,
1: z ogromnymi sukcesami.
0: Tak, naprawdę.
1: No ale wróćmy do pani. Chociaż te ciekawostki naprawdę z pokładem samolotu, naprawdę to jest coś, co ja teraz będę powtarzał znajomym. Ale i że tak jeszcze właśnie wrócę. Ta akcja jakby została sfinalizowana, to faktycznie weszło w życie?
0: No myśmy stworzyli faktycznie prototypowe opakowania. Mieliśmy też partnera holenderskiego w firmę, która powiedzmy potencjalnie mogłaby być, zainteresowana wdrażaniem tego. Mhm. Natomiast, niestety, nawet przy udziale partnera przemysłowego w tak dużym projekcie, to nie jest zawsze gwarantowane, że ten partner od razu już to weźmie, zacznie u siebie stosować. Natomiast na pewno oni są bardzo zainteresowani, ponieważ oni nam dostarczali jeden z monomerów, czyli tych substancji, z których myśmy te tworzywa robili. Mhm. Więc potencjalnie ta współpraca gdzieś tam dalej jest. Natomiast rzadko kiedy się na tym etapie projektu, w którym myśmy akurat realizowali, to był bardziej taki projekt właśnie skierowany na ludzi, na wymianę informacji, doświadczeń. Natomiast kontakt z firmą cały czas jest, więc to jest coś, co oni na pewno, firmy poszukują, bo do tego ich też zmuszają regulacje wszelkiego rodzaju prawne, tak? Coraz bardziej Unia Europejska też się skupia na tym, żeby ograniczać ilość tego plastiku, powiedzmy, szkodliwego, tak? Dla środowiska. Tak. Pompują, że tak powiem, w to pieniądze, więc kto wie, może kiedyś ten materiał będzie na rynku.
1: Za tydzień będę leciał samolotem, zwrócę uwagę na każdy ciężar. Fakt faktem, inną linią, ale będę teraz miał to w głowie na pewno. Proszę mi powiedzieć, jakie rady dałaby pani młodym ludziom, którzy dopiero zaczynają swoją ścieżkę edukacyjną? Zresztą pani ma styczność ze studentami cały czas, więc pewnie możliwe, że takie rady pani daje, ale takim, którzy rozważają naukę poza granicami Polski.
0: Przede wszystkim się nie bać, próbować, właśnie startować do różnego rodzaju programów. Ja sama też byłam na wymianie Erasmus podczas studiów jeszcze moich.
1: Czy to była jedna z pierwszych takich podróży zagranicznych jako studentka?
0: Tak, to była pierwsza. Ja w zasadzie pierwsza, to był rok 2004, więc jako pierwsza w ogóle wyjechałam z wydziału na wymianę Erasmusa.
1: O, to była pani takim przykładem.
0: Przecierałam szlaki. Pamiętam, że po prostu administracyjnie to zarzuciłam takiego ćwieka paniom w rektoracie, jak one mnie mają rozliczyć i w ogóle chodzi tam o oceny, bo wtedy były jeszcze inne systemy. U nas były te tradycyjne oceny. Mhm. W Niemczech już wchodziły punkty, które się zbierało za przedmioty, więc to była taka troszeczkę...
1: No się martwiła pani, jak to będzie?
0: Trochę tak, bo ja wyjeżdżałam...
1: Pilnowała pani swego.
0: Wyjeżdżałam na cały semestr, więc to naprawdę było wyzwanie. W ogóle studiowałam tam po niemiecku, bo ja do czasu studiów doktoranckich to w zasadzie moim głównym takim językiem był język niemiecki, więc, no więc to było duże wyzwanie. Ale tak, wracając do młodych ludzi, nie bać się, podejmować ryzyka i nie fiksować się na jednym pomyśle. Ja bym tak powiedziała. Nie zawsze ta ścieżka, którą my sobie wyobrażamy, faktycznie życie pozwoli nam ją zrealizować, więc być otwartym na to, co się w życiu dzieje. Ja w ogóle wczoraj też miałam okazję porozmawiać ze studentami, którzy u nas studiują i okazuje się, że oni teraz po skończeniu tego pierwszego stopnia inżynierskiego, część z nich planuje rozpocząć w ogóle inne studia, na przykład farmację albo próbują na medycynę, bo zobaczyli, chcą już to dokończyć, bo są już na tak zaawansowanym semestrze, więc szkoda byłoby tych lat nie podsumować, ale próbują dalej. I to naprawdę mi pokazało, że faktycznie młodzi ludzie mają otwarte głowy, chcą. I tak jak u nas było, ta ścieżka taka bardzo mocno zafiksowana w głowie, mówię w moim pokoleniu, tak? Czyli liceum, studia, praca, tak oni...
1: Żeby się kurczowo trzymać tej jednej ścieżki.
0: Tak, żeby gdzieś tam... Nie wybijać się z tego szablonu, a oni nie. Oni próbują, a jeśli chodzi o zagranicę, no to tak. Myślę, że teraz już nie ma co mówić, że język, bo oni wszyscy świetnie mówią po angielsku. To jest w zasadzie rzecz, która nie wymaga podkreślania. Natomiast odwaga, i ja będę wracać do tej ciekawości, bo jeżeli jesteśmy ciekawi, jeżeli chcemy próbować, to w zasadzie świat stoi otworem. Mhm. Takie jest moje zdanie. Oni mają taki ogrom możliwości teraz, że naprawdę dla mnie to chyba nie ma limitów w zasadzie, no jeżeli ktoś chce.
1: Niebo może być limitem, albo nie być nawet, tak się mówi.
0: No, zobaczymy, nie? Latamy już gdzieś powyżej nieba, więc...
1: A propos tych samolotów...
0: Tak.
1: Świetnie, czyli się nie bać. No tak, no jak jeżeli pani jako pierwsza faktycznie zdecydowała się podczas studiów na taką wymianę, gdzie to wszystko było takie nowe i takie nieodkryte, to w ogóle... no to jest pani doskonałym przykładem, żeby faktycznie w tych czasach nie ma co się bać i korzystać z tych programów. Trzeba pamiętać, że zawsze coś podczas jakiegoś takiej wymiany, czy właśnie podróży za granicę w kontekście studiów, może się zdarzyć coś fajnego, nowego.
0: Dokładnie, to jest taka możliwość poznania nowych osób.
1: Nawet to właśnie, no to jest dużo.
0: To jest naprawdę... Zwykle w takich ośrodkach są ludzie już z różnych krajów, tak? Mhm. Więc ja też pamiętam, jak byłam, to już akurat w trakcie doktoratu byłam 2 miesiące w Londynie i ja tam w zasadzie nie współpracowałam z typowym, jakby z rodzimymi Anglikami, tak? Tam w zespole były osoby z różnych państw i to było coś tak fenomenalnego, bo ja poznałam tyle różnych kultur, tyle różnych miejsc dzięki temu, bo każdy z nas chciał coś zwiedzać, więc to jest naprawdę coś wspaniałego.
1: Tak zbliżając się powoli do końca, chociaż bardzo przyjemnie się rozmawia, mam tutaj takie przygotowane pytanie a propos kampanii. Jak pani zdaniem zmienia się rola naukowca w XXI wieku? I jakie kompetencje stają się coraz bardziej istotne? To tak a propos tego rozwoju. Pytanie brzmi bardzo, bardzo skomplikowanie, ale liczymy na odpowiedź.
0: Myślę, że najważniejszą taką cechą jest umiejętność podążania za zmianami, bo nawet ja teraz widzę, jak mocno zmienia się system pracy. W sensie wszystkie narzędzia, chociażby sztucznej inteligencji, one z jednej strony ułatwiają, ale z drugiej strony są dużym haczykiem, więc tutaj trzeba umieć nadążać na pewno.
1: I się nie pogubić w tym.
0: I się nie pogubić, tak? Nie dać się też zbytnio wciągnąć, pozostać gdzieś tam jednak stabilnie.
1: Zachować balans.
0: Tak, zachować jakiś balans i nie dać się porwać, chociaż można, myślę, się zatracić. Co jeszcze? Ja myślę, że tutaj w nauce w ogóle ta otwartość na innych ludzi i umiejętność współpracy, bo to jest coś, co będzie zawsze konieczne, tak? Umiejętność współpracy, szczególnie jeżeli chcemy właśnie realizować takie projekty, powiedziałabym, zahaczające o wiele dziedzin, więc tutaj interdyscyplinarność, komunikacja, to będą... Wrócimy, mam wrażenie, mocno do tych tak zwanych umiejętności miękkich, tak? Czyli komunikacji, porozumiewania się, umiejętności dostosowywania do pracy w zespole.
1: No właśnie, a takie umiejętności, te takie można by powiedzieć podstawowe, ale jakże ważne, można właśnie nabyć właśnie dzięki takim wymianom, czy decydowaniem się na różne programy. Właśnie poznawanie ludzi, komunikacja. Nawet nie wiemy, jak szybko nam się taka umiejętność przyda.
0: Dokładnie, dokładnie. To jest coś, co na pewno... jest przydatne, czyli ta komunikacja i taka otwartość na ludzi i ciekawość też ludzi, bo ja mam ostatnio wrażenie, że bardzo dużo ludzi tak koło siebie przechodzi, nie zwracając uwagi, a czasami naprawdę chwila rozmowy z kimś i okazuje się, że mamy jakieś wspólne tematy albo możemy coś wspólnie zrobić, więc i to nie mówię tutaj tylko na w kontekście zawodowym, ale też chociażby spędzania wolnego czasu, czy realizacji jakichś swoich planów prywatnych.
1: Czyli stawiamy na ciekawość.
0: Tak.
1: I tym właśnie podsumowujemy naszą rozmowę. Mam nadzieję, że wy będziecie ciekawi, żeby sprawdzić cały dorobek. Pani doktor inżynier Agnieszki Piegat. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: SK Szczecin.
1: A teraz zanurzymy się w świecie literatury. Zapraszam również na swój materiał. Dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Krzysztof Baziuniak. Dzisiaj w naszym studio mam ogromną przyjemność gościć Przemysława Kowalewskiego, polskiego pisarza, dziennikarza i samorządowca.
3: Miło mi.
1: Dobrze, że powiedziałem, dobrze, że powiedziałem polskiego.
3: Musimy po angielsku gadać, ale okej. Okay.
1: To oczywiście w ogromnym skrócie. No i teraz takich najnowszych spraw. Jeden z ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Też oczywiście o ten temat zahaczymy, ale zanim, no to tutaj jeszcze zanim wyszliśmy na antenę, chwilkę porozmawialiśmy po prostu o czytaniu książek. Dzisiaj mamy Dzień Dziecka, więc też to można sobie tak połączyć. Może jakieś dziecko będzie słuchało i zmotywuje się do czytania, bo tego pewnie byśmy życzyli.
3: Tak, dzieciom. No może bym nie zaczynał od moich powieści, ale wyobraź sobie, że kiedy pojechałem do Poznania, to była druga część, szóstka, na Grandę, to miałem spotkania z młodzieżą licealną i po tym spotkaniu z młodzieżą licealną chyba było na tyle interesujące to spotkanie, że wybrali sobie na wielki tydzień czytania, bo takie rzeczy się dzieją w szkołach, nie Potop, nie Adama Mickiewicza, nie Nad Niemnem, tylko właśnie Kozła.
1: No to jest ogromne wyróżnienie.
3: To było niesamowite.
1: Ale czy to nie jest tak, że właśnie łatwiej sięgnąć po książkę, która się działa jednak bliżej czasowo niż taki Potop, tak?
3: I to nie
1: oczywiście, przepraszam, że jeszcze dokończę, to są pozycje, które należy znać, ale jednak łatwiej się osiągnąć po coś, co jest współczesnego.
3: Wiesz co, i to jest właśnie to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że najważniejsze, żeby dzieciaki i młodzież czytała. I jeżeli mamy do nich dotrzeć przez pana Tadeusza i nie możemy dotrzeć do nich przez pana Tadeusza, to spróbujmy przez Harry'ego Pottera, spróbujmy przez Kowalewskiego, Stellara, być może Mroza, ale niech oni czytają. To jest najważniejsze. A później, jak już poczują ten smak, zobaczą, że to wyobraźnia kształtuje ich rzeczywistość, no to będą sięgali po fajniejsze, mocniejsze, trudniejsze pozycje, no ale pierw ich przyciągnijmy do tego czytania.
1: Dokładnie, tak. No najważniejsze jest to, żeby zaczęli i faktycznie, no później każdy, nie tylko młody człowiek, każdy z nas dopiero potrafi się ukształtować, w jakim kierunku chce iść, w jakim gatunku literackim, prawda? Więc to się nie weźmie samo, jeżeli nie sięgniemy po jakąkolwiek pozycję.
3: Ale wiesz, to Kozioł, czyli moja pierwsza powieść, która jest historią śledztwa w sprawie najsłynniejszego szczecińskiego mordercy, czyli rzeźnika Znębuszewa. Tak naprawdę ja nie chciałem opowiedzieć historii rzeźnika Znębuszewa, bo było wielu ludzi, którzy opowiedziało tą historię dobrze.
1: Między innymi Jarosław Molenda.
3: Między innymi Jarosław właśnie Molenda. Ale ja chciałem opowiedzieć historię Szczecina mojemu synowi nastoletniemu wówczas. A po to, żeby go przyciągnąć do tej historii Szczecina, no to musiałem znaleźć taki wabik. A wabikiem była tajemnica, morderstwo, historia niedopowiedziana. No i on przeczytał Kozła, a przy okazji dowiedział się o ataku na konsulat sowiecki w Szczecinie. Dowiedział się o tym, co się wydarzyło pod Szczecinianką, kiedy radziecki żołnierz zaczął strzelać do Szczecinian Polaków i tak dalej, i tak dalej. O elementach tego właśnie miasta.
1: No właśnie, no bo to nie jest tylko powieść kryminalna, tylko to jest kawał historii.
3: Kawał historii mojego ukochanego miasta i taka też hołd oddany temu miastu.
1: No właśnie, nawet nie spoglądam na tę chwilę, póki co, na moje przygotowane pytania. Szczecin. Czy w każdej książce zawsze będzie Szczecin? I czym to jest dyktowane? Jesteś po prostu lokalnym patriotą?
3: Tak, jestem lokalnym patriotą. Nie wiem, czy Szczecin zawsze będzie, ale póki co mam tyle historii w głowie, które mają miejsce w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim, bo faktycznie Kozioł to jest Szczecin, szóstka, katastrofa, historyczna katastrofa 67 roku, która miała miejsce w Szczecinie, Latawiec, czyli trzecia część, to jest poszukiwaniem seryjnego mordercy grasującego po Szczecinie, Niebuszewo, Warszewo, później mamy Sierociniec był wcześniej, czyli historia domu dziecka znajdującego się na ulicy Arkońskiej i historia kurort. I tu kurort był nietypowy, ponieważ ja przyniosłem prawdziwą historię, która miała miejsce w latach 70. w szpitalu psychiatrycznym w Krychnowicach pod Radomiem, właśnie do Szczecina, bo chciałem, żeby ta opowieść stała się uniwersalna, ale jednocześnie, żeby szczecinianie czuli ją na własnej skórze dzięki temu, że znają te lokalizacje, dzięki temu, że znają Park Chopina, Pena, dzięki temu, że znają Broniewskiego, gdzie znajduje się zakład psychiatryczny, gdzie znają te ulice, po których jeździ Ugnę Galat.
1: Dokładnie.
3: I ja wiedziałem, że jak szczecinianin dostanie taką powieść do ręki, no to ona będzie miała dla niego nie wymiar tylko i wyłącznie uniwersalny, ale również w jakiś sposób lokalny, bo opowiem przy okazji o historiach szczecińskich. I tak właśnie to tak miało miejsce.
1: No i dokładnie tak jest, bo jak o tym mówisz, to ja mam ciary, bo właśnie czytając Kozła i wręcz czeka się na to, żeby padła nazwa jednej ze szczecińskich ulic, to jest coś pięknego. To jest takie wtedy takie moje. Tak to odbieram. Tak, i faktycznie tak. Od razu w głowie ta lokalizacja się odpala i że to faktycznie mogło być tu i tak dalej.
3: A wiesz, to jest tak, że dostawałem wtedy po Koźle szczególnie. Dostawałem bardzo dużo wiadomości czytelniczek, szczególnie czytelniczek właśnie, które mówiły, no jadę teraz właśnie Wojska Polskiego i wyobrażam sobie tą akcję, która tam miała miejsce. Mhm. Ja też, tworząc te historie, tworząc te opowieści, te sceny, miałem na uwadze, jakie chciałbym sam przeczytać o miejscach szczecińskich, które sam odwiedzałem, albo chciałem, żeby się ta akcja działa w tych właśnie miejscach. No bo jeżeli kiedykolwiek dojdzie do ekranizacji historii Ugnę Galanta, no to no wyobraźmy sobie, że tam będzie Szczecin głównym bohaterem, tak? I chciałem tych lokalizacji wprowadzić jak najwięcej, żeby również zainteresować mieszkańców Polski tym, że Szczecin jednak ma w sobie tajemnicę i że to jest niesamowicie ciekawe miasto, ale również, żeby trochę historii sprzedać tego miasta. Mhm. I miałem zawsze takie wrażenie, że dzięki Leszkowi Hermanowi i jego Sydinum zaczęła się jakaś taka podróż szczecinian do tego świata beletrystyki, z którym oni wcześniej nie mieli do czynienia, ponieważ my zawsze mieliśmy bohaterów wrocławskich, poznańskich, warszawskich, tak. Ale Szczecin w ogóle nie funkcjonował na kartach opowieści takich właśnie beletrystycznych. Mhm.
1: Mimo, że znasz, jak mnie mam, doskonałe topografię naszego miasta, to pisząc obojętnie którą ze swoich pozycji, przygotowując się, to przemierzasz mimo wszystko jeszcze raz te ulice, które zawierasz właśnie w swoich pozycjach?
3: Oczywiście. I to nie jest...
1: Odświeżasz,
3: ale też się uczę, bo może się wydawać, że ja nie jestem najmłodszym człowiekiem w związku z tym, że piszę takie historie, ale większość tych historii odbyła się w czasie, kiedy jeszcze mnie nie było na świecie, a w związku z tym musiałem poznać to miasto i szczególnie w Koźle i w Szóstce też. Miałem tak, że otwierałem stare mapy. Okay. Mapy z lat 40., mapy lat 50., mapy z lat 60., bo ten Szczecin się tak dynamicznie zmieniał, że niektóre ulice znikały, niektóre dopiero się tworzyły, uzyskiwały nowe nazwy.
1: Niektóre też mają po ileś.
3: Ale no właśnie. I to musiałeś zrobić tak, że a czytelnik jest czytelnikiem wymagającym, to znaczy on nie da się oszukać go i wymyślić sobie jakąś ulicę, albo nie daj Boże nadać nazwę ulicy, która już nie istnieje, albo już, wiesz.
1: No właśnie.
3: Ja siedziałem z tą mapą, jedną i drugą, miałem tablicę, na których miałem zdjęcia Szczecina starego. Miałem te dwie mapy, bo na takich dwóch mapach pracowałem. I dlatego chyba ta książka mi zajęła najwięcej czasu, tworzenie jej, bo właśnie pisałem ją przez 3 lata, no bo tam, wiesz, co zdanie, to łapałem się na tym, no dobra, ale to w takim razie, co się działo na tej ulicy? Muszę sprawdzić, czy ta ulica w ogóle, czy tak wyglądała, tak?
1: No, faktycznie, cały proces.
3: Cały proces. I to był, wiesz, taki proces live, czyli, że to nie jest tak, że jesteś w stanie zebrać te wszystkie materiały, tylko, no, opowiadasz jakąś historię i nagle okazuje się, że siostry bliźniaczki mieszkały w budynku takim i takim. Ja sobie wcześniej wymyśliłem ten, wiedziałem, w którym to będzie miejscu, no ale jak one wychodziły, to widzą karuzelę, która mieściła się na ulicach i ty teraz, wiesz, musisz sprawdzić, czyli przerywałeś nawet ten tok opowieści po to, żeby upewnić się, albo żeby dokładnie to opisać. Wiem, że są autorzy, którzy nie zwracają na to uwagi, ale ja chciałem zrobić taką opowieść, że w której czytelnik ze Szczecina czy z innego miasta będzie mógł się poruszać po tym moim mieście niemalże jak z przewodnikiem.
1: O, świetnie powiedziane. Zatrzymując się jeszcze przy Koźle, czy temat seryjnych morderców jest ci bliski, jakkolwiek by to nie brzmiało? Czy interesowałeś się kiedyś tym tematem?
3: Tak. No, my kryminaliści mamy tak, że trochę czytamy. I w związku z tym mnie bardziej oczywiście interesowali seryjni w PRL-u, aniżeli współcześni. Dzisiaj dużo jest o współczesnych, ale był taki moment, że stwierdziłem, że wyzwaniem jest napisać kryminał, w którym właśnie nie ma seryjnych. Bo seryjny jest fajny do opowiedzenia, bo co jakiś czas po prostu znajdujemy trupa, albo co jakiś czas jest komunikacja z mordercą taka, że on nam daje kolejne zadanie i dzięki temu ta książka może trwać w kolejne rozdziały. Najtrudniej jest zbudować śledztwo wokół jednej sprawy. I dlatego u mnie z moich 7 powieści seryjny jest w Koźle i w Latawcu. Tylko że w Latawcu on już ma taki czynnik społeczny, no bo jednak w Latawcu giną znęty, tak zwane znęty, czyli osoby znęcające się nad swoimi rodzinami. I trochę to jest nie tyle seryjny morderca, co seryjny sprawiedliwy człowiek, który wyrywa chwasty. I to jest inne spojrzenie na seryjniaka, aniżeli my tak powszechnie myślimy o seryjnym mordercy.
1: Zahaczając jeszcze o zmieniające się nazw ulic i jeszcze o rzeźnika z Niemuszewa, bo to muszę dopytać. Byłeś na Niemierzyńskiej 7 kiedyś, Wilsona 7?
3: Oczywiście.
1: Na pewno. No to było takie pytanie, znałem odpowiedź. Musiałem zapytać, dlatego że wybrałem się tam dopiero 2 dni temu, mimo że już dawno przeczytałem rzeźnika z Niemuszewa, Jarosława Molendy oraz twojego Kozła. Nie wiem dlaczego tak dopiero teraz, ale poszliśmy z narzeczoną i zdziwiłem się, jak w środku czas stanął, w środku tam wewnątrz.
3: Wiesz co, to ja nie wiem, czy ty byłeś, bo sama Wilsona 7, czy później Rewolucji Październikowej, a dzisiaj Niemierzyńska, ten budynek się zmienił.
1: Budynek, tak.
3: Budynek się zmienił, ale dokładnie można sobie wyobrazić, jak ten budynek również z zewnątrz wygląda, jak się pójdzie klatkę dalej, bo tam jeden numer albo 2 numery dalej jest dokładnie tak, jak to kiedyś wyglądało. I to faktycznie masz rację, że można się w ogóle przenieść w czasie. Zresztą całe Niebuszewo jest takim miejscem, w którym...
1: Jest w ogóle fascynujące.
3: To właśnie, jest fascynujące.
1: I to też dziwiłem dzięki właśnie twojej książce. I no, tak.
3: Niebuszewo jest czymś niesamowitym, a szczególnie jak się ma background w postaci, no właśnie jakiejś opowieści, która się dzieje wtedy, to wiemy, jak ważną rolę to Niebuszewo pełniło dla samego Szczecina i jak wiele tego Niebuszewa sprzed 50, 70, 80 lat jeszcze zostało. Zresztą ja ostatnio nawet nakręciłem taką rolkę do siebie na sociale, pokazującym, że tam część elewacji po prostu się rozsypała i za właśnie kawałka cementu wystawał stary niemiecki napis świadczący o tym, że tam była knajpa jakaś w tym miejscu. I to jest w ogóle niesamowite, że wiesz, że dotykamy przeszłości, to tak fizycznie możemy dotykać przeszłości. Zatem jak jeszcze nie byliście na spacerze po Niebuszewie, po ulicach Długosza na przykład, ostatnio ja tam byłem na Długosze jeszcze raz, no dzięki akurat kampanii ambasadorów właśnie, to jest przeżycie niesamowite.
1: No właśnie my tak spacerując troszeczkę właśnie z narzeczoną 2 dni temu, jak właśnie się znaleźliśmy jakby śladami rzeźnika, powiedzmy, to faktycznie jakoś bardziej doceniliśmy te Niebuszewo i też mamy coś takiego, że moja narzeczona to często mówi i bardzo lubię, jak to mówi, że mówi, zobacz, jakbyśmy byli na przykład, jakbyś to widział, to co teraz widzimy we Wrocławiu czy w innym mieście, to byś mówił wow.
3: Musimy nauczyć się
1: doceniać to, co mamy pod nosem. Bo naprawdę, bo w innym mieście byśmy już robili zdjęcia, no to róbmy tutaj, bo jest na co popatrzeć.
3: Dokładnie, wiesz, mamy piękne kamienice secesyjne, niektóre są jeszcze nieodnowione, ale jeżeli wzrokiem poszukamy tych wszystkich niesamowitości na elewacjach tych budynków... To jest, wiesz, to jest w ogóle... I kiedy sobie uświadomimy, co się działo w ogóle w tych miejscach, pamiętaj, trzeba pamiętać o tym, że Niebuszewo, w pewnym momencie nazywane Lejbuszewem zaraz po II wojnie światowej, przez to, że tam było kilkanaście tysięcy Żydów, kilka tysięcy Niemców i kilkuset Polaków na początku, którzy mieszkali w jednym mieszkaniu, podzielone na 3-4 małe mieszkanka tak naprawdę. Tak. I do dzisiaj możemy zobaczyć ślady kul od radzieckich pepesz, które zostawiły swoje ślady właśnie na tych elewacjach, tych kamienic. Więc jeżeli chcemy się dowiedzieć czegoś o Szczecinie, no to musimy na spokojnie przejść się, pospacerować po właśnie tych ulicach Niebuszewa.
1: Jasne, okej. Powiedz mi, co sprawiło, że zdecydowałeś się na napisanie debiutanckiej książki? No bo nie byłeś pisarzem od zawsze, a też pytam jakby w kontekście tej inspiracji naszej kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko, że w każdej chwili można po prostu zmienić bieg swojej historii. Co tak. było impulsem?
3: Wiesz co, impulsem było to, że powiedziałem sobie dość, że już nie chcę robić tego, co robiłem.
1: Okay.
3: A byłem urzędnikiem samorządowym. I wiesz, kiedy to było dokładnie 45 moje urodziny. Pomyślałem sobie 45 urodziny. Właściwie druga część życia pewnie przede mną, być może nawet ta krótsza część życia przede mną, a ja robię rzeczy, których nie lubię po prostu. I pomyślałem sobie, że co roku będę robił rzecz taką, o której myślałem, marzyłem, albo się bałem po prostu zrobić tego kroku. I zaczęło się od morsowania. Znaczy,
1: o, ciekawe.
3: Wiesz, bo to były urodziny moje w listopadzie. Ja mam 16 listopada urodziny i pomyślałem sobie, a to będzie inaczej w takim razie. To wejdę do tej lodowatej wody i po prostu przełamię coś sobie.
1: Mm-hmm. Przełamię lody,
3: ale przełamię lody z samą sobą, co nie? I później był właśnie taki moment, kiedy dwa lata chyba później, kiedy tak usiadłem przed komputerem i pomyślałem sobie, kurde, ja wcale nie muszę robić tego, co robię. Być może moje życie będzie teraz gorsze, trudniejsze, ale będę robił to, co lubię. No i tak usiadłem i zacząłem pisać powieść, pamiętam. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, co z tego będzie, ale chciałem opowiedzieć historię tego mojego Szczecina skierowaną do mojego syna, tak żeby ona była fajna w odbiorze, a jednocześnie opowiadała o moim właśnie ukochanym mieście. I pamiętam, do dzisiaj napisałem chyba tam kilkadziesiąt stron. Byłem urzędnikiem, siedziałem w tym swoim biurze. Tak naprawdę nie miałem za dużo do roboty. I w wolnych chwilach, a było ich sporo, pisałem. Minęło kilka dni, wyciągnąłem to, co napisałem. Poszedłem do mojej koleżanki, która czytała kryminały. Ja wtedy nie czytałem kryminałów. Dałem jej to i mówię, posłuchaj. Napisałem coś, przeczytaj i powiedz mi, czy to się nadaje. I wiesz, i to było tak, że czekałem chyba z pół godziny, 40 minut i nagle słyszę z pokoju obok, Przemek, i co dalej?
1: To chyba najlepszy feedback, jaki
3: można. I to był feedback po prostu i wtedy pomyślałem sobie, no to w takim razie opowiem, co było dalej.
1: Okej, czyli to nie jest tak, że czekałeś na jakiś specjalny moment wieczorem, żeby był klimat, spokój, tylko w wolnej chwili notowałeś, nie czekałeś na, chociaż nie, no na pewno chciałem powiedzieć, że nie czekałeś na jakieś natchnienie, ale widocznie je miałeś, skoro mogłeś w każdej chwili pisać.
3: Ale wiesz, to natchnienie, to ono to przez cały czas siedzi. Jeżeli jest coś takiego, że wyrzucisz to z siebie, bo w końcu realizujesz siebie samego, w końcu robisz coś, co jest twoją pasją, no to ta historia po prostu siedziała w tobie. Zresztą każda historia kolejna, którą chcę opowiedzieć, albo opowiadam właśnie teraz, bo też piszę powieść, ona jakoś ciebie wypływa. A w związku z tym już później tylko chodziło o to, żeby zrobić śledztwo. W przypadku historii rzeźnika z Niebuszewa ja jednocześnie prowadziłem śledztwo, pisałem tą opowieść i prowadziłem śledztwo, bo sprawdzałem te ofiary, które hipotetycznie mogły być ofiarami Józefa Cypka. Ja czytałem bardzo dużo i artykułów prasowych, i historii dotyczących rzeźnika Molendy i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym robiłem swoje własne śledztwo i to było pasjonujące. Zresztą w każdej kolejnej powieści ja przeprowadzam jakieś śledztwo i to jest właśnie, ja wcześniej nie zdawałem sobie sprawy z tego, ile to może mi dawać frajdy, a dzisiaj mam właśnie poczucie, że dzięki temu, że postanowiłem coś w swoim życiu zmienić, dzisiaj moje życie jest pełne pasji.
1: Cieszę się, że powiedziałeś o tym śledztwie, bo chciałem zapytać, domyślałem się, że no to nie wystarczy usiąść i po prostu napisać, to trzeba wszystko zweryfikować. Jeżeli chce się mówić o rzeczach, które zaistniały, bądź prawdopodobnie zaistniały, tu mówię tutaj w przypadku akurat rzeźnika, to trzeba to wszystko zweryfikować.
3: Tak, i to jeszcze w czasach, kiedy nie było AI. Znaczy, wiesz, dzisiaj wrzucisz coś do AI i powiesz, ej, wyszukaj mi w historiach, tak, i dostajesz. A wtedy nie, no to ja musiałem przeczytać każdy artykuł, który się ukazał na temat rzeźnika z Niebuszewa, ale również tych czasów, bo ja opisuję Szczecin z 57 roku, z 56 roku, z 52 roku, z końcówki 45 roku. W związku z tym ja musiałem sam się dowiedzieć, co się wtedy działo, jak ten Szczecin wyglądał, jakie miał problemy, jak ci ludzie się ubierali, co nosili w bagażach, kiedy się przemieszczali gdzieś, co pionierzy zobaczyli, kiedy wysypali się z tych wagonów bydlęcych, z którymi przyjechali do Szczecina. W związku z tym tych źródeł źródeł, tych śledztw. Ja prowadziłem kilka w tym samym momencie, po to, żeby sobie w ogóle ten Szczecin wyobrazić. A zatem, no to tak jak mówię, no to jest pasjonująca zabawa, żeby napisać dobrą powieść, trzeba przeprowadzić porządne śledztwo. Mhm.
1: Czy wszelkie instytucje, które, no bo to trzeba sięgnąć gdzieś po te wszystkie materiały, po te artykuły, są pomocne?
3: Są pomocne. Wtedy to była Książnica Pomorska, to były materiały książkowe, dużo materiałów książkowych, to były gazetowe, czyli tutaj też Książnica Pomorska, dużo gazet, artykułów, ale później trzeba, później, wyobraźcie sobie, to było niezłe, wyobraźcie sobie, że kiedy ja pisałem tego rzeźnika mojego, tego kozła, to w tak zwanym międzyczasie ukazała się powieść Molendy pod tytułem Rzeźnik z Niebuszewa.
1: A, okej. Okay.
3: Tak, i to było tak, że ja pamiętam, zobaczyłem tą książkę gdzieś w Empiku i mówię, kurczę, no nie, no.
1: Podcięło troszeczkę? No,
3: tak, to podcięło, nawet nie troszeczkę. Powiem ci, że ja zostawiłem książkę na 3-4 miesiące. W ogóle nie dotykałem jej. Po prostu stwierdziłem, że bez sensu to wszystko.
1: Tyle pracy, a tu na taką pozycję zobaczyć, faktycznie.
3: Ale wiesz, po tych 4 czy tam 5 miesiącach wróciłem do tego Empiku i mówię, dobra, zmierzymy się z tym Molendą. Kupiłem Molendę, otwieram, a tam okazało się, że Molenda przeprowadził takie bardzo drobiazgowe śledztwo i napisał reportaż. On nie napisał fabularnej historii beletrystycznej, tylko napisał reportaż o tym krok po kroku, jak wyglądało śledztwo w sprawie Józefa Cypka. I naszpikował tą swoją książkę masą dokumentów. Tak. To on siedział w IPN-ach i tak dalej, w związku z tym ja miałem ułatwioną drogę, no bo już nie musiałem iść do IPN-u po to, żeby odczytać jego akta, bo Molenda wrzucił te akta po prostu do swojej książki. Ja pisałem opowieść beletrystyczną, fabularną, a w związku z tym sam Molenda dostarczył mi bardzo dużo materiałów. Mhm. Zatem coś, co myślałem, że mnie pociągnie do piekła, że z tego Molendę zrezygnuję z pisania, tak naprawdę okazało się ogromną szansą dla mnie, bo dzięki niemu naprawdę przyspieszyły pracę nad moim kozłem.
1: Więc ciekawe ta historia się potoczyła, tym bardziej, że jak wiemy, Jarosław Molenda, no widnieje to na okładce kozła, mówi najlepszy debiut kryminalny tego roku, tak jak właśnie rozmawialiśmy przed wyjściem na antenę, jak się później okazało, zgarnąłeś ten najlepszy debiut kryminalny roku, więc to tak miało być.
3: To Molenda jest jakimś czarnoksiężnikiem, co nie? No nie, to było niesamowite. Faktycznie, kozioł wychodził w czerwcu, 1 czerwca. I wiesz, to był mój debiut, teraz tak patrzę na tą okładkę, oni dali mi właściwie tylko do informacji tą okładkę i tak patrzę, Jezu, Molenda, pisze o mojej książce, że to jest najlepszy debiut roku i wiesz, i wtedy czujesz taką falę endorfin, co nie? Mm-hmm. Po czym tam 6 miesięcy później dowiadujesz się, że zostałeś nominowany do nagrody debiut kryminalny roku i wskakujesz do wielkiego finału, co nie? A na sam koniec wygrywasz to i zostajesz tym kryminalnym debiutem roku w Toruniu. No bo to co było coś niesamowitego.
1: Coś pięknego. No powiedz mi, no jak już zmieniłeś swój zawód po prostu na napisanie książek, jak życie się zmieniło?
3: No życie się zmieniło totalnie, wiesz.
1: Ale jest to dalej taki czasami kosmos, że nie dowierzasz
3: ale
1: dalej?
3: Ale absolutnie, to znaczy, wiesz, jak jedziesz, ja wróciłem wczoraj wróciłem z targów książki w Warszawie i kiedy myślisz, że dochodzisz do 50 i twoje życie raczej powinno zwalniać, to u mnie po prostu to eksplodowało. To znaczy, ja każdą premierę i po premierze, tam nie wiem, 2-3 miesiące, no to jest życie jak na rollercoasterze jakimś, bo ludzie z tobą się komunikują, mówią ci, jak oceniają twoją powieść. No media oczywiście są zainteresowane tym. Dzieje się bardzo dużo w sieci teraz bookstagramowej i ludzie żyją powieściami i to nawet już tak to życie zamienia się w sztukę też, bo no, jest potężne zainteresowanie tymi historiami. W Szczecinie szczególnie, bo szczecinianie są chyba w takim wyjątkową społecznością, że tak bardzo chcą się dowiedzieć o tej, poszukują tej swojej tożsamości, tak bardzo chcą odnaleźć tą swoją historię, że właściwie na pewno jesteśmy inni niż inne części Polski.
1: Też tak uważam.
3: Bo to poszukiwanie
1: mamy
3: tej tożsamości.
1: Mamy specyfikę jakąś.
3: Tak, mamy tę specyfikę i chyba odreagowujemy to, że przez lata właściwie żyliśmy w takiej maliźnie, to znaczy jeżeli coś dobrego się działo, to na pewno nie w Szczecinie, to się działo dobrego w Poznaniu, we Wrocławiu, w Warszawie, ale Szczecin był takim miejscem zapomnianym. A tu nagle okazuje się, że Szczecin jest bardzo ciekawy, że ma swoich bohaterów, się dynamicznie rozwija i dzisiaj ja to czuję, kiedy jeżdżę po Polsce, nie wiem, w Lublinie na przykład ostatnio byłem i oni wszyscy są bardzo ciekawi tego Szczecina i to chyba jest tak, że trafiłem też na te swoje 5 minut dzięki tym powieściom.
1: 5 minut, które trwa.
3: Które pisał to trwa, tak. Dokładnie.
1: Nie, no jesteś idealnym przykładem właśnie tego, że możemy w każdej chwili zmienić swój bieg. Też coś o tym wiem, więc naprawdę tutaj zaczarowany słucham tego, co mówisz. Zbliżając się do samego końca, co mógłbyś powiedzieć... Chciałem powiedzieć młodym ludziom, ale czemu tylko młodym? Właśnie,
3: no właśnie.
1: Właśnie o to chodzi. Sam się tutaj bym wrzucił na minę. Co chciałbyś powiedzieć osobom wszystkim, które chciałyby zacząć pisać, a nie wiedzą jak? Raczej umieją pisać, wiesz o co mi chodzi. Mają warsztat, ale nie wiedzą jak się zabrać.
3: Wiesz co, właśnie często jest tak, że spotykam tych ludzi, którzy chcą pisać i nie wiedzą jak się do tego zabrać, albo po prostu coś już napisali i nie wiedzą co z tym zrobić, bo się boją oceny.
1: Pchnąć tego dalej.
3: Tak, tego, że zostaną odrzuceni. To jest, ja się też mierzyłem z tym. Znaczy ja myślałem, że sam wydam tą powieść, bo bałem się tego, że wyślę do wydawnictw i dostanę, no nic nie dostanę z powrotem. I to by świadczyło,
1: że... A to też jest taki strach na pewno, że no ta cała ta praca...
3: Oczywiście. Wiesz, no siedzisz 3 lata, pracujesz nad rzeczą swojego życia i która musi być odpowiedzią na to również, jakim ty człowiekiem jesteś. Bo no to jest ocena również autora. Właściwie szczególnie to jest ocena autora.
1: Tym bardziej, że to debiut.
3: Tym bardziej to debiut. I... Ale... Wiesz co, i to czasami też jest tak, że pytają, że nie, ja, przepraszam, to ja tak myślałem. Ostatnio rozmawiałem z moim kolegą Grześkiem Brudnikiem, też autorem, i mówię, kurde, grzechu, gdybym ja zaczął pisać 10 lat wcześniej, no to wiesz, bym dzisiaj był w zupełnie innym miejscu. A mój Przemek, gdybyś ty zaczął pisać 10 lat wcześniej, to być może w ogóle się nikt by nie zainteresował twoją powieścią, ponieważ potrzebowałeś tych 10 lat, żeby opowiadać to tak, a nie inaczej. Zatem zawsze jest ten moment na to, żeby to wszystko odpuścić i zacząć na nowo. I to nie dotyczy tylko pisarstwa. To dotyczy właściwie, mam takie wrażenie, tego wszystkiego, co możemy przeżyć. Bo jeżeli w połowie naszego życia to życie nam nie odpowiada, coś jest nie tak. Okej, mamy pieniądze z czegoś, ta praca przynosi nam comiesięczną pensję, ale jeżeli ona nie jest naszą pasją, jeżeli ona nie jest miejscem, do którego chcemy codziennie przychodzić, to w takim razie zostawmy je to. Zacznijmy nowe życie z pasją. I te słowa bardziej kieruję do ludzi w moim wieku, że zawsze jest moment na to, żeby zacząć od nowa. Naprawdę.
1: No lepszymi słowami byśmy nie mogli zakończyć naszej rozmowy. Bardzo ci dziękuję. Naprawdę bardzo wartościowa i inspirująca rozmowa. Mam nadzieję, że nasi słuchacze coś z niej wyciągną. Na pewno wyciągną. A jeżeli nie, to przejdą się po Niebuszewie.
3: Zapraszam na Niebuszewo.
1: Dziękujemy bardzo. Moim gościem był Przemysław Kowalewski.
3: Dziękuję bardzo.
2: SK Szczecin.
1: Przed nami kolejna rozmowa z fotografką, edukatorką oraz projektantką mieszkającą i tworzącą oczywiście w Szczecinie. Jest powszechnie rozpoznawalna ze swojej działalności w obszarze fotografii minimalistycznej i naturalnej, ale także jako ambasadorka prestiżowych inicjatyw regionalnych. Zapraszam na rozmowę z Aleksandrą Medwej-Gruszką.
2: SK Szczecin.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Krzysztof Baziuniak. W naszym eskowym studiu mam przyjemność gościć Aleksandrę Medwej-Gruszkę.
4: Witam serdecznie.
1: Artystkę, edukatorkę, projektantkę od 12 lat, fotografkę, to w ogromnym skrócie, a ponadto ambasadorkę kampanii Pomorze Zachodnie, możesz wszystko.
4: Wszystko się zgadza.
1: Od czego zaczęła się twoja droga twórcza? Czy już w liceum plastycznym czułaś, że sztuka to jest coś więcej niż zawód?
4: Tak, no zdecydowanie chciałam iść do plastyka, tak potocznie mówiąc tutaj na naszym lokalnym językiem, ale jeszcze wtedy nie wiedziałam, że będzie to fotografia. Swoją przyszłość wiązałam stricte tak z architekturą wnętrz i pod tym kierunkiem właśnie się dalej kształciłam i wzornictwem przemysłowym również.
1: Okej, no ale to jak się stało, że akurat fotografia? Co,
4: no cóż,
1: co było punktem, co było impulsem?
4: Aparat był w domu, tak, to był aparat mojego męża, gdzie wykorzystywałam go po prostu do dokumentacji takich jakichś swoich projektów, manufaktury, którą robiłam, czy na potrzeby po prostu projektów na uczelni. Ale oczywiście no, przedmiot fotografii też mi towarzyszył przez wiele lat, ale... Później chyba stało się taka, że moje koleżanki po prostu wyszły za mąż i ta fotografia gdzieś wybrzmiała w zupełnie inny sposób, czyli
1: no,
4: poszłam sfotografować im śluby, tak, i sesje.
1: Czy się zaczęło od ślubów?
4: Tak, zdecydowanie. No też, tak, myślę, że też projekty takie bardziej, jakieś takie koncepty modowe, co jakby było bardziej moim takim punktem może na samym początku zainteresowań, tak, ale, ale później to się stały właśnie reportaże.
1: Okej, a aparat męża w domu to była funkcja hobbystyczna, czy mąż
4: Nie,
1: też?
4: Hobbystyczna, mąż jest informatykiem, teraz już zupełnie inna branża, więc to było może taki impuls tylko do tego, żeby ten aparat faktycznie używać na co dzień.
1: Okej, okay, a czy właśnie takie sesje ślubne, czy panieńskie, około weselne, czy to jest, myślisz, że to jest częsta taka droga fotografów? W sensie punkt, od którego się zaczyna?
4: Myślę, że teraz zupełnie ma to inny wydźwięk niż kiedyś. Kiedyś to myślę, że to było, no nie chcę powiedzieć, że to była lekka chałtura, nikogo nie obrażając, ale wiadomo, że jak ktoś marzył o tym, żeby być fotografem, to bardziej miał w głowie to, żeby to był, nie wiem, Vogue, wiadomo, jakieś takie modowe historie, tak? Więc u mnie też takie tematy się przewijały, ale później jak te śluby i reportaże miały zupełnie inny wygląd, bo to też o to chodzi, że te wesela się zaczęły zmieniać bardziej na styl taki za oceanu, tak? Ładniej to wyglądało. Wiadomo, że gusta są różne, ale no, dla mnie było to też istotne, żeby ten anturaż, ta cała oprawa była też taka miła dla oka, ze względu na może na wykształcenie, więc to był taki punkt dosyć, na tyle istotny, że związałam się z nim na 13 już lat. Tak?
1: Jak najbardziej się zgadzam, bo oglądałam ostatnio wesele ze swojej rodziny, jakoś sprzed 10 lat i z całym szacunkiem, bo to wyglądało na wtedy bardzo super, ale faktycznie szok, już zderzenie po tych 10 latach, jak to wszystko inaczej wygląda.
4: Tak, teraz myślę, że to troszeczkę zaplata się takie koło, ale wtedy jak ja zaczynałam, to był taki trend na te śluby w plenerze, więc to było coś zupełnie innego. Mhm.
1: Jesteś też edukatorką i powiedz mi, czy uczenie innych wpływa na twój własny rozwój, czy to jest ciężko pewnie pogodzić tyle rzeczy na raz?
4: Znaczy, tak, myślę, że teraz już troszeczkę mniej jakby mam do czynienia na warsztatach z młodymi ludźmi, albo właśnie jak wykładałam jeszcze na Akademii Sztuki, ale zawsze to spojrzenie jest, ten inny punkt widzenia od innych osób jest mega inspirujący i faktycznie czasem jesteśmy bardzo tak zafiksowani na swój styl, czy na swój punkt widzenia, że nie dostrzegamy innego i to jest takie, myślę, że coś, co może nas również rozwinąć.
1: Fotografia się rozwija, wszystko się rozwija, mamy coraz to nowsze technologie, czy trzeba faktycznie być, wiedzieć wszystko, być na topie, co się dzieje?
4: Myślę, że nie, bo generalnie u mnie
1: fajna
4: to było...
1: odpowiedź już.
4: Bo wiadomo, się śmieję zawsze, że jest takie powiedzenie, im więcej sprzętu, tym mniej talentu, ale dzisiaj naprawdę nie trzeba mieć nie wiadomo najnowszego aparatu, żeby robić dobre zdjęcia. Bardziej myślę, ważne jest to, jak patrzymy na tą rzeczywistość i na to, co nas otacza, bo naprawdę telefonem, czy naprawdę teraz nawet wraca się do tych jednorazowych aparatów, do analogowej fotografii. I to jest ważne, żeby nie skupiać się na tych milionów funkcji, tylko właśnie na tym, co widzimy i dostrzegać te momenty ważne. Ja, jakbyś mnie zapytał, czy przeczytałam instrukcję obsługi swojego aparatu, to nigdy.
1: Okej. No dobrze, no to jest właśnie taka dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy chcieliby rozpocząć przygodę z fotografią, żeby się nie bać i to nie trzeba testować. Znać wszystkich nowinek, tylko samemu można być samoukiem.
4: Tak, można być samoukiem. Oczywiście szkolenia, jakieś warsztaty są ważne, ale bardziej chodzi o to takie ogólnocałościowe spojrzenie. Oczywiście ta technika, technologia jest też istotna, bo wiadomo, są osoby, które się bardzo tym interesują i zazwyczaj mężczyźni, myślę, że to jest coś dla nich takiego bardziej interesującego. Dla mnie ważne były te emocje i w ten sposób bardziej podchodzę nadal do fotografii, tak?
1: Okej. Okay. Kończąc, proszę nam powiedzieć, co dalej, na czym teraz pracujesz i czego chcesz się jeszcze nauczyć? Jakie masz cele?
4: I teraz
1: to jest ten moment, że będzie to trwało wszystko dłużej niż nasza rozmowa.
4: Tak, nie, oczywiście.
1: Na pewno mogłaby trwać dłużej.
4: Ważne jest dla mnie to, żeby przede wszystkim po tylu latach jeszcze znaleźć też ten balans między pracą i życiem takim prywatnym, bo zawsze się śmiałam, że robię i dbam o wspomnienia innych ludzi, a nie dbam o to tak dobrze dla siebie. Więc oczywiście ta fotografia zostaje ze mną, troszeczkę w innym wydaniu. Na pewno mam na horyzoncie kolejną edycję swojej wystawy autorskiej Intonacje, więc tutaj łączenie takich tematów społecznych i fotografii bardzo mnie nadal interesuje i myślę, że w tym kierunku będę dalej się rozwijać.
1: Super. Dziękuję bardzo, że wpadłeś do nas do studia. Moim gościem była Aleksandra Medwej-Gruszko.
4: Dziękuję bardzo.
2: SK Szczecin.
1: Rozmowy, które państwo właśnie usłyszeliście, były częścią akcji Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko, czyli wyjątkowej regionalnej kampanii społeczno-edukacyjnej zrealizowanej w ramach projektu More Life Future. Jej głównym celem jest promowanie idei uczenia się przez całe życie, inspirowanie mieszkańców do przełamywania barier oraz zmiany zawodowej i rozwijania pasji bez względu na wiek. Wszystkie te opowieści oparto na autentycznych historiach mieszkańców regionu, którzy stali się oficjalnymi ambasadorami projektu. Ja ze swojej strony dziękuję, że byliście kolejny raz z nami i oczywiście zapraszamy Was na następne rozmowy w ramach naszego lokalnego magazynu prosto ze Szczecina i regionu. Ja ze swojej strony dziękuję, że byliście kolejny raz z nami. Krzysztof Baziuniak, pozdrawiam, do usłyszenia, cześć.
2: SK Szczecin.
5: Agata Chluściak, zapraszam na SK News. Tragedia w Małopolsce. W Sierprawiu w jednym z domów doszło do strzelaniny. Jedna osoba nie żyje, druga została ranna. Jak ustalili nasi reporterzy, w domu doszło do awantury. Sprawcą jest 47-letni mężczyzna, który przyjechał do 45-letniej kobiety. Prezydent Karol Nawrocki w Stanach Zjednoczonych weźmie udział w przyjęciu organizowanym przez Donalda Trumpa w poniedziałek w polsko-amerykańskim szczycie gospodarczym. Spotka się z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii.
6: W tym roku na zaproszenie prezydenta Trumpa Polska jest członkiem grupy G20.
5: Mówi prezydencki minister Marcin Przydacz. W środę Karol Nawrocki wystąpi na forum ONZ. Ma mówić m.in. o agresywnej postawie Rosji i łamaniu prawa międzynarodowego. Za nami pierwsze mecze 9. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Widzew Łódź zremisował z Wieczystą 2-2. W drugim wczorajszym spotkaniu Wisła Kraków wygrała 2-1 ze Śląskiem Wrocław i dzięki temu awansowała na drugie miejsce w tabeli.
7: No to co, słuchajcie, nie ma na co czekać. Budzimy się w ten sobotni poranek, minuta po godzinie 9:00 i to będzie naprawdę przepiękny dzień. Mapy pogody pokazują jedno. Dzisiaj w całym kraju pojawi się słońce i okolice 20 stopni, na południu nawet 24, więc to jest jeszcze dobra okazja, żeby zagrać letnie hity na czasie. One są w Radiu SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie!

0: Fastboy w Radio SK. Dobre, łagodnie, letnie, ciągle letnie granie na antenie Radio SK. 17 minut po godzinie 9. Polacy biją rekordy, słuchajcie. W 2025 zawarliśmy rekordowo mało małżeństw. Nie chce nam się brać ślubu. Znaczy, no jak się patrzy na cenę za talerzyk, no to naprawdę się odechciewa. A jak się przeliczy cenę pierścionka zaręczynowego na przykład na ratę kredytu, to jeszcze trudniej podjąć taką decyzję.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Mama! Cześć, kochanie.
10: Co chcecie na obiad?
11: Debole z pire!
12: Pierogi z serem!
13: Makaron carbonara!
14: Fasolka po brytońsku.
10: Kochani, to nie jest restauracja.
14: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
10: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
15: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
16: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
17: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
18: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie. Avicii w Radiu SK. A teraz jeśli jesteście za kółkiem, to trzymajcie się mocno kierownicy. Już wiadomo, kto jest lepszym kierowcą. Kobiety czy mężczyźni? Uwaga, statystyki są nieubłagane. Ponad 72% wszystkich wypadków drogowych powodują mężczyźni. Słuchajcie, no statystyki nie kłamią. Statystyki mówią jedno, panowie, od teraz jak w drodze na wakacje, to my będziemy musieli usiąść na fotelu pasażera. To my sobie zrobimy maseczkę na twarzy, rozłożymy fotel, nogi na deskę rozdzielczą i będziemy pytać, kiedy przerwa na siku. Radio SK. A, no i po rodzinnej imprezie w sobotę, no też my nie możemy kierować.
1: Reklama.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września. Na dwóch scenach wystąpią m.in. Kas Bałagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
6: Gastorama!
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Gastorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl. Czekamy na Ciebie w Gastoramie Smart Świnoujście.
8: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona.
9: Zaprasza DDB Auto Bogacka. Szczecin, Mieszka pierwszego 45.
10: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
11: Są mecze, które znaczą więcej. 26 września o 17.30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Udinese Calcio. To nie tylko piłkarskie emocje, ale również wspólna gra o coś ważnego. Gramy dla Roberta Dymkowskiego. Bądź z nami i dołóż swoją cegiełkę. Bilety na bilety.pogońszczecin.pl. Pogoń Szczecin, Udinese Calcio. Mecz, który ma znaczenie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza.
14: Szczecin, Ustowo 55 i Hangarowa 17.
15: I po reklamie.

0: Na dobry początek soboty. Oskar Cyms w Radiu SK, już za 7 minut będzie godzina 10. No to jest taka pora, że sobotnie godziny szczytu chyba już się powoli zaczynają, a więc za chwilę prawdopodobnie niektórzy z nas usłyszą:
1: jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: No właśnie, sobota, rozkręcamy się tutaj, energia jest potrzebna. SK gwarantuje hity na czasie, a wy dajcie znać, no właśnie, jaka robota jest do zrobienia, tak jak BDS rapuje, jakie bojowe zadanie macie dzisiaj do wykonania.
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: Jaka robota do zrobienia, jaki bałagan do posprzątania? Chwalcie się, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, bo po prostu jestem ciekaw, komu mam pomóc hitami na czasie, a za chwilę najnowsze newsy w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: SK Family Day. 26 września. Nabrzeże Miejskie w Gryfinie. Przyjdź i dowiedz się, jak zostać rodziną zastępczą. Uzyskaj informacje o formach wsparcia dla rodziny w kryzysie. Skorzystaj z porad specjalistów. Porozmawiaj z rodzinami zastępczymi. SK Family Day. 26 września w Gryfinie.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Castorama!
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Polish Investment and Capital Academy. Program gospodarczy. Dowiedz się, jak skutecznie pozyskiwać finansowanie, korzystać z funduszy europejskich, zarządzać ryzykiem i rozwijać biznes dzięki automatyzacji AI. 24 września, godzina 17, Hotel Bosak. Praktyczna wiedza, eksperci i nowe możliwości dla Twojej firmy. Zarejestruj się bezpłatnie, mailowo lub telefonicznie na stronie www.ewelinagawlik.pl. Organizatorem wydarzenia jest Izba Gospodarcza Polish Women Chamber.
8: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
9: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Czekolady Milka 1 plus 1 gratis czekają na Ciebie.
16: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Czekolada Milka od 250 do 300 gramów. Różne smaki. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę.
15: Spotkajmy się w Biedrze.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
19: Szczecin na czasie.
20: Dzień dobry Szczecin, kłaniam się nisko po raz pierwszy. Dzisiaj Michał Zaremba, a ten weekend oczywiście możecie rozpocząć od wizyty w szczecińskich multiplexach. Kilka naprawdę bardzo fajnych filmów do zobaczenia i oczywiście nie brakuje premier, jeśli chodzi o ten weekend. Dla tych, którzy uwielbiają się bać horror pod tytułem Resident Evil, a dla najmłodszych między innymi Teddy i Magiczna Lampa. Ze stałych propozycji bardzo proszę Niebo nad Normandią, czy też Totalna Magia, część druga.
18: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
21: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Polskie śmigłowce znów poderwane, potwierdza dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. To w związku z kolejnymi rosyjskimi atakami dronów na Ukrainę. Wojsko monitoruje sytuację i zapewnia, że to działania prewencyjne. Poseł Wojciech Król nie trafi do aresztu. Katowicki sąd nie uwzględnił wniosku Prokuratury Europejskiej. Dlaczego, to wie Mateusz Gołębiewski.
22: Sąd uznał, że areszt byłby środkiem nadmiernym i niezasadnym. Król usłyszał dwa kolejne zarzuty korupcyjne. Łącznie ma ich 4. Śledztwo dotyczy podejrzeń o przyjmowanie korzyści od przedsiębiorców. Poseł nie przyznaje się do winy i opuścił sąd z utrzymanymi wolnościowymi środkami zapobiegawczymi.
21: Województwa lubelskie i podkarpackie, to tu odbędą się dziś specjalne treningi reagowania na sytuację. sygnały alarmowe startują za godzinę, a organizują je MSWiA z Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną. Mieszkańcy dowiedzą się m.in., co oznaczają nowe alerty RCB i co robić, gdy zagrożenie zastanie nas w budynku.
0: Jaka sobotnia praca dzisiaj do wykonania? W czym Wam pomagają dzisiaj eskowe hity na czasie? Agata?
17: Eska, a może pomożecie sprzątać po remoncie? Trochę tego się uzbierało, także dla każdego znajdzie się coś do roboty.
0: Dla każdego eskowe hity na czasie. Wy też nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Nowość na antenie Radia SK. Wszystkie hity zaczynają się tutaj, u nas. To Kuba i Kuba. Ten numer pachnie jak wrześniowy słoneczny poranek.
1: Pachnie jak taka... Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tam taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci.
0: I to właśnie możemy mieć przed oczami, słuchając tego numeru. A wy dajecie znać, przy jakich sobotnich obowiązkach słuchacie Eski. Miłosz daje znać, że teraz jest na budowie swojego wymarzonego domu i dzisiaj szykuje zbrojenia i szalunki na wylanie stropu. Tu ewidentnie potrzebna pomoc szwagra. Może on się na wylewaniu za bardzo nie zna, ale ktoś musi dbać o atmosferę. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK. Przy jakich sobotnich obowiązkach słuchacie dzisiaj eskowych hitów na czasie? Dokładnie za 2 minuty i 20 sekund Swedish House Mafia. Radio
2: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

0: Hit zawsze na czasie. B.O.B. i Hayley Williams. Sobotnie hity na czasie grają u Rafała na podwórku.
1: A ja dzisiaj przy eskowych hitach sadzatuję.
0: A no i to jest bardzo ważna informacja dla żony Rafała, żeby ze sprzątaniem dzisiaj na niego nie czekała, bo skoro sadzi, tuje, o, to się zejdzie kilka dobrych godzin. Na pewno w najbliższym czasie do domu nie wróci. No chyba, że niebawem poczuje przez okno zapach sobotniego obiadu. To wtedy się zastanowi. A w Radiu SK za chwilę Dawid Podsiadło nagra głosówkę, że w tę sobotę będzie sprzątał na błysk.
2: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW bąkowscy zaprasza.
9: Szczecin, Ustowo 55 i Hangarowa 17.
10: Castorama!
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
12: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
13: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie, innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona.
14: Zaprasza DDB Auto Bogacka. Szczecin, Mieszka pierwszego 45.
15: Jak sobota to?
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
20: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
21: I po reklamie.

Z nimi zawsze można zwolnić, nawet jeśli sobotnich obowiązków sporo. Robin Schulz i Watermed w Radiu SK. No i świetne informacje dla kibiców piłkarskich. Podstawowy bramkarz FC Barcelony kontuzjowany, a więc dzisiaj prawdopodobnie w meczu z Sevillą w bramce Barcelony zobaczymy kogo? Naszego emerytowanego Wojtka Szczęsnego. No także my, kibice, się cieszymy, że trener Barcelony stawia na naszego bramkarza, na Polaka. A Wojtek Szczęsny pewnie trzyma kciuki, żeby tamten bramkarz szybko leczył kontuzję. No bo mecz dużo przyjemniej się ogląda z pozycji siedzącej z kumplami na ławce. Zostańcie z SK, po 11 gram wam nowość od Sanach.

0: SK. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
4: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Kozłowski w Szczecinie.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
9: Kupuj bez VAT w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: 5931.
11: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
14: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
13: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
14: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
13: Nie bujasz?
14: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
15: Hyundai Szczecin, ulica Gdańska 10E.
16: I po reklamie.
17: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Były partner sprawcą strzelaniny w Sieprawiu koło Myślenic. Do tragedii doszło wieczorem w jednym z domów. Policjanci dostali zgłoszenie o awanturze domowej.
18: 47-latek wyciągnął broń czarnoprochową, strzelił do niej, a następnie oddał strzał w swoim kierunku.
17: Relacjonuje Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Mężczyzna mimo reanimacji zmarł, a kobieta trafiła do szpitala. Podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych ponownie uchwalony przez Sejm. Pieniądze mają sfinansować program Ceny Paliwa Niżej. Niezbędny do tego jest podpis Karola Nawrockiego, a ten zapowiada własny projekt. Prezydent chce ustawowo ograniczyć marże koncernów, ma też umożliwić ministrowi finansów obniżenie akcyzy. Polska remisuje w Brisbane z Australią 1-1 po pierwszym dniu meczu Grupy Światowej i Pucharu Davisa. Max Kaśnikowski przegrał 3-6, 0-6 z 9. tenisistą globu Alexem de Minaurem, a Kamil Majchrzak wygrał z Jamesem Duckworthem 2-6, 6-3, 6-3.
19: Minuta po godzinie 11:00, wracamy do sobotnich hitów na czasie w Radiu SK, a za chwilę, słuchajcie, będzie dowód na to, że da się tanio jeździć samochodem mimo wysokich cen paliw. No to ruszamy, gramy dalej. Jonathan PZ i Liwka obejmuje noce już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Dawid Tawar z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. Słuchajcie, da się ekonomicznie jeździć samochodem. Nasz polski kierowca rajdowy Mikołaj Marczyk jakiś czas temu to udowodnił. On, słuchajcie, przejechał z Łodzi do Paryża i z powrotem na jednym tankowaniu. Średnia spalania mu wyszła 2 litry z hakiem. Czyli słuchajcie, da się. Wystarczy po prostu cały czas jechać stałą prędkością, nie zwalniać bez sensu, wyłączyć klimę i zamknąć okna. Znaczy, da się też to obejść wszystko i po prostu kazać drugiej połówce zatankować albo pożyczyć auto od rodziców. Wtedy jest jeszcze bardziej ekonomicznie. Radio
1: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
6: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Czekolady Milka 1+1 gratis czekają na Ciebie.
8: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Czekolada Milka od 250 do 300 gramów. Różne smaki. 1+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę.
9: Spotkajmy się w Biedrze. To będzie ostatnia reklama.
10: W Waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla Ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.

0: Jeśli sobotni odpoczynek ma jakiś dźwięk, to prawdopodobnie brzmi właśnie tak. To jest SK i sobotnie hity na czasie. Używaliście ostatnio czata GPT? Jeśli tak, to mam dla was bardzo ważną radę. Nie bądźmy uprzejmi dla sztucznej inteligencji. Twórca czata GPT powiedział, że uprzejme zwroty, takie jak proszę i dziękuję, generują dziesiątki milionów dolarów strat. A to dlatego, że te systemy muszą te słowa przetworzyć i jakoś nam na to odpowiedzieć. Słuchajcie, no jest takie powiedzenie, za dziękuję się nic nie kupuje, no ale w dobie sztucznej inteligencji w XXI wieku to powiedzenie brzmi, za dziękuję się gigantyczne straty powoduje.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Cześć, kochanie.
5: Co chcecie na obiad?
6: Debole z pire!
7: Pierogi z serem!
8: Makaron carbonara!
9: Fasolka po bretońsku.
5: Kochani, to nie jest restauracja.
9: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
5: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
10: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: Castorama!
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
15: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
16: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS 55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
15: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
16: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
15: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
17: Changan CS 55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
18: Changan Grupa Bemo zaprasza. Struga 2.
19: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
20: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
21: Poleca Radio SK.
22: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj, liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona.
23: Zaprasza DDB Auto Bogacka. Szczecin, Mieszka pierwszego 45.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
24: Lidl, to się opłaca.
26: I po reklamie.

Nowość od Tovlo. To są właśnie hity na czasie w Radiu SK. Ja tylko przypominam, że słuchajcie, dzisiaj musimy się ogarnąć z sobotnimi obowiązkami do godziny 15, bo wtedy trzeba się będzie zająć kibicowaniem polskim siatkarzom. Oni dzisiaj zagrają z Łotwą w 1/8 finału Mistrzostw Europy. No niby trochę czasu jeszcze zostało, ponad 3 godziny do godziny 15, więc dajcie znać, co wam jeszcze dzisiaj do zrobienia zostało w tę sobotę. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Zdążycie do 15, czy nie bardzo? Chwalcie się, czekam na głosówki. Za chwilę w Radiu SK najnowsze newsy, a potem gramy dalej.

0: Yeah.
1: Thank you, DJ.
2: Reklama.
3: Jak sobota to?
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
7: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Kupuj bez VAT w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
11: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
10: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
11: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
10: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
11: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
12: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
15: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
16: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
15: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
17: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bąkowscy zaprasza.
18: Szczecin, Ustowo 55 i Hangarowa 17.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
21: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
20: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
22: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie 2.
20: Sposób na Twój dobry dzień?
21: Mamy to w Lewiatanie.
22: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
25: Szczecin na czasie.
26: Raz jeszcze dzisiaj kłaniam się nisko. Michał Zaremba. No mam nadzieję, że nie muszę wam przypominać, że na kortach Przelej Wojska Polskiego w Szczecinie trwa i naprawdę ma się dobrze. 33. edycja Invest in Szczecin Open. Rozgrywki, zarówno jeśli chodzi o singla, jak i debla, wchodzą już w decydującą fazę, no ale także do rywalizacji w turniejach towarzyszących dołączyli na przykład artyści czy też VIP-y. Polecamy to wydarzenie. Nasza strefa także funkcjonuje na miejscu. Zapraszamy was po gadżety.
24: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
0: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Wojskowe lotnictwo zakończyło operowanie w powietrzu. Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni, informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Śmigłowce poderwano po 9:00 w związku z atakami rosyjskich dronów na Ukrainę. To kolejny incydent w ostatnich dniach. Przed eskalacją wojny ze strony Władimira Putina ostrzegał w ostatnim czasie premier Donald Tusk, ale też inni europejscy przywódcy, m.in. Finlandii, Szwajcarii czy Francji. Dentysta miał wykorzystać seksualnie dziewczynki. Toruńska prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące wydarzeń w gabinecie w szkole podstawowej w Grębocinie w Kujawsko-Pomorskim. Mowa o dopuszczeniu się innej czynności seksualnej wobec 3 uczennic. Skierowano wniosek o przesłuchanie nieletnich w obecności psychologa. Jan Urban odmładza kadrę na liście piłkarskiej reprezentacji. Nowe twarze jak Wojciech Mońka czy Wiktor Nowak. Do kadry wracają też Kacper Urbański i Tymoteusz Puchacz. To może oznaczać zmiany w systemie gry, co krytykuje Jan Tomaszewski, medalista z mundialu w 1974.
1: Jeśli są lewe obrońcy czy prawi obrońcy, no to po co są? No jeśli będziemy grali trójką i wahadłowymi. Musimy grać jednym systemem.
0: A Polska rozpocznie zmagania w dywizji B Ligi Narodów w piątek.
2: Co jeszcze wam zostało do zrobienia w tę sobotę? Marysia mówi, że nic, bo ona właśnie jedzie z mężem do Zakopanego. Bardzo dobrze, że wybrałaś Eskę, to jest najlepsza playlista do samochodu. Zaczynamy sobotnie popołudnie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: i Max Mekno. Tak właśnie, Radio SK zaczyna sobotnie popołudnie, 15 minut po godzinie 12. Trzymamy kciuki za wszystkich studentów. Oliwia z nami.
1: Hej SK, ja w dzisiejszą sobotę idę na egzamin poprawkowy i trzymam kciuki za wszystkich studentów, którzy też piszą egzaminy w drugim terminie. Nie poddajmy się, buziaki.
0: Oliwia, będzie dobrze, zdasz to. Od tego są drugie terminy, żeby z nich skorzystać. No i bardzo ci dziękuję, że to powiedziałaś, bo teraz wszyscy ci, którzy są teraz w pracy albo mają dużo sobotnich obowiązków, myślą sobie, no trochę mi się nie chce, ale to i tak lepsze niż egzamin. Radio
2: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Rożek Koral za 99 groszy czeka na Ciebie.
7: Do soboty Rożek Koral 110 ml, różne smaki, 99 groszy za sztukę. Tak, tylko 99 groszy za sztukę.
6: Spotkajmy się w Biedrze.
8: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Mamy niskie ceny.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

0: Lola Young. To jest SK. Wy wiecie, że tutaj się gra najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: I robimy to codziennie. I teraz na naszej antenie zaczyna się kolejny świeży hicior, brytyjski producent D.O.D. Tego artystę znacie na przykład z tego kawałka. So Think About Us z Sonnym Foderą. Ale teraz D.O.D. postanowił zrobić swój własny hicior. Posłuchajmy, co z tego wyszło. D.O.D. I'll Be There. Już teraz na antenie Radia SK. I to jest numer dla tych, którzy się zmęczyli sobotnimi zakupami albo sobotnim bieganiem z mopem po domu. Jeśli dacie ten numer głośniej, ten bas na pewno postawi was na nogi. To jest SK, to są hity na czasie.

0: Nelly Furtado z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a tymczasem w Warszawie, słuchajcie, no ciekawe rzeczy się dzieją. Trwają europejskie mistrzostwa motorniczych. Jedną z konkurencji na tych zawodach są tramwajowe kręgle, że normalnie motorniczy podjeżdża tramwajem, uderza tym tramwajem w taką wielką dmuchaną piłkę i musi zbić jak najwięcej kręgli. No ciekawie się tam bawią w sobotę w pracy. Tramwajowe kręgle. Słuchajcie, to brzmi trochę tak, jakby szef tramwajarzy był dzisiaj na urlopie.
1: Reklama. Polish Investment and Capital Academy. Program gospodarczy. Dowiedz się, jak skutecznie pozyskiwać finansowanie, korzystać z funduszy europejskich, zarządzać ryzykiem i rozwijać biznes dzięki automatyzacji AI. 24 września, godzina 17, Hotel Bosak. Praktyczna wiedza, eksperci i nowe możliwości dla Twojej firmy. Zarejestruj się bezpłatnie, mailowo lub telefonicznie na stronie www.ewelinagawlik.pl. Organizatorem wydarzenia jest Izba Gospodarcza Polish Women Chamber.
2: Gastorama!
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Gastorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl. Czekamy na Ciebie w Gastoramie Smart Świnoujście.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
8: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona.
9: Zaprasza DDB Auto Bogacka. Szczecin, Mieszka pierwszego 45.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl
15: i po reklamie.

0: To jeden z największych hitów w Polsce, a my to zaczęliśmy grać jako pierwsi. H i Mata w Radiu SK. Wszystkie hity zaczynają się w SC, a to jest chyba największy pech świata. Pewien pan przez 50 lat jeździł swoim ukochanym Seicento bezwypadkowo. Dbał o swój ukochany samochód. No i słuchajcie, ostatnio w wieku 88 lat coś się zagapił na ekspresówce i wjechał w roboty drogowe. Panu nic się nie stało, ale niestety jego ukochane Seicento nadaje się już tylko do kasacji. No i podobno na miejscu wypadku pan bardzo rozpaczał, że swój ukochany samochód zniszczył. Mamy nagranie.
1: Andrzeju, nie denerwuj się.
2: Jak mam się nie denerwować?
1: Zaraz wyklepiemy.
2: Takiego błotnika już nie dostanę.
0: Ale słuchajcie, to nie wina tego pana, no. Po prostu w tym Seicento czujnik pasa ruchu nie zadziałał.

0: promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosa, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bad-

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
7: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
8: Castorama!
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
12: A w Brykomanie sprawdzałeś?
11: No nie, ale...
12: Ale co?
11: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
12: A to zobacz ten.
11: No rzeczywiście.
13: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
14: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
15: Poleca Radio SK.
16: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
17: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
18: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
19: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
20: To będzie ostatnia reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
21: Dobrze.
20: 15 zł.
21: Lepiej.
20: 20 zł.
21: Najlepiej. Na Orlenie?
20: Ciepło.
21: Z kuponami?
20: Cieplej.
21: W Orlen witaj.
22: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
23: I po reklamie.
24: Agata Chluściak, zapraszam na SK News. Ma być sprawniej i bezpieczniej. Do końca roku w województwie lubelskim ma się pojawić ponad 1000 automatycznych syren alarmowych. Obecnie jest ich 350. Powstaje też aplikacja na telefon, która ma ulepszyć przepływ informacji. Zapowiedział w Lublinie Marcin Kierwiński, szef MSWiA.
25: Będzie też moduł SOJA, automatycznego zarządzania syrenami alarmowymi. Będą one mogły być uruchamiane i z poziomu RCB, i z poziomu Komendy Głównej Straży Pożarnej.
24: Dziś w województwach lubelskim i podkarpackim odbywa się trening reagowania na sygnały alarmowe. Nawet godzina opóźnienia i odwołane pociągi to przez zarwaną trakcję kolejową w okolicy Brzegu Dolnego na Dolnym Śląsku. Ruch pociągów jest wstrzymany, składy dalekobieżne jadą objazdem, regionalne są zastępowane autobusami. Ruszył największy autostopowy wyścig na świecie, czyli Autostop Race. Bierze w nim udział około 1000 uczestników, głównie wrocławskich studentów. Dwuosobowe zespoły mają za zadanie dotrzeć w jak najkrótszym czasie do miasta Siro Marina we włoskiej Kalabrii.
0: Ja bardzo podziwiam kierowców, którzy zapraszają do siebie autostopowiczów. Ja nigdy tego nie zrobiłem. I to nie dlatego, że jestem niemiły czy coś, tylko mam taki syf w środku, tak dawno nie odkurzałem, że aż wstyd kogokolwiek do siebie zapraszać. Łukasz Zduńczyk, polecam się, punktualnie 13. Ale jeśli ktoś z was teraz sprząta swoją furę, to ja mam bardzo dobrą playlistę. Można otworzyć drzwi, dać głośniej radyjko. To i sąsiad z boku będzie zadowolony z tej dobrej playlisty. Harry Styles.

0: Nowość od Margaret. Gramy wam w Radiu SK hity na czasie przy wszystkich sobotnich obowiązkach i Wiola jest z nami.
1: Ja niezmiennie słucham Eski w pracy. Jeżdżę, dowożę części do serwisów samochodowych.
0: To jest bardzo odpowiedzialna praca, Wiola, bo to od ciebie zależy, czy nasza fura będzie gotowa od mechanika na czas, czy będzie czym w poniedziałek do pracy dojechać. Za chwilę gram wam Lady Gaga, a wy w tym czasie nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. Przy jakich sobotnich obowiązkach towarzyszą wam dzisiaj eskowe hity na czasie 16 po 13? Radio
2: SK. Reklama. Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

0: I to są właśnie soboty, sobotnie hity na czasie w Radiu SK. Sia właśnie zagrała u Kamili w kuchni.
1: SK, i kobiecie w sobotę rano, jak się nudzi, to sobie musi pierogów nalepić ruskich, nie? Pozdrawiam.
0: No, ale to jest i tak łagodny sposób walki z sobotnią nudą, bo zawsze mogłaś przecież wymyślić jakieś sobotnie zakupy albo wspólne malowanie sypialni. A tak to się przynajmniej wszyscy w domu najedzą. Same plusy, zero szkód. Radio
2: SK. Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
7: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
6: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
7: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
6: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
7: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
8: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
10: Honda to niezawodność, precyzja i silniki dopracowane z japońską dbałością o każdy detal. Pracujesz w zawodzie zaufania publicznego? Jesteś lekarzem, nauczycielem, inżynierem lub przedstawicielem służb mundurowych? Salon Honda GZ ma dla Ciebie aż 5% dodatkowego rabatu. Zyskujesz podwójnie, bo rabat łączy się z aktualnymi promocjami oraz wyprzedażą rocznika. Sprawdź szczegóły i wybierz swoją nową Hondę. Salon Honda GZ, Szczecin, ulica Ustowo 57.
11: SK Family Day, 26 września, Nabrzeże Miejskie w Gryfinie. Przyjdź i dowiedz się, jak zostać rodziną zastępczą. Uzyskaj informacje o formach wsparcia dla rodziny w kryzysie. Skorzystaj z porad specjalistów, porozmawiaj z rodzinami zastępczymi. SK Family Day, 26 września w Gryfinie.
12: Są mecze, które znaczą więcej. 26 września o 17:30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Udinese Calcio. To nie tylko piłkarskie emocje, ale również wspólna gra o coś ważnego. Gramy dla Roberta Dymkowskiego. Bądź z nami i dołóż swoją cegiełkę. Bilety na bilety.pogońszczecin.pl. Pogoń Szczecin, Udinese Calcio. Mecz, który ma znaczenie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza.
15: Szczecin, Ustowo 55 i Hangarowa 17.
16: I po reklamie.

0: I to jest właśnie bardzo dobry pasażer waszych weekendowych podróży. Mówię tutaj o Matim Fuczyło, który się właśnie w studiu pojawił.
1: Dzień dobry! Ale powiem jedną rzecz, bo ja byłem przed chwilą pasażerem taksówki i powiedziałem do pana dobry wieczór wchodząc.
0: A słuchał Eski?
1: Już słucha.
0: Już słucha. Panie, przełącz pan radio. Weźcie dobrze grają. To jest dobra muza do jazdy samochodem. Słuchajcie, Mati przed chwilą takiego mi tutaj zapachu w studiu narobił, że ja nie wiem, czy ja stąd wyjdę.
1: Mów głośno, bo ja trenuję sport, to tutaj jadłem takie rzeczy, że trener usłyszy i co
0: mam
1: będzie.
0: Mam nadzieję, że trener słucha. On kupił burgera w fast foodzie. Jeszcze pewnie tam frytki miał. Są frytki, oczywiście, że są frytki, słuchajcie. No są frytki.
1: Nówka sztuka nieśmigana. Jeszcze ani jednej nie zjadłem, ale podzielę się.
0: Jeśli właśnie zatrzymujecie się w długiej trasie na przerwę na jedzenie, to zróbcie to z Matim Fuczyło. On wam będzie teraz grał hity na czasie.
1: Mniam.
0: Takie hity miodzie, że palce lizać.

0: Reklama.
1: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
2: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
1: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
2: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
1: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
3: Changan CS55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
4: Changan Grupa Bemo zaprasza. Struga 2.
5: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
6: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: 5, 9, 31.
9: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Rożek Koral za 99 groszy czeka na Ciebie.
12: Do soboty Rożek Koral 110 ml różne smaki. 99 groszy za sztukę. Tak, tylko 99 groszy za sztukę.
11: Spotkajmy się w Biedrze.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
15: Szczecin na czasie.
16: Witam serdecznie po raz kolejny dzisiaj. Michał Zaręba. No nie da się ukryć, że w ten weekend nasz region tenisem stołowym, ale także ziemnym stoi. Ale teraz o tym pierwszym przypadku. Mowa oczywiście o Międzyzdrojach, bo w hali sportowej imienia Andrzeja Grubby odbywa się wyjątkowe wydarzenie, organizowane m.in. przez Griffin Spin Szczecin. Mowa o pierwszym ogólnopolskim Grand Prix Polski Masters. To turniej dla zawodniczek i zawodników wieku 40+.
14: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
17: Agata Kuściak, zapraszam na SK News. Europejscy przywódcy coraz głośniej ostrzegają przed zagrożeniem ze strony Rosji. Po wystąpieniu Donalda Tuska w Sejmie podobne słowa płyną z Paryża i Tallina. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
18: Emmanuel Macron ostrzegł w ostatnim przemówieniu przed zagrożeniem hybrydowym i wezwał rząd do działań. Oczekuję, że rząd opracuje plan ochrony przed atakami dronowymi i cyberatakami. Minister obrony Estonii Martin Herem zapowiada możliwość natychmiastowego zamknięcia granicy z Rosją i rozmawia z Francją o pomocy nuklearnej.
17: Teraz Niemcy. Na lotnisku w Monachium samochód zderzył się z samolotem na płycie lotniska. Ciężko ranny został kierowca. Nie było zagrożenia dla pasażerów. Polacy zagrają z Łotwą. Nasza siatkarska reprezentacja powalczy dziś o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. To za 45 minut. W swoim ostatnim meczu grupy B podopieczni Nikola Grbicia mimo porażki z Bułgarią awansowali do 1/8 finału z pierwszego miejsca.
19: Co robią siatkarze, już wiemy, a właściwie co robić będą. Pytanie, co robicie wy i z czym walczycie? Dajcie znać głosówkami na eskowym messengerze. Mam fajne nagrody, więc warto. Mati Fuczyło, Zalia, tylko kochaj mnie. Gramy tak minutę po 14.

0: wakacje mogliśmy słuchać tego hitu na żywo. W Łodzi to Sean Paul i Get Busy. 16 minut już po 14, to jest sobota ze Eską, a mnie interesuje, co dzisiaj u was. Czy to jest sobota pracująca, czy może raczej odpoczywająca, a może odpoczywacie w pracy? Haha, tak też się da. Cały czas czekam na wasze głosówki na eskowym messengerze. No i mam takie nasze piękne, pomarańczowe klapki do oddania. Mam takie i naprawdę jestem nimi zachwycony, mogę wam oddać. Kto chce, to znaczy nie moje, będziecie mieli nowe. Ale słuchajcie, proszę wysłać głosówki, a tymczasem ja czytam o tym, że Japonia będzie miała darmowe loty. To znaczy, wy możecie mieć. Wybierając się do Japonii, jedna z linii lotniczych za darmo oferuje teraz loty, no żeby wybrać się gdzieś indziej niż na przykład tylko do Tokio. A więc do innych miast będzie można polecieć, no żeby nie było, że Japonia to jest tylko to jedno miasto. No to moim zdaniem darmowy lot brzmi dobrze. Proszę mnie zapakować. Ja już się mogę szykować.
1: Dobra, zapinamy pasy, bo jest najbezpieczniej w samolocie. Zapinamy! Zapinamy palce!
2: Latać każdy może!
3: Reklama. W Media Expert rewelacja na produkty w akcji 30.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play.

0: faktury i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jak sobota to...
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: Tempo City Reverse Psychology. To jest Eska 25 minut przed 15 w sobotę. A ja sprawdzam, co dzisiaj u was Wiktoria się nagrała.
1: Eska, my w końcu po całym tygodniu porządnie się wyspaliśmy.
0: O.
1: Wyleciał obiadek od mamusi.
0: O.
1: I dzisiaj jeszcze byliśmy na zmianie opon.
0: Okej.
1: Teraz zapowiada się popołudniowy spacerek i odpoczynek.
0: Mhm, no wyspani, po obiadku od mamusi, spacerek, czy da się lepiej? Nie wiem, piękna sprawa, zazdroszczę. Mikołaj za to wysłał mi zdjęcie, kilkudziesięciu jakichś takich płyt dziwnych i nagrał głosówkę też.
2: Cześć Jeska, ja odpoczywam, muszę to wszystko wypakować, meble w puzzle. No i w sumie to niby pracuję, ale odpoczywam, bo w domu nie muszę pomagać.
0: Meble w puzzlach, czyli i relaks z puzzlami i coś pożytecznego naraz. A te wszystkie okrzyki przy układaniu puzzli to tylko taki wypadek przy pracy. Ze szczęścia!
3: Reklama. Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona.
4: Zaprasza DDB Auto Bogacka. Szczecin, Mieszka pierwszego 45.
5: 5, 9, 31. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
10: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, potki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bąkowscy zaprasza.
14: Szczecin, Ustowo 55 i Hangarowa 17.
15: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
16: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
19: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
11: Kia. Movement that inspires.
0: I po reklamie.

Armin Van Buuren i Sasha Everlasting, tak brzmi Radio SK, 5 minut przed godziną 15. Przed chwilą, słuchajcie, widziałem transmisję, która zresztą cały czas trwa, z Mistrzostw Europy Motorniczych. To się odbywa w Warszawie, motorniczy tam rywalizują, na przykład w zatrzymywaniu się idealnie w zaznaczonym miejscu. No to akurat każdy centymetr ma znaczenie.

0: Media.sk. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: O nie! Gdzie moja kasa?
5: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
7: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
8: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
7: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
8: A ty, jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
9: Polish Investment and Capital Academy. Program gospodarczy. Dowiedz się, jak skutecznie pozyskiwać finansowanie, korzystać z funduszy europejskich, zarządzać ryzykiem i rozwijać biznes dzięki automatyzacji AI. 24 września, godzina 17. Hotel Bosak. Praktyczna wiedza, eksperci i nowe możliwości dla twojej firmy. Zarejestruj się bezpłatnie, mailowo lub telefonicznie na stronie www.ewelinagawlik.pl. Organizatorem wydarzenia jest Izba Gospodarcza Polish Women Chamber.
10: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
11: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
12: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
14: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
15: To będzie ostatnia reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
15: 15 zł.
16: Lepiej.
15: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
16: Z kuponami?
15: Cieplej.
16: W Orlen witaj.
17: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
18: I po reklamie.
19: Muzyką się żyje.
20: Kryzys wizerunkowy Eda Sheerana. Kolejni artyści wycofują się z supportowania go w czasie amerykańskiej trasy koncertowej, a artysta zaczyna się tłumaczyć. To pogłosie wykluczenia z turnę Macklemora, który w czasie występów mówił otwarcie m.in. o wolnej Palestynie. Po tym zdarzeniu kolejni muzycy w geście solidarności postanowili zrezygnować z supportowania Eda Sheerana. To m.in. brat Billie Eilish. Ed Sheeran też zabrał głos. Oświadczył, że to nie on podjął decyzję o wykluczeniu Macklemora. Stać zatem ma agencja organizująca trasę, na którą presję wywierali zarządcy niektórych stadionów, gdzie miały odbyć się kolejne koncerty. Ed Sheeran dodał, że nie chce angażować się publicznie w spory polityczne i że też zależy mu na pokoju. Nie wszystkich najwyraźniej to przekonuje. Widać to choćby na koncie artysty na Instagramie, na którym w ostatnich dniach ubyło kilkaset tysięcy followersów. The Colors wrócą do Polski. To grupa, którą doskonale znacie ze skis z wakacyjnego hitu Italo Disco. Zespół ogłosił szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej, która obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors wystąpią w Warszawie 16 października 2027 roku, ale bilety trafiły już do sprzedaży. Włosi zagrają w klubie Progresja. A już dzisiaj kolejna letnia imprezka z radiem SK w Żaganiu. Cały czas trwa nasza imprezowa historia SK Music Tour. Wczoraj na Podzamczu Pałacu Księżycowego wystąpiła m.in. Zalia. Możecie to zobaczyć na SK-owym Instagramie. A dzisiaj kolejne koncerty zagra m.in. Mister Polska czy zespół Ich Troje. Jutro na scenie Edyta Górniak. Wstęp darmowy. Za minutę, a nawet teraz właściwie nasi biało-czerwoni walczą na Mistrzostwach Europy Siatkarzy. Trzymamy kciuki i za was też trzymam. Shakira, Burna Boy i Die Die.

0: Robin Schulz, Watermarty, Take It Slow. Ej, 17 minut po 15 w sobotę w Esce. Słuchajcie, Polska gra z Łotwą w 1/8 finału Mistrzostw Europy w siatkówce. Jak na razie jest bardzo dobrze. W pierwszym secie 17-9 dla biało-czerwonych. A ja tymczasem sprawdzam, co u was. Michalina wysłała głosówkę na eskowym Messengerze.
1: Hej, Eska, pytacie, co robię? Wczoraj byłam na imprezie, na koncercie techno.
0: Okej.
1: I dzisiaj mam takie zakwasy, a muszę umyć okna. Nie wiem, jak ja to zrobię.
0: Czyli impreza wczoraj zamieniła się w trening. No to dobrze. Ale czekam na informację, czy umycie okien się udało.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
2: Play.
10: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: I po reklamie.

0: E-Money i Don't Be So Shy w Radiu SK Filatów i Cars Remix. 25 minut zostało do godziny 16. To jest sobota zeską, ale jeżeli wy macie dzisiaj ochotę sobie urządzić sobotę imprezującą, nazwijmy to, to już w nocy warto włączyć SK Live Remix. O północy zaczynamy granie najlepszych hitów, ale miksowanych przez najlepszych DJ-ów świata. Mam tutaj na myśli klubowe brzmienia o 24, czyli o północy dokładnie. Naszą antenę przejmie James Hype, później o pierwszej będzie też Steve Aoki. O, w skrócie, będzie działo się bardzo dużo, a jeżeli klubowych brzmień jest wam za mało i po prostu moglibyście ich słuchać cały czas i cały czas, albo ewentualnie 25 minut przed 16 chcielibyście urządzić sobie klubową imprezę w domu albo w samochodzie, to można włączyć w apce Radia SK 24 godziny na dobę. SK Live Remix Radio. Tam są też nasze podcasty i wiele więcej, zgłoszenia do konkursów między innymi.
1: Reklama.
2: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Kozłowski w Szczecinie.
3: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
7: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS 55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
6: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
7: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
6: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
8: Changan CS 55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
9: Changan Grupa Bemo zaprasza. Struga 2.
10: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
11: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
12: Skoda.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 5, 9, 31.
16: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.

0: Bez końca. Oscar TMC, bez końca. A wiecie, że mamy nowego kota? Naukowcy odkryli nowy gatunek dzikiego kota. Pierwszy raz od prawie, uwaga, 100 lat. To jest gatunek, którego mieszkańcy Boliwii co prawda znali już od lat, wielu, ale dopiero teraz przyjrzeli mu się naukowcy. No i okazało się, że nic o tych zwierzętach nie wiadomo naukowo, a dodatkowo, że ten gatunek nawet nie jest opisany. No w skrócie, naukowcy odkryli kota, tylko po prostu troszkę później niż sąsiedzi tego kota.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: so don't call me up.
1: Reklama. Polish Investment and Capital Academy. Program gospodarczy. Dowiedz się, jak skutecznie pozyskiwać finansowanie, korzystać z funduszy europejskich, zarządzać ryzykiem i rozwijać biznes dzięki automatyzacji AI. 24 września, godzina 17. Hotel Bosak. Praktyczna wiedza, eksperci i nowe możliwości dla Twojej firmy. Zarejestruj się bezpłatnie, mailowo lub telefonicznie na stronie www.ewelinagawlik.pl. Organizatorem wydarzenia jest Izba Gospodarcza Polish Women Chamber.
2: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności, moja Biedronka.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
3: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
6: Dwa nowe elektryczne modele. Jedna wielka premiera. Już 19 września w salonie Leap Motor Gazette w Szczecinie poznaj sportowego B05 oraz miejskiego crossovera B03X. Ceny już od 94 900 zł. Odwiedź nas podczas premiery. Czekają na Ciebie prezentacje modeli, jazdy próbne, atrakcje dla dzieci i upominki. Leap Motor Gazette, Szczecin, ulica Ustowo 57.
7: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: SK Family Day. 26 września na Brzeże Miejskie w Gryfinie. Przyjdź i dowiedz się, jak zostać rodziną zastępczą. Uzyskaj informacje o formach wsparcia dla rodziny w kryzysie. Skorzystaj z porad specjalistów. Porozmawiaj z rodzinami zastępczymi. SK Family Day. 26 września w Gryfinie.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
13: Szczecin na czasie.
14: Michał Zaremba. Tym razem mamy specjalną propozycję dla wszystkich przedsiębiorców ze Szczecina i regionu, bo już w najbliższy czwartek od godziny 17 w Bosaku dowiecie się, jak skutecznie pozyskiwać finansowanie, korzystać z funduszy europejskich, czy też zarządzać ryzykiem. A to wszystko w ramach wydarzenia Polish Investment and Capital Academy, program gospodarczy. Na miejscu czekać będzie na Was praktyczna wiedza, eksperci i nowe możliwości dla Waszych firm. Patronem wydarzenia jest oczywiście nasza stacja.
12: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
15: Muzyką się żyje.
16: Na ten duet warto było czekać. Dawid Kwiatkowski i Margaret na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Później Ci opowiem, to Wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Droga do nagrania tego numeru była bardzo długa. Artyści latami próbowali zgrać terminy, ale im się nie udawało.
17: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
18: Powstało już kilka utworów.
17: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
18: Da się to zgrać, że ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
16: Tak się zgrali, że stworzyli jeden z największych hitów tego lata. Na co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejsce pierwsze wskoczył nowy hit ekipy Swedish House Mafia, czyli Happiness is so sad. Na miejsce drugie, przepraszam oczywiście. Podium zamyka młoda, rapowa gwiazda MJ Deli z hitem Deli Supreme. Cała lista czeka na sk.pl. Tam głosujecie na wasze ulubione hity i słuchacie gorącej dwudziestki w każdy piątek od 17. Po ponad dwóch tygodniach Madonna wróci na scenę MTV Video Music Awards. Królowa popu otworzy tegoroczną galę, która odbędzie się 27 września w Los Angeles. Madonna ma 11 nominacji do wspomnianych nagród, między innymi za wydany w lipcu album Confessions 2. Ostatni raz wokalistka występowała na tej gali 23 lata temu i to był pamiętny i kontrowersyjny jak na tamte czasy występ w tercecie z Britney Spears i Christiną Aguilerą. 1-0. Polacy wygrywają na razie z Łotwą w 1/8 Mistrzostw Europy w siatkę. A wy z czym albo z kim dzisiaj wygrywacie? Mati Fuczyło.

0: Kuba i Guba. Ten duet przejął antenę 18 minut po 16 w Radiu SK. Za to internet przejęły ostatnio badania naukowców z Wiednia. Oni sprawdzili, jak my radzimy sobie w kontekście kupowania własnych mieszkań, własnego M3. Ich zdaniem w Polsce jest bardzo źle w porównaniu do Europy. To znaczy, mieszkania są bardzo drogie i niewiele osób stać na to, aby je kupić. Nawet na kredyt kilkudziesięcioletni. No w skrócie, łatwiej jest kupić kawę do mieszkania niż mieszkanie do kawy.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: To będzie ostatnia reklama, wygenerowana z AI.

0: i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo MediaExpert, taniej masz.
2: I po reklamie.
3: Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Ten hit znamy i kochamy już od lat. To Dawid Podsiadło i jego małomiasteczkowe. 30 minut do 17. Co powiecie na coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No ale teraz mocno zmieniamy klimat. Będzie bardzo, bardzo, bardzo tanecznie i bardzo świeżo. To znaczy, mam na myśli to, że ten kawałek ukazał się dosłownie kilkanaście, kilkadziesiąt godzin temu. Cały czas mamy do czynienia z nowością Timmy Trumpet, Ale Farben i Alex. Ich wszystkich możecie znać z wielu klubowych kawałków, ale też wielu tanecznych numerów. I teraz oni przygotowali wspólny kawałek, który nazywa się Chase the Feeling. I my go gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Nickelback, How You Remind Me. A ja powiem jedną bardzo ważną rzecz. 3-0. Polska wygrała z Łotwą w 1/8 finału Mistrzostw Europy w siatkówce. I teraz podam dokładniejsze dane. 25-17, 25-16, 25-16. A więc można powiedzieć, że to po prostu pogrom. Poszło pięknie, trzymamy kciuki za Polaków. Teraz czekamy na rywala w ćwierćfinale. Ten mecz o 18:00, ale ten mecz to Bułgaria czy Niemcy. Właśnie wtedy dowiemy się, kto będzie naszym kolejnym rywalem w ćwierćfinale. Właśnie trzymamy kciuki, żeby wydarzyło się tutaj coś pięknego. Ja tymczasem sprawdzam wasze głosówki. Justyna nagrała jedną z nich.
1: Cześć Radio SK, ja dzisiaj w pracy od 6.30 do 20.00.
0: Wow.
1: Oczywiście towarzyszycie mi przez cały czas. Pomarańczowe klapki bardzo by mi się przydały, ponieważ pomarańcz to dominujący kolor w firmie, w której pracuję. Pozdrawiam.
0: No dobra, w takim razie szefowi możesz powiedzieć, że tak naprawdę chodzi o to, że reklamujesz swoją firmę, a klapki SK-owe do ciebie oczywiście lecą. No i powodzenia w pracy wszystkim.
2: Reklama. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
2: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
6: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
7: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona.
8: Zaprasza DDB Auto Bogacka. Szczecin, Mieszka pierwszego 45.
9: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbria. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Są mecze, które znaczą więcej. 26 września o 17.30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Udinese Calcio. To nie tylko piłkarskie emocje, ale również wspólna gra o coś ważnego. Gramy dla Roberta Dymkowskiego. Bądź z nami i dołóż swoją cegiełkę. Bilety na bilety.pogońszczecin.pl. Pogoń Szczecin, Udinese Calcio. Mecz, który ma znaczenie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza.
14: Szczecin, Ustowo 55 i Hangarowa 17.
15: I po reklamie.

0: She Doesn't Mind to Riviera Vesta. A czy ktoś z was na jakąś Rivierę na przykład chętnie by się wybrał? Pierwszy raz? My Westę lubimy pierwsze razy. Sonita i Korościel w popołudniu Radia SK spełniają wasze marzenia. W aplikacji SK możecie napisać, co chcielibyście zrobić pierwszy raz, a oni chętnie wam pomogą to spełnić. Zgłoszenia są darmowe, no to piszcie koniecznie. 6 minut zostało do 17.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
3: Poleca Radio SK.
4: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
7: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: Morozu zrobił to po raz 7. Wydał nową płytę. Krążek nosi tytuł Wszystko, czego chciałem. Jest na nim sporo hitów, m.in. wakacyjny numer Nie ma miejsca jak dom, odpowiedni moment w duecie z Zalią, czy tytułowy kawałek Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Morozu mówi, że ten kawałek opowiada o tym, w jakim momencie życia właśnie się znajduje. Kawałki z nowej płyty Mroza już niedługo usłyszymy na żywo w czasie halowej trasy koncertowej. Start 2 października w Atlas Arenie w Łodzi. Potem zagra na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i na zakończenie 30 października wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie. Michał Szpak oficjalnie wyśpiewał, że jest zakochany. Artysta wydał właśnie nowy singiel Kochanie, który jest skierowany do bliskiej mu osoby.
12: To jest moja historia, to jest jakiś komunikat albo też forma przekazu tego, co dzieje się między nami. O, może tak.
13: Czyli Michał Szpak jest teraz szczęśliwy. Jest bardzo. W tym momencie, w którym chciał się znaleźć.
12: Absolutnie. Jest cudownie.
11: Nowy singiel Michała Szpaka jest też zapowiedzią nowego filmu Syrenka Picassa, którego premiera już niedługo. Shawn Mendes przygotował niespodziankę dla fanów. Artysta świętuje 10-lecie swojej płyty Illuminate. To z tego albumu pochodzą m.in. hity takie jak Treat You Better czy There's Nothing Holding Me Back, które do tej pory gramy w Radiu SK. Shawn Mendes zapowiedział, że 25 września ukaże się specjalna reedycja płyty, na której znajdzie się m.in. niepublikowane demo piosenek sprzed 10 lat. Ale dużo wcześniej zagram Wam hity na czasie. Będzie Temper City, Self Aware. Będzie też Reggaeton Lento, a do tego Teddy Swims i Bad Dreams. Mati Fuczyło, cześć!

0: Tattoo i All The Things She Said w te 15 minut po 17. Słuchajcie, widziałem już różne miejsca, w których można spać. Sam zresztą w wielu różnych dziwnych miejscach spałem, na przykład na podłodze, ale w Japonii, słuchajcie, powstał hotel, który tak naprawdę jest wielkim Pokebolem, czyli tą kulą, do której w animacji Pokémon łapie się Pokémony właśnie. Pytanie tylko, czy po nocy w takim miejscu sami się Pokémonem nie staniemy. No i ciekawe, czy Pikachu nie czeka w recepcji.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy.

0: domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: I po reklamie.

0: To Top Low i Talking Body w Radiu SK. 26 minut zostało do godziny 18. To jest SK, to są hity na czasie. U nas mamy wyłącznie najlepsze. Top Low to też pani, którą można kojarzyć z kawałka Habits. On ma ponad miliard wyświetleń na jednej ze stron internetowych, ale co ciekawe, jego bardzo łatwo znaleźć, wpisując w wyszukiwarkę on. Naprawdę, bo po prostu tam jest ta taka melodia on. No i okazuje się, że tak wiele osób szukało tego kawałka w ten sposób, że po prostu już algorytm się nauczył i zaczął pokazywać Top Low. Ale słuchajcie, nie o tym. W Warszawie przed muzeum stanęły ostatnio wielkie nożyce. Nie wiem, czy to widzieliście, na sk.pl można to zobaczyć. One mają 5 metrów, złoty kolor, symbolizują też ciężką pracę podobno. I dobrze, że to jest rzeźba, no bo wyobraźcie sobie, gdyby w pracy takimi nożycami zaczęli ciąć koszty.
1: Radio SK. Reklama.
2: 5931.
3: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Uwaga, łowcy naklejek gangu zaradniaków. W ten weekend podwoimy twoje naklejki. W piątek 18 i sobotę 19 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
14: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
15: Skoda.
16: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
17: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
0: I po reklamie.
6: SK.

0: Skoro cichosza, to cichosza, to Stanach w Radiu SK. 6 minut przed godziną 18. Pamiętajcie, aby m.in. na ten hit głosować na SK.pl w gorącej 20. W każdy piątek po 17 sprawdzamy, co tym razem wylądowało na miejscu pierwszym ostatnio, czyli wczoraj. Był to kawałek Margaret i Dawida Kwiatkowskiego. Jak będzie w kolejny piątek? No, to wszystko zależy od was. SK.pl i tam głosujecie. A skoro cichosza, to ja też cichosza już będę w tym momencie. Kinga Baryga przejmuje antenę Radia SK, bo przed nami imprezka, a skoro imprezka, to musi być dobrze, prawda? Radio SK. To dobrej zabawy wam życzę.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
2: Polish Investment and Capital Academy. Program gospodarczy. Dowiedz się, jak skutecznie pozyskiwać finansowanie, korzystać z funduszy europejskich, zarządzać ryzykiem i rozwijać biznes dzięki automatyzacji AI. 24 września, godzina 17. Hotel Bosak. Praktyczna wiedza, eksperci i nowe możliwości dla Twojej firmy. Zarejestruj się bezpłatnie, mailowo lub telefonicznie na stronie www.ewelinagawlik.pl. Organizatorem wydarzenia jest Izba Gospodarcza Polish Women Chamber.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: 5931.
9: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
17: Szczecin na czasie.
18: Michał Zaremba, niskie ukłony raz jeszcze dzisiaj. Oczywiście zapraszamy Was cały czas do końca tego tygodnia na korty przy Alei Wojska Polskiego. 33. edycja Invest in Szczecin Open trwa w najlepsze. Trwają także mecze zarówno w singlu, jak i w deblu. Wkraczają one w zasadzie w decydującą fazę. Nie brakuje także zmagań artystów i VIP-ów, a w samym środeczku także pomarańczowa strefa Radia SK. Różnego rodzaju animacje i zabawy. Zapraszamy. Cześć.
16: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
19: Muzyką się żyje.
20: Ten duet podbił wasze serca. Dawid Kwiatkowski i Margaret na miejscu pierwszym gorącej dwudziestki Radia SK. Największym hitem ostatniego tygodnia jest numer Później Ci Opowiem. O czym dokładnie jest ta piosenka?
21: No jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to Później Ci Opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć? A powinniśmy być cały czas razem.
20: Dawid Kwiatkowski przez wiele lat razem z Margaret próbowali coś razem nagrać, ale nie udawało im się zgrać terminów. W rozmowie z Eską zdradzili, że to nie jest ich pierwszy wspólny kawałek, ale tylko ten udało się opublikować. Możemy się poczuć jak na wakacyjnej imprezie na Ibizie bez wyjeżdżania z Polski. I to już tej jesieni. 10 października odbędzie się kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat. Od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. Nicole Scherzinger zainteresowana nie tylko polską publicznością, ale i polską kuchnią. Wokalistka przyjechała do naszego kraju w ramach powrotu koncertowego grupy The Pussycat Dolls. Dziewczyny zagrały w Warszawie w ramach trasy z okazji 20-lecia debiutanckiego albumu. Gwiazda grupy, czyli Nicole, postanowiła dzień przed koncertem odwiedzić restaurację Magdy Gessler na warszawskiej Starówce. Restauratorka pochwaliła się w sieci zdjęciem z wokalistką i napisała, że ta zachwyciła się jej kaczką. Co nieco zdradził też makijażysta współpracując z Nicole. Ten jednak poinformował, że artystka jadła pierogi i deser, bo jej babcia kiedyś robiła pierogi i Nicole chciała spróbować, jak smakują one w Polsce. Artystka zdradziła też, że ma polskie korzenie. Jej prababcia była Polką.
8: Impreska. Eska.
20: 2,5 minuty po godzinie 18. Jest sobota, czas rozpocząć imprezkę w Radiu Eska. Będzie pięknie, a to za sprawą hitów na czasie Kinga Baryga. Witam i zapraszam na dobry początek. Dawid Podsiadło i Na Błysk.

Oj, tego pana to nie trzeba nikomu przedstawiać. Sean Paul w Radiu SK 16 minut po godzinie 18. Jest sobota, jest imprezka, a ja dostałam taką wiadomość od naszego słuchacza Adama. Napisał tak: hej SK, my już lecimy pożegnać lato, poprosimy o dobrą muzę. No, chyba że możecie do nas dołączyć, to bierzcie konsolę i przebywajcie. Dołączyć co prawda nie możemy, ale te najlepsze hity na czasie możemy grać. I takie będą już za chwilę. Swoją drogą Adam tutaj mi podpowiedział, no to co? O, może poruszymy ten temat, jako że jesteśmy już po sprzątaniu, po tych wszystkich domowych obowiązkach. Plan na idealny sobotni wieczór to... I wykończycie. Czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK. Mam gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę. A już teraz gram kolejne hity na czasie.

0: Margaret i Prima Ballerina, 32 minuty po godzinie 18. To jest Radio SK, to jest imprezka w Radio SK. My gramy wam tutaj hity na czasie, ale też pytamy was o to, jaki jest plan, idealny plan na sobotni wieczór. I odezwała się do nas Angelika. Halo Angeliko, jaki jest według ciebie ten plan?
1: Droga Esko, idealny plan na wieczór to odwieźć dziecko do babci i cieszyć się wieczorem z narzeczonym. Także jestem w drodze.
0: I to się nazywa plan idealny. Pozdrawiamy serdecznie Angeliko. Mam nadzieję, że ten wieczór będzie wyjątkowy nie tylko dla ciebie, ale także dla dziadków. Oczywiście cały czas czekam na wasze głosówki. Piszcie, jaki jest idealny plan na sobotni wieczór. A ja gram. Kolejne hity na czasie już za chwilę.
2: Autopromocja.
3: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, Nosel, co ty robisz?
5: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Przez Orny zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
9: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito Sprintera Lusitana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona.
10: Zaprasza DDB Auto Bogacka. Szczecin, Mieszka pierwszego 45.
11: SK Family Day. 26 września na Brzeże Miejskie w Gryfinie. Przyjdź i dowiedz się, jak zostać rodziną zastępczą. Uzyskaj informacje o formach wsparcia dla rodziny w kryzysie. Skorzystaj z porad specjalistów. Porozmawiaj z rodzinami zastępczymi. SK Family Day. 26 września w Gryfinie.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza.
13: Szczecin, Ustowo 55 i Hangarowa 17.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 5931.
16: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.

Szabozi, 14 minut przed godziną 19 w Radiu SK. To jest imprezka, mamy sobotę, więc można już zacząć przygotowywanie się do imprezy, a ja zapewnię wam dobrą muzę podczas tego bifora. Swoją drogą pytam was, jaki jest idealny plan na sobotni wieczór, i odezwał się do nas Piotrek. Piotrek napisał tak, uwaga, czytam wam wiadomość. Cześć SK, niestety dzisiaj w ponury dzień pogoda fatalna i na dodatek w pracy, ale słuchanie was umila dzień. Pozdrawiam z Chicago, Piotr. No to również pozdrawiamy, jak widać, można nas słuchać nie tylko w Polsce, a to za pośrednictwem naszej aplikacji. Zachęcam do jej pobrania i gram dalej kolejne hity na czasie.

Age Mata. Wszystko zaczęło się od jednego wspólnego koncertu i tak powstał właśnie ten remix. Moi drodzy, 5 minut zostało nam do godziny 19. To nie oznacza końca. To dopiero początek. Rozgrzewamy się. Imprezka w Radiu SK trwa, więc już za chwilę wracam do Was z kolejnymi hitami na czasie. Będą też nowości. Nowości od Shakiry i Malumy. Ja już nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że Wy też.

0: Reklama.
1: 5931.
2: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Leap Motor świętuje rekordowe wyniki sprzedaży i przyspiesza z nowymi elektrycznymi modelami. Poznaj B05, sportowego hatchbacka segmentu C, który łączy dynamiczny charakter z nowoczesną technologią. Odkryj także model B03X, kompaktowy elektryczny crossover stworzony do miejskich wyzwań. Zobacz je na żywo już dziś. Leap Motor. Inteligentne technologie w zasięgu ręki. Zapraszamy do salonu Leap Motor Gazet, Szczecin, ulica Ustowo 57 i na gazet.pl.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: To będzie ostatnia reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: SK odkrywa młode muzyczne talenty. W czwartek po 23 na naszej antenie zadebiutował Span. To początkujący artysta, który zrobił challenge na swoim TikToku. Postanowił sprawdzić, czy uda mu się dotrzeć ze swoim utworem do radia bez wytwórni czy profesjonalnego studia. SK udowodniła, że się da. Zagraliśmy jego numer po ostatniej nocy. Span do ostatniej chwili był przekonany, że jest to niemożliwe.
12: Nie dowierzam, ale się to dzieje.
13: Co czujesz?
12: Czuję na pewno adrenalinę. Nie wiem, czy stres, ale na pewno adrenalinę.
13: Ale miałeś przeczucie, że to się uda? I to tak całkiem
12: szybko. Ja już myślałem no. O tym, żeby nagrywać, że się nie uda, że się nie da.
13: Okej, do przodu chciałeś nagrywać, że się nie uda, że to jest niemożliwe.
12: Tak, już miałem w planach, żeby za kilka dni nagrywać, że jednak się nie udało.
11: A jednak się udało. Span zadebiutował na antenie Radia SK. To kolejny dowód na to, że wszystkie hity zaczynają się w SC. W każdy czwartek po 23 mamy dla Was specjalny program, w którym gramy nowe numery od razu w momencie premiery. Artyści często wypuszczają nowe hity właśnie w nocy, z czwartku na piątek, a my te hity gramy jako pierwsi. The Colors wrócą do Polski. To grupa, którą doskonale znacie ze skiz wakacyjnego hitu Italo Disco. Zespół ogłosił szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej, która obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym także Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors wystąpią w Warszawie 16 października 2027 roku. Ale bilety trafiły już do sprzedaży. Włosi zagrają w klubie Progresja. Miley Cyrus zaczyna nowy rozdział swojej kariery. Ukazał się jej 10. album Best Persuades. Tytułowy kawałek z tego krążka możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Ten album powstał w mgnieniu oka, ale tak właśnie wygląda moje życie od 20 lat. Tak o krążku mówi artystka. Wraz z premierą Miley zapowiedziała także powrót do występów na żywo. W październiku zagra dwa koncerty w Los Angeles. Bilety wyprzedały się w kilka minut. Radio SK ma dla Was nowy album Miley Cyrus. Zaglądajcie na naszego Instagrama i piszcie w komentarzach, dlaczego właśnie ta płyta powinna trafić do Was.
14: Impreza.
11: 3 minuty po godzinie 19, a my się nie zatrzymujemy i gramy dalej. Kolejne hity na czasie. W tej godzinie także nowość od Shakiry i Malumy. Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi, bo tutaj zrobi się naprawdę gorąco. Kinga Paryga, witam i zapraszam.

0: Bausaj Magnetic. Ten numer bardzo dobrze znacie, a już teraz czas na coś, co przedłuży nam letni vibe.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: 10 lat temu stworzyli ten numer. Już posłuchajcie.
2: Komiko

Mowa oczywiście o Shakirze i Malumie. Przychodzą do nas z czymś nowym. Jeszcze było też Clandestino, a teraz czas na Agua. Sam Maluma powiedział, że napisał na swoich social mediach: podbijamy świat razem z królową, właśnie tym numerem. A teraz podbijają także Radio SK. No to co? Gramy. Shakira i Maluma z numerem Agua. Już teraz w Radio SK.

0: Armin van Buuren w Radio SK, w imprezce w Radio SK, a więcej setów od tego DJ-a będziecie mogli posłuchać od północy. Przypominam, że dzisiaj startuje SK Live Remix. Zachęcam do słuchania, ale zachęcam też do słuchania Radio SK już teraz, bo kolejne hity na czasie wracają za chwilę. Będzie między innymi Swedish House Mafia, ale będzie także Bledka.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: 5931.
6: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
9: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
8: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
9: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.
13: SK

0: To jeden z tych numerów, który za szybko nam się nie znudzi. Bledka i Komu miałabym powiedzieć w imprezce w Radiu SK. Dzisiaj mamy sobotę, a ja pytam was o idealny plan na sobotni wieczór. Odezwał się do nas Michał. Michale, jak to wygląda u ciebie?
1: Ja wam powiem jak. W tym tygodniu dostałem informację z kadry, że system źle policzył mój urlop i mam do wykorzystania 53 dni. Zatem zaczynamy urlop i jeszcze 48 dni mi zostaje.
0: 50 ile tam było? O Boże, kochany Michał, no bardzo nam przykro, że ty możesz korzystać, a my nie.

Neptunika, 6 minut przed godziną 20. Tak wam gramy w imprezce w Radiu SK. Mamy sobotę, a jak sobota, no to pytamy, jakie są idealne plany na ten sobotni wieczór. I Wiola się odezwała i napisała do nas, że ona idealny sposób na sobotę ma taki, że leży sobie aktualnie na kanapie, słucha radia, a mąż przygotowuje jej kolację. No to nie jest przypadek, bo ja ostatnio wyczytałam takie badania, które pokazują, że kanapka na przykład właśnie robiona na kolację, przygotowana przez kogoś innego, po prostu smakuje nam lepiej. No to Wiolu, ja życzę smacznego tobie, ale także twojemu mężowi, bo wiem, że on tam będzie podjadał przy robocie tej dobrej kolacji. A ja już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
8: Szczecin na czasie.
9: Po raz kolejny dzisiaj kłaniam się nisko. Michał Zaremba. Przypominam, że równiutko za tydzień na Nabrzeżu Miejskim w Gryfinie odbędzie się SK Family Day, a to oczywiście wydarzenie skierowane dla tych, którym bliska jest idea wspierania rodziny, promocja rodziny czy też rodzicielstwa zastępczego. No, na miejscu nie zabraknie występów artystycznych dzieci, lokalnych wykonawców, rodzinnych stref edukacyjnych i animacyjnych, strefy ochrony ludności czy też strefy Radia SK z gadżetami i animacjami.
7: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
10: Muzyką się żyje.
11: Znamy piosenkę na Eurowizję Junior. W tym roku Polskę będzie reprezentował 14-letni Wiktor Sas, który na konkursie wykona kawałek Gravity. To dla mnie przede wszystkim piosenka o tym, żeby się nie poddawać. Grawitacja może ściągać nas w dół, ale nie możemy pozwolić, żeby odebrała nam to, co w nas najlepsze, podkreśla Wiktor Sas. Za stworzenie tego numeru odpowiada m.in. Tripsy i Lanberry, czyli artyści, których doskonale znacie z Eski, na przykład z hitu Dzięki, że jesteś. Wiktor Sas wygrał tegoroczną odsłonę programu The Voice Kids, co dało mu bilet na Eurowizję Junior. Polska ma na koncie 2 zwycięstwa na tym konkursie. W 2018 roku wygrała Roxy Węgiel, a rok później Vicky Gabor. Michał Szpak wydał nowy numer. Artysta ma dla nas singiel Kochanie, w którym zdradza, że odnalazł miłość. Jak zdradził, ten kawałek powstał w Zakopanem.
12: Wyjechaliśmy z zespołem całym, moim wspaniałym bandem, który pozdrawiam teraz tutaj z tego miejsca. I zrobiliśmy sobie 3- albo 4-dniową burzę mózgów. Był to oczywiście gruby melanż, na którym powstawały utwory, bo to był taki kamp, który sobie sami zrobiliśmy muzyczny i wypluwaliśmy wiele, wiele pomysłów. I ten singiel jest jednym z nich, a poprzedni, czyli Maj, również wywodził się z tamtego kampu.
11: Nowy singiel Michała Szpaka jest też zapowiedzią filmu Syrenka Picassa, którego premiera już niedługo. Po ponad 2 dekadach Madonna wróci na scenę MTV Video Music Awards. Królowa popu otworzy tegoroczną galę, która odbędzie się 27 września w Los Angeles. Madonna ma 11 nominacji do wspomnianych nagród, m.in. za wydany w lipcu album Confessions 2. Ostatni raz wokalistka występowała na tej gali 23 lata temu i był to pamiętny i kontrowersyjny jak na tamte czasy występ w tercecie z Britney Spears i Christiną Aguilerą.
10: Impreska.
11: Dwie minuty po godzinie 20, a my gramy dalej. Kolejne najlepsze hity na czasie. Już teraz gorące trio. Jonathan, Pezet i Liwka, Obejmuje noce. Tak, zaczynamy godzinę 20. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Pink w imprezce w Radio SK. A już teraz czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Użel. Znacie go m.in. z numeru Bella Ciao. Właśnie tak, to on przyszedł do nas z tym remiksem, a teraz łączy siły z gwiazdą w Meksyku, Netonem Vegą, i tworzą nowy numer, który gramy wam już teraz w Radiu SK. Użel i Neton Vega z numerem Mami. Miłego słuchania.

0: Oskar Cyms i Bez końca to najnowszy numer od tego artysty. Są tacy szczęśliwcy, którzy mogli ten numer usłyszeć dzisiaj na żywo, bo dzisiaj Oskar Cyms koncertował muzyczne pożegnanie lata Konstancin Jeziorna. To właśnie tam wystąpił, ale spokojnie. Wszyscy ci, którzy nie mogli na to wydarzenie dojechać, mogli posłuchać właśnie tego numeru w Radiu SK, bo my gramy wam najlepsze hity na czasie i już za chwilę do was wracam z kolejnymi takimi, ale zanim to nastąpi, to jeszcze przychodzę do was z jednym pytaniem. Co u was? Co robicie? Dajcie znać. Może chcielibyście kogoś pozdrowić? Czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK i już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Meduza.
1: Radio SK. Reklama. Polish Investment and Capital Academy. Program gospodarczy. Dowiedz się, jak skutecznie pozyskiwać finansowanie, korzystać z funduszy europejskich, zarządzać ryzykiem i rozwijać biznes dzięki automatyzacji AI. 24 września, godzina 17. Hotel Bosak. Praktyczna wiedza, eksperci i nowe możliwości dla twojej firmy. Zarejestruj się bezpłatnie, mailowo lub telefonicznie na stronie www.ewelinagawlik.pl. Organizatorem wydarzenia jest Izba Gospodarcza Polish Women Chamber.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: SK Family Day. 26 września, Nabrzeże Miejskie w Gryfinie. Przyjdź i dowiedz się, jak zostać rodziną zastępczą. Uzyskaj informacje o formach wsparcia dla rodziny w kryzysie. Skorzystaj z porad specjalistów. Porozmawiaj z rodzinami zastępczymi. SK Family Day. 26 września w Gryfinie.
4: I po reklamie.

0: Malone. Tak wam gramy 17 minut przed godziną 21. Dalej imprezkujemy, dalej gramy wam hity na czasie, a wy piszecie co u was, ale także pozdrawiacie. Paula do nas napisała.
1: Hej!
0: Hej!
1: Wracamy do domu i pozdrawiamy Klaudię.
0: My również pozdrawiamy Klaudię i ciebie, droga Paulu. Dziękujemy za twoją wiadomość i oczywiście czekamy na więcej. O, proszę bardzo, mamy także wiadomość od Gosi. Halo, Gosiu.
2: Chciałabym pozdrowić mojego najukochańszego chłopaka, najseksowniejszego mechanika na świecie forever, który teraz no niestety męczy się przy aucie, ale życzę mu udanego wieczoru i resztę spędzonego oczywiście ze mną, jak już wróci do domu. I wszystkim innym życzę udanej soboty. Pozdrawiam.
0: No dzięki, Gosiu. Całe szczęście, że nie jest to twoje auto, które musi naprawiać.

Fast Boy na zakończenie godziny 21, ale my jeszcze nie mówimy ostatniego słowa, bo my gramy dalej. Po 21 kolejne hity na czasie, a o 21 najnowsze informacje z kraju i ze świata, muzyki oczywiście. Takie będziemy wam, o takich będziemy wam mówić, więc nie odchodźcie za daleko i bądźcie z nami także o 21.

0: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
1: Szczecin na czasie.
2: Na do widzenia. Raz jeszcze kłaniam się nisko, Michał Zaręba. No i przypominam, że jutro ostatni dzień 33. edycji Invest in Szczecin Open. Oczywiście punktualnie o godzinie 10. Finał turnieju artystów. No, mocno trzymamy kciuki za zawodników. A dwie godziny później finał w singlu. Nasza strefa prężnie działa i to też ostatni moment na to, by zgarnąć gadżety nasze pomarańczowe w Szczecinie. Szczegółów szukajcie na SK Szczecin News na Facebooku i Instagramie.
0: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
3: Muzyką się żyje.
4: Na ten duet warto było czekać. Dawid Kwiatkowski i Margaret na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Później ci opowiem. To wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Droga do nagrania tego numeru była bardzo długa. Artyści latami próbowali zgrać terminy, ale im się nie udawało.
5: Równo chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo
6: od nie, lat, tak, powstało już kilka utworów.
5: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że
6: ten numer jest tak mocny, że, jednak, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
4: Tak się zgrali, że stworzyli jeden z największych hitów tego lata. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugie wskoczył nowy hit ekipy Swedish House Mafia, czyli Happiness is No Is So Set. Podium zamyka młoda rapowa gwiazda Mr. Jelly Deli z hitem Deli Supreme. Cała lista czeka na sk.pl. Tam głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek od 17:00. Irlandia nie wróci na Eurowizję. Tamtejszy nadawca drugi rok z rzędu zamierza bojkotować konkurs ze względu na udział Izraela i dramatyczną sytuację w Strefie Gazy. Irlandia nie tylko nie wyśle swojego reprezentanta, ale też nie będzie transmitować koncertów. Przyszłoroczna Eurowizja odbędzie się w maju w Bułgarii. Mrozu zrobił to po raz siódmy. Wydał nową płytę, krążek nosi tytuł Wszystko, czego chciałem. Jest na nim sporo hitów, m.in. wakacyjny numer Nie ma miejsca jak dom, Odpowiedni moment w duecie z Zalią, czy tytułowy Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Mrozu mówi, że ten krążek opowiada o tym, w jakim momencie życia właśnie się znajduje. Kawałki z nowej płyty Mroza już niedługo usłyszymy na żywo podczas halowej trasy koncertowej. Start już 2 października w Atlas Arenie w Łodzi. Potem zagra na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia, we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i na zakończenie 30 października wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie.
3: Imprezka.
1: Imprezka.
3: Eska.
1: Eska.
4: Właśnie tak, 21 rozpoczęta, więc gramy dalej. Kolejne hity na czasie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to już za chwilę także nowość. Ale najpierw Gips, Igo, ostatni dzień lata. Tak, tematycznie. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Kygo i Khalid, Save My Love. Tak wam gramy 15 minut po godzinie 21, a już teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to ja przychodzę do was z czymś wyjątkowym, specjalnym i niepowtarzalnym. Ja wiem, że na GTA 6 to wszyscy czekają, no i jeszcze rzeczywiście na tę grę musimy poczekać. Premiera już została kilka razy przekładana, no ale mamy... jakiś taki przedsmak tego, co nas czeka. Bo dostaliśmy soundtrack, 6 singli, w tym jeden, który zagram wam w Radiu SK już teraz. Catriel i Paco Amoroso, czyli duet z Argentyny, łączy siły i tworzy numer Sexy Magic. I właśnie ten numer gramy wam już teraz w Radiu SK. Miłego słuchania!

0: Robin Schulz, Watermata, ale to dobrze brzmi. To jest dobry numer, to jest dobry numer, żeby rozgrzać się porządnie przed jakąś imprezą. Na przykład jeśli teraz jesteście na jakimś biforku, to proszę bardzo, hity na czasie wam towarzyszą. I mam nadzieję, że dzięki nim macie się dobrze i czujecie już ten imprezowy vibe. No właśnie, jeszcze dodatkowo pytałam was, kogo pozdrawiacie. I Ada się do nas odezwała. Ado, halo.
1: Dobry, dobry, pozdrawiam serdecznie moją całą rodzinkę, mojego tatę, moją siostrę i życzę miłej nocy lub miłego wieczoru.
0: Pozdrawiamy i również życzymy tobie i wszystkim słuchaczom miłego wieczoru, oczywiście z hitami na czasie, bo takie nadal będę wam grała. Jeśli wy chcielibyście kogoś pozdrowić, piszcie, wysyłajcie głosówki na Messengerze Radia SK, a ja gram dalej. Już za chwilę wracam do was, a ze mną, o, para idealna, Shawn Mendes i Camila Cabello.

Calvin Harris, How Deep Is Your Love? Tak wam gramy 13,5 minuty przed godziną 22. No nie mówcie, że ten numer nie kojarzy wam się z imprezami, ależ oczywiście. A jeśli ktoś chciałby teraz trochę pośpiewać, to będzie do tego okazja. Naughty Boy, Sam Smith i la la la la la. Gramy wam w imprezce w Radiu SK.

Godzinę 21. Kończymy razem z przesympatyczną, przezdolną Liwką. Poza tobą nic to najnowszy numer, który gramy wam właśnie w Radio SK. Zbliżamy się do godziny 22. To oznacza, że najlepsze hity na czasie grają dalej. Ale ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga. Do usłyszenia, ale spokojnie. Hity na czasie zostają z wami aż do białego rana.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć